czeka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

0: Ożywień w szpitalu w Krakowie. 10 osób podtruło się gazami pożarowymi. Porażka z Bośnią i Hercegowiną. Komplikuje się sytuacja Polaków w tabeli. Seniorzy wrócili na uczelnie. Rozpoczęły się zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Jest 6, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano 38 pacjentów. 10 osób podtruło się gazami pożarowymi. Służby powiadomiły pielęgniarki, które w dymie zaczęły ewakuację leżących pacjentów. Pożar został już ugaszony. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Gol z karnego odebrał polskim piłkarzom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną. To w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Bramka dla Bośniaków padła w 84. minucie meczu. Śledził go nasz reporter Michał Rawa.
1: Pierwsze pół godziny meczu stało pod znakiem agresywnej gry Bośniaków. Dopiero pod koniec pierwszej połowy biało-czerwoni zamknęli rywali w ich polu karnym, co powinno zakończyć się bramką dla Polaków, ale piłkę po uderzeniu Szymańskiego Bośniacy wybili z linii bramkowej. Druga połowa rozpoczęła się od gola dla Bośni. Sędzia jednak odgwizdał spalonego. W 78. minucie również offside uratował nas przed rzutem karnym dla rywali. Nic nie uratowało jednak Polaków kilka minut później, kiedy Bednarek faulował jednego z Bośniaków w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Naszym zawodnikom nie udało się już wyrównać. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą bronili się jedynie przed spadkiem do dywizji C.
0: W równolegle rozgrywanym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Druga Bośnia i Hercegowina traci do nich 2 punkty, a Polacy już 6. Ostatnie dwa spotkania w tej edycji Ligi Narodów z Rumunią i Szwecją nasza kadra rozegra w listopadzie. Odpowie za próbę wniesienia amunicji na kieleckie targi. Jest akt oskarżenia w sprawie obywatela Ukrainy po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
2: Mężczyzna formalnie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czego, natomiast złożył wyjaśnienia, których opisał, jak doszło do tego, że doszedł z tą amunicją do stanowiska ochrony, gdzie została ona ujawniona. Te wyjaśnienia wskazują na to, że co najmniej umniejsza on swoją odpowiedzialność, bądź też próbuje ją zanegować.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Mężczyzna ma dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Grozi mu 8 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Seniorzy wrócili na swoje uczelnie. W całym kraju wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Jest w czym wybierać. My zajrzeliśmy do Kielc.
4: Różne spotkania, potrzeby spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą seniorom pomóc pod każdym względem i fizycznego rozwoju, psychicznego rozwoju, dbania o zdrowie.
5: Sekcja taneczna, sekcja teatralna, ogród mamy wspaniały. Uśmiech i żart to pozwala człowiekowi, nieważne czy ma 20 lat czy 100, no pozwala funkcjonować.
6: Też nas łamią różne tam bóle i te inne kręgosłupy, kolana. Jesteśmy stare dziadki, dajemy jeszcze rady.
0: Z seniorami rozmawiała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
7: Sekcja taneczna, takie studia, to ja rozumiem. Dzień dobry!
8: Dzień dobry, sekcja poranna melduje się.
7: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Krzysztof Krawczyk, zatańczysz ze mną jeszcze raz na antenie Radia Plus.
1: To tańczymy na imieninach. Dzisiaj Alberta, Bronisław, Bruno, Brunon, Fryderyka, Izydor, Magnus, Monika, Roman i Wiara świętują.
0: Wszystkiego najlepszego. Elżbieta Starostecka, polska aktorka i piosenkarka, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Piłkarz i trener Jerzy Engel.
0: Także Jerzy Owsiak, tu nie trzeba przedstawiać.
1: Aktor Marek Włodarczyk.
0: No i Kamila Bar, polska aktorka. Wszystkiego najlepszego. Tak jest.
1: Zaczynamy dzień jak zwykle od życzeń dla wszystkich, którzy świętują, ale też od Ewangelii w Radiu Plus 12, już prawie minut po szóstej.
2: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
3: Marta uwija się, chce Pana Jezusa ugościć, pewnie w sposób najlepszy, jak potrafi. Jednak nie jest realnie z Nim, bo zajmuje się zupełnie czymś innym. Maria natomiast trwa przy Panu. Nic więcej, tylko jest. To bardzo konkretne zaproszenie dla nas. Często angażujemy się w wiele różnych posług w Kościele. Bardzo często jesteśmy w różnych grupach kościelnych, ewangelizacyjnych, misyjnych. Jesteśmy zaangażowani w wiele działań. Tak, jesteśmy zaangażowani, ciągle jesteśmy w ruchu, ale nie jesteśmy przy Panu, bo właśnie jesteśmy zajęci. Może warto dziś zobaczyć na Marię. Może warto po prostu co jakiś czas usiąść tylko przy Jezusie, przy Nim trwać, wyłączyć się z rozmaitych posług, żeby zabrać dla siebie, a potem działać, ewangelizować. Przecież nikt nie powiedział, że ścieżka Marty jest tak kompletnie zła.
4: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Reklama.

0: Oj, są tacy, którzy tęsknią. Są tacy, którzy tęsknią na pewno.
1: Bo... Za wakacjami?
0: Nie, za zimą.
1: Za zimą?
0: Śniegu im brakuje.
1: A.
0: No, w Katowicach ostatnio człowiek po ulicy poruszał się na nartolorolkach. Postanowił sobie poćwiczyć. A gdzie ma ćwiczyć? A chodniki wyboiste? Więc sobie na jezdnię. Ej, to taką porządną jezdnię widzę, dwupasmową co najmniej.
1: Ale nie, poczekaj, no, bo to, powiedz, nartorolki to, że ma narty na kółkach?
0: Narty na kółkach, taki wiesz, obcisku, lajkra, kiki i leci. I nic go nie powstrzyma.
1: Ale skoro on w Katowicach tak jechał, to ma niedaleko tam w góry.
0: No, ale śniegu jeszcze nie ma.
1: No, wysoko, wysoko, no. Może już coś tam spadło.
0: Z lawina komentarzy się pojawia. Jedni mówią, a gdzie ma jeździć, a inni mówią, no jak hulajnóg brakuje rowerzystów, to jeszcze taki na nartorolkach.
1: No to jest odpowiedź na te drwiące pytania, jak ludzie z kijkami zaczynali chodzić, to inni pytali, a gdzie mają narty? No to ten przeszedł od słów do czynów i narty ma.
0: A poza tym chciał szybko do pracy dojechać.
1: Otóż
0: no,
1: to.
0: Właśnie. Mhm. Czerwone gitary, kwiaty we włosach, już teraz na antenie Radia Plus. Ten na szczęście miał kask, więc ani wiatru we włosach, ani kwiatów.
1: I bezpiecznie jechał. Na szczęście nie slalomem gigantem, bo mogłaby się policja zainteresować.
0: No tak, ale sensację wzbudził i to niesamowitą. 26,5 minuty po 6:00.

0: Czerwone gitary i kwiaty we włosach na antenie Radia Plus, 28,5 minuty po godzinie 6 już.
1: Ale jak tak lubicie sporty zimowe, to zamiast narrorolek polecamy łyżwo-rolki. Można też szybko do pracy.
0: Można, a to chyba krótsze mają te mniej kółek. Nie wiem, nie znam się, nie wiem jaka jest
1: no
0: różnica.
1: No nie wystaje przede wszystkim
0: a,
1: to.
0: A nie wystaje. No. Dobrze, lecimy za chwilę na najnowsze wiadomości i prognoza pogody na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz

0: Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Invencja.eu. Invencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę, to na przejściu dla pieszych w Łodzi.
2: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
1: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Alert RCB omyłkowo skierowany do innego województwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców lubuskiego zamiast lubelskiego. Przepraszamy wszystkich odbiorców za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować, napisało RCB. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów mamy na koncie tylko 4 punkty. Z porażką też młodzieżowa reprezentacja Polski. Kadra do lat 21 przegrała z Włochami 2-6. To w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszych spotkań.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Kolejny dzień utrudnień w Lublinie to w związku z przystąpieniem do następnego etapu prac przy budowie doświetlenia przejść dla pieszych na Alei Tysiąclecia w rejonie ulicy Działkowej. Została tam wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zwężaniu jezdni. Zapowiedział utworzenie nowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał na bezpieczeństwo mieszkańców. To z powodu wzrostu liczby operacji lotniczych za wschodnią granicą.
4: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania. Władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych.
3: A wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. rozwój 18 brygady zmotoryzowanej z bazami w powiecie opolskim i w Biłgoraju, a także utworzenie wojsk dronowych w Łukowie. Dodatkowo w Dęblinie i w Kraśniku rozwijać się ma przemysł zbrojeniowy związany z produkcją amunicji i serwisowaniem sprzętu wojskowego. A co dziś w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie poranek chłodny. Teraz w regionie temperatura wynosi 9 stopni, ale w ciągu dnia znacznie podskoczy. Dziś osiągnie 21. Będzie dużo słońca, choć o poranku pojawi się jeszcze sporo chmur. Aktualnie wiatr słaby, potem w ciągu dnia zrobi się umiarkowany. Ciśnienie jednak nadal wysokie.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. 26 minut do 7 nam zostało.
6: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. A ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
5: Znowu pyta. No tak.
6: Gadaj mi tu natychmiast.
5: Będzie o sprostowaniach, bo tym żyje kampania wyborcza. Przypominamy, że wybierają prezydenta Krakowa. Wybieracie? Wybieramy?
6: Wybierają.

0: ktoś podgwizduje, to chyba ma dobry nastrój. Za 18 minut siódma w Radiu Plus. Teraz czas na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Patrzę na włosy kandydatki na prezydenta Krakowa i widzę, że proste. Spoglądam na energię kandydata na prezydenta Krakowa i widzę, że akumulator naładowany. A jednak w kampanii prezydenckiej nie rozstają się z dwoma niezbędnymi urządzeniami. Prostownicą i prostownikiem. Ciągle muszą bowiem coś prostować. Najpierw pan kandydat powiedział, że zgłosili się do niego radni KO, którzy chcą współpracować. Problem w tym, że oni sami zaprzeczyli. Potem pani kandydatka oskarżyła rywala, że w ważnych głosowaniach wstrzymał się od głosu. I znów nieprawda. W sprostowaniach więc remis 1-1 i ta na ostatniej prostej, bo sąd działa w trybie wyborczym, czyli ekspresowym. Szkoda, że prości ludzie w sądzie nie mają tak prosto.
1: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.

0: ja byłam Ewą, ja też nie byłam Edyta Górniak na antenie Radia Plus.
1: A ja kiedyś uczyłem jednego Australijczyka, jak wymawiać nazwiska, no bo tak, mają tę górę Kościuszki.
0: Mają.
1: Łatwo się na nią wchodzi. No górę, którą nazwał Paweł Strzelecki.
0: No właśnie, idzie ten Strzelecki do tej Australii i przecież język połamią.
1: Ale oni to nie potrafią do dzisiaj. Na przykład mówili, że Mount Kozjasko. O, Kozjasko.
0: Kozjasko.
1: A tamtego to w ogóle Strezleki.
0: Strezleki.
1: Mam nadzieję, że nauczyłem tego Australijczyka.
0: No dobrze, to czas na historię związaną z tym właśnie nazwiskiem.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 6 października 1788 roku otwarto Sejm, który do historii przeszedł jako czteroletni. Tego dnia w roku 1873 w Londynie zmarł Paweł Edmund Strzelecki, odkrywca i wybitny badacz Australii. A 6 października 1101 roku dla nieba urodził się święty Brunon, chluba Kolonii, Reims, Grenobli, Rzymu. Był znakomitym uczniem i studentem, dlatego został szefem szkoły katedralnej na prośbę biskupa Reims Manassesa. Jego wychowankiem był m.in. późniejszy papież Urban II, który mianował zresztą Brunona swoim doradcą. A było to już po tym, jak opuścił on Reims za krytykę biskupa i symonii wśród duchownych. Osiadł w Kartuzji nieopodal Grenoble. Razem z 8 braćmi zbudował kościół i założył pustelnię. W ten sposób powstały fundamenty zakonu Kartuzów. Założyciel nigdy nie został formalnie kanonizowany, ale papież Grzegorz XV w roku 1623 zezwolił na jego kult w całym kościele.

0: nie powstrzymasz mnie, jak tego nartor-rolkarza.
1: Przed czym?
0: A na tym asfalcie, przed tym, żeby przejść do przodu.
1: A,
0: w stronę słońca byśmy chcieli jeszcze.
1: We wtorek 6 października. Teraz to akurat do bankomatu się wybieramy.
0: Jak to do bankomatu?
1: Takie zdjęcie znalazłem w internecie, nie wiem, czy to sztuczna inteligencja zrobiła, czy tak było naprawdę, że zamiast ekranu z tym, że wypłać tam, sprawdź saldo i inne takie rzeczy. Jest gra w kierki, które ja zresztą bardzo lubię.
0: Kierki
1: czy
0: są?
1: To pasjans
0: nie,
1: jest?
0: No pasjans, panie, no co ty? Ja nie gram, ale wiem.
1: No, a, bo kierki to jest inna taka gra, którą ja lubię.
0: A może i kierki,
1: no dobrze.
0: Ja się nie znam.
1: Nie, to pasjans rzeczywiście. No i tak, i pomyślałem sobie, jak król albo dama idziemy do bankomatu, a tam konto na waleta, no.
0: Dobrze.
1: I przy okazji, to na naszym profilu facebookowym, przy okazji pytamy was, czy lubicie, wolicie posługiwać się gotówką, czy też różnymi kartami, blikami i innymi przelewami.
0: Tak jest.
1: Napiszcie.
0: Dobrze, to za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, ale wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości i kilka słów o pogodzie też.
2: Reklama.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów. Pożar w szpitalu w Krakowie. Do tragedii doszło w trakcie nielegalnego wyścigu. Nowe informacje po wypadku w Nowym Sączu. Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną. Komplikuje się sytuacja w grupie Ligi Narodów. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Ewakuowano 38 pacjentów.
2: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
1: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Służby ustalają teraz przyczyny wybuchu ognia. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasę. 50-latek zginął na miejscu.
3: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
1: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. W tej sprawie zatrzymano też inną osobę, która brała udział w wyścigu.
3: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
1: 21-latkowi, który uderzył w pieszego na pasach, może grozić nawet 20 lat więzienia. Nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6,79, a za diesla 7,82. O czym więcej Michał Rawa.
4: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
1: O czym informował Michał Rawa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska przegrywa na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. To pierwsza w historii porażka biało-czerwonych z tą reprezentacją. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie są komentarze po tym meczu?
5: Kibice w większości są zawiedzeni. Kilka dni wcześniej wygraliśmy z Rumunią 6-0, więc porażka z Bośnią jest po prostu bolesna. Zasługiwaliśmy na więcej, mówi selekcjoner Jan Urban.
6: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej.
5: Jedyny gol padł po rzucie karnym. W polu karnym rywala faulował Jan Bednarek.
6: Rzut karny dla mnie to jest, takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje.
5: W Lidze Narodów mamy 4 punkty po 4 meczach, zajmujemy 3. miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
1: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy.

0: Lublinie i na Lubelszczyźnie pochmurny poranek, ale w ciągu dnia będzie przybywać słońce, zrobi się bardzo pogodnie, a do tego zdecydowanie cieplej. Teraz w regionie temperatura wynosi 11 stopni, a za dnia osiągnie 21. Ciśnienie jednak jest i cały czas pozostanie wysokie. W następnych dniach dużo słońca, przynajmniej do czwartku.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Przepraszam, ja po tych emocjach piłkarskich lekko niewyspany, ale już po kawie, więc dobrze jest.
3: No dobrze, skoro Zak sobie wybierasz, że wolisz pooglądać niż się
2: ja
3: wyspać,
2: wybieram.
3: To twoja sprawa jest.
2: Kto takie godziny meczów ustala? Przepraszam, 5 minut po 7.
3: Nie to co rano wstać i tenis obejrzeć o 5.
2: A bo oni grają gdzieś po Azjach tam.
3: Właśnie, dla każdego coś dobrego, ale dlaczego tak w takich porach? Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.

0: Poszedł facet do lasu.
1: Co ty powiesz?
0: Na grzyby poszedł, albo nie na grzyby po prostu, ale natknął się w Dolnośląskim, w okolicach Świdnicy, natknął się na palce diabła.
1: Ojej, to
0: słyszałeś o czymś takim?
1: To jest taki grzyb, który wygląda bardzo ciekawie. To chyba z Australii pochodzi.
0: No, on się nawet nazywa tak, okratek australijski.
1: O właśnie.
0: O ile nie pomyliłem nazwy. I tak się zastanawiają już specjaliści, skąd on się znalazł w polskim lesie. To wygląda jak taka rozgwiazda trochę, takie pięć palców.
1: No, właściwie to nie, bo on najpierw wygląda jakby taka łapa wychodziła, no. A potem dopiero jak się, że tak powiem, dojrzeje, to się dopiero tak rozkłada.
0: Rozumiem, cztery palce takie. Nie, pięć, pięć.
1: W wcześniejszej fazie wygląda jeszcze gorzej, bo wygląda jakby palce wystawały z ziemi.
0: Czerwone palce takie.
1: Tak jest.
0: I zastanawiają się leśnicy, przyrodnicy i okazuje się, że prawdopodobnie sprowadzając rozmaite rośliny z ogrodów botanicznych do ogrodów botanicznych z Australii, no to takie grzyba gdzieś przemycili.
1: No
0: przez,
1: właśnie,
0: przez przypadek, jak grzybnie gdzieś coś się przyczepiło. No i już mamy.
1: I już
0: podobno
1: mamy.
0: 100 stanowisk w Polsce z tego grzyba.
1: No
0: nawet.
1: Właśnie, ostatnio coraz częściej się o tym mówi, bo rzeczywiście wygląda najpierw jak palce, potem jako ośmiornica i to tak zawału dostać można.
0: Wystraszyć się można, tak. Ale na pewno nie zbierać, nie jeść.
1: Nie jeść?
0: Ja bym nawet nie przypuszczał, że to grzyb jest.
1: No to taki ładny.
0: No ładny, ładny, no to ładny. Muchomor też jest ładny.
1: No też jest ładny. Oj, jaki jest ładny. Ten w kropki zwłaszcza.
0: Tak. Kręcąc mordą.
1: Nie,
0: kropki
1: nie,
0: mordą.
1: Kręcąc to trzeba mordą na widok. Znaczy w sensie, no, że w garnku nie. Dobrze, lecimy dalej z pustymi koszykami raczej. 12,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, która no wstaje za chwilę u nas. Dżem i naiwne pytania.
2: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.

0: Zaburzenie fazy REM następuje, niższe tętno w czasie snu, sen jest bardziej głęboki i wtedy po prostu człowiek się bardziej wysypia. Mhm. Ważne jest również, między innymi, żeby zjeść obfitą kolację, ale znowu z drugiej strony, jak zjemy zbyt obfitą...
1: Przecież mówili, żeby nie jeść tak tuż
0: przed
1: snem.
0: Obfita kolacja to dłuższy sen, ale niekoniecznie dobrze regenerujący, bo wtedy tętno jest wyższe, no bo człowiek trawi. Śpi niby, ale trawi, więc w związku z tym to tętno jest wyższe. A chodzi o to, żeby w nocy było jak najniższe to spoczynkowe. No i to te fitochemiczne i ogólnie rzecz biorąc dużo błonnika i tak dalej, i tak dalej.
1: O. Ani
0: i
1: droga.
0: roślinne.
1: Tyle jest czynników wpływających na sen.
0: Ale można sobie zawsze pomóc
1: z księżycem,
0: zjadając...
1: że to, no dobra, no spróbuję połączyć kilka różnych.
0: Księżyc wyłączamy. Nam niepotrzebny zasłony robimy już.
1: No, ale jak on tam jest jakaś pełnia, to chyba wpływa na nas mimo zasłon.
0: Oj, czasami to nawet gazetę można czytać, tak świeci.
1: No, to prawda. Jakoś tak źle się mi spało tej nocy, chyba po tym meczu jednak.
0: A to powiem ci, że ja też tak jakoś, chociaż zegarek mi mówił co innego po obudzeniu, że dobrze było. 26 minut po godzinie 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Nie słuchajmy zegarków, chyba że tych biologicznych.
1: One mi zegarek mówi, nie, że dobrze było, tylko już wstawaj i nie myśl o tym, co było.
0: A to za to go nie lubię, ale cóż, jest od tego, żeby budzić. Maja Kondyjos w Radiu Plus, my budzimy was również o poranku we wtorek 6 października.
1: Dobrze będzie.

0: Nejna, co pan tam ma?
1: Mam kartę i nie zawaham się jej użyć.
0: Widziałeś?
1: Co to jest?
0: Mona Lisa. Tak mi się przynajmniej
1: Mona
0: wydaje.
1: Mona Lisa byłaś mi.
0: Francja, sztuka podróżowania śladami wielkich artystów.
1: To
0: jest rzecz.
1: Mogę ją wygrać?
0: Nie, nie możesz.
1: Kurczę, ale fajne.
0: Kurczę, dla naszych słuchaczy to jest.
1: No dobrze.
0: Ale mam dla ciebie kubek z Bolesławca, z logo Radia Plus, bo dostaliśmy
1: dziękuję.
0: W prezencie od pracodawcy.
1: A tu taki nadmiarowy kubek, bo, tak, my dla was mamy te kubki.
0: Dobrze, oczywiście, ale przypominam, że to jest nie dość, że ręczna robota, to jeszcze limitowana seria. To nie tak, że 100 tysięcy kubków jest na świecie. Nie, to tylko dla naszych słuchaczy Radia Plus i dla nas.
1: Piękny album. Dobrze, to do wygrania w pytaniu przed śniadaniem. Zajrzyjcie na stronę radioplus.pl. Tam dobre strony jesieni. Napiszcie, za co jesień lubicie. Co
0: to
1: masz jeszcze?
0: Małe, co nie?
1: Dobra, lustrownik.
0: To potem opowiemy o książkach, które posiadamy, ale rzeczywiście na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl czekamy, dołączcie do elitarnego grona posiadaczy kubków Radia Plus z Bolesławca.
1: A na naszym profilu facebookowym, już nie będę cytował, bo już czas nas goni, ale rozgorzała dyskusja, bo wiesz, że jest taki klub ludzi, którzy twierdzą, że tylko gotówkowo płacimy, bo jak...
0: Tak, żeby ślady zacierać.
1: Bo jak nam zabiorą gotówkę, to będą nas kontrolować wszyscy i tak dalej. Dyskusja bardzo gorąca, zajrzyjcie tam, a my odniesiemy się do niej później.
0: To ja cyfrowo lecę.
2: Reklama.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na...

0: autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, kolejny mglisty poranek. IMGW wydało ostrzeżenia dla południowej Polski. Mgły ograniczają miejscami widoczność do niecałych 200 metrów. Alerty będą obowiązywały do 9:00. Znęcał się nad niemowlęciem i partnerką. Stanie za to przed sądem. Jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
2: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę. Została zawiadomiona policja, mężczyzna został zatrzymany do sprawy, usłyszał zarzut znęcania się nad swoim kilkumiesięcznym synem, a także nad swoją partnerką i matką dziecka.
1: Grozi mu 8 lat więzienia. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. W Kraśniku ruszył generalny remont odkrytej pływalni. W planach jest gruntowna modernizacja obiektu za ponad 14 milionów złotych, mówi dyrektor kraśnickiego MOSiR-u Michał Stawiarski.
4: Mamy przekazany plac budowy. Będą już takie odwierty robić, będą tą nieckę sprawdzać, jakie są możliwości jej uszczelnienia. No i dalej będziemy szli z tymi wszystkimi robotami ziemnymi.
3: MOSiR przewiduje otwarcie obiektu najpóźniej w maju 2028 roku. A w ramach inwestycji powstanie nowoczesny kompleks wypoczynkowo-pływacki. Będą wodne zjeżdżalnie, place zabaw, widownia, także ścieżki sensoryczne i edukacyjne. Inwestycja jest realizowana z funduszy europejskich dla Lubelskiego. Zaprasza na edukacyjne spotkanie. Miasto Lublin organizuje debatę o roli rodziny w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek 9 października w hotelu Victoria, ale zgłoszenia trwają tylko do jutra. Formularz dla zainteresowanych osób jest dostępny na stronie lublin.eu. A dziś wtorek, 6 dzień października. Co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie jesienna aura. Na ten moment temperatura wynosi 11 stopni, ale w ciągu dnia podskoczy i osiągnie 21. Jutro bardzo podobnie, a w czwartek nawet 23 stopnie. Będzie dużo słońca, do tego bardzo pogodnie, bez opadów deszczu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Wtorkowy poranek, budzimy się razem z przebojami, z nutą nostalgii.
6: Dzień dobry, mówimy, witamy i zapraszamy do godziny 9:00. Kasia Kozimor
5: i Tomek Waloszczyk.
6: Brian Adams, Heaven, już teraz na naszej antenie.
5: No, Adams i Ewa, bo już było, że to nie ja byłam Ewą, a teraz jest Adams i Heaven nawet.
6: Przepraszam. No, jabłko jakieś masz?
5: Adama właśnie, Adama.
6: Dobrze, za 25 minut 8:00.

0: Zbliża się ten czas, zbliża.
1: Zmiany czasu?
0: Tak, już niektórzy piszą o tym od kilkunastu dni, mimo że to no ze trzy tygodnie, 24 na 25 października. I będziemy o tym dyskutować na pewno
1: i
0: dużo.
1: Dzień szybko znika.
0: Tak, naukowcy zajęli się tym tematem, bo jeżeli mielibyśmy mieć jeden czas, to teraz pytanie, czy mieć ten letni, czy zimowy. No i badanie przeprowadzono i pewien naukowiec, muszę tu znaleźć kto, a to już mniejsza z tym, zna się facet na rzeczy, powiedział, że zdecydowanie czas zimowy, czyli taki, że wieczory szybciej nadchodzą, ale za to poranek się szybciej zaczyna, taki poranek, że już się jasno robi.
1: Nam to w sumie na rękę, bo do pracy przynajmniej trafimy.
0: To prawda, ale nie, my już tyle lat to już jest, z zamkniętymi oczami bym trafił.
1: Też prawda.
0: O, dr Raymond Lam przeprowadzał to badanie i twierdzi, że początek dnia jest najważniejszy i że to światło dzienne, które do nas dociera rano, ma wpływ na cały dzień. A jak się obudzimy, będzie ciemno jeszcze długi czas, to w ogóle źle się wszystko zacznie.
1: Ale pod względem, że tak powiem, zabezpieczenia energetycznego państwa, wydaje mi się, że lepiej, żebyśmy rano poświecili trochę bardziej w pracy, a w domu to już mniej. Aha. Czyli jak przyjdziemy do domu, żeby dłużej można było nie zapalać światła.
0: Tak, tak. No, ale w pracy...
1: Ale to ta godzina nas chyba nie zbawi w zimie, zwłaszcza.
0: Nie wiem. No w pracy też dużo tego światła zużywamy.
1: Ale to wspólnie zużywamy.
0: A, to prawda.
1: No, że ten ja i ty pod jedną żarówką.
0: Ale w domu jak? To, a, bo każdy
1: a ty masz swoją żarówkę, ja mam swoją.
0: A, tak.
1: No, widziałeś ty. No.
0: A poza tym w domu się każdy w swoim pokoju zamyka i jeszcze włącza to światło ze smartfonów.
1: I leci te lecą, te numerki, tak jak się patrzy.
0: Dobra, my o tym nie decydujemy. Miejmy nadzieję, że to się niedługo skończy, bo to zamieszanie z tą zmianą czasu.
1: Dokładnie tak. Za chwilę Abba, Gimi Gimi, będzie perfekt, ale w koło jest wesoło, a potem przypomnimy o naszej zabawie do zdobycia. O, wspaniały zestaw na jesień. Przygotowaliśmy taki, który poprawi wam humor nie jeden raz,
0: książkowo,
1: nie przez jeden
0: kubukowy.
1: Wieczór. Tak jest. Zapraszamy, bądźcie z nami.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pewnie masz pytanie, jak wziąć udział w naszej zabawie, bo widzę, że ściskasz te książki, co raz to jedną.
2: Nie, no takie fantastyczne, także ja pójdę do księgarni chyba po pracy.
1: No dobrze, mamy taki zestaw, nasza filiżanka z logo Radia Plus, z ceramiki Bolesławiec, piękna, cudowna, ładnie wygląda, do tego coś do poczytania, czyli dwie propozycje, jedna z wydawnictwa Harde, to ja ściskam z kolei, Katarzyna Niezgoda, wracam do gry, o tym jak wrócić po przerwie na przykład na rynek pracy, czy utraca pracy to przekleństwo, czy prawdziwy dar od losu, między innymi odpowiedź na to pytanie znajdziemy w tej książce.
2: A ja z kolei Granice Świata trzymam w ręce, 47 opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniły historię, PWN wydał coś takiego.
1: No i proszę, kompendium wiedzy
2: teraz prawdziwe. Mi nie przeszkadza, ja przynajmniej kawałek sobie poczytam.
1: Dobrze.
2: W trakcie audycji. Sobie poczytam tutaj.
1: Daj. Ja tutaj popakuję.
2: Nie, no dobrze, bo ślady pozostawiam jeszcze dobrze. W każdym razie te książki do naszego wspaniałego kubka, do naszej filiżanki dołączamy. Zajrzyjcie na stronę radioplus.pl, a tam szczegóły naszej zabawy. Napiszcie, dlaczego lubicie jesień. Dobre strony jesieni. Te strony to się odnoszą oczywiście do tych stron do poczytania.
1: Też.
2: Ale czekamy na pozytywy tej pory roku.
1: Opiszcie nam o tym. Czekamy teraz UB40 Red Red Wine.
2: Też dobre.
1: Cicho mnie tam.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: W lipcu staranował autobusem kilkanaście aut w Warszawie. Są zarzuty dla kierowcy. Kolejny wyrok w sprawie wyborów w Krakowie. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa. Powiemy też o nowych mundurach dla polskiego wojska. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Może trafić za kraty na 8 lat. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej. Jazdę zakończył w przejściu podziemnym przy rondzie zesłańców syberyjskich. W wypadku rannych zostało 6 osób, a 15 ma status pokrzywdzonych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kierowca tłumaczył wtedy, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Ustalenia śledczych są jednak inne.
2: To prawda i początkowo także prokuratura prowadziła śledztwo pod kątem usterki technicznej, przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
2: A ta wykazała, że w momencie wypadku systemy hamowania i kierowania autobusu były sprawne. Czesław Eś usłyszał więc zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Otrzymał dozór policyjny. Śledczy podkreślają, że konieczne będzie przeprowadzenie jednorazowego badania psychiatrycznego kierowcy i uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa.
4: Sąd twierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
1: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Druga tura wyborów już w niedzielę. Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
5: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
6: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
5: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
1: O czym informował Michał Rawa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich jeszcze Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
7: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
1: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmichowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób.

0: Na Lubelszczyźnie jeszcze sporo chmur, ale z każdą godziną będzie się przejaśniać. Za dnia ma być dużo słońca, no i będzie cieplej. Teraz w regionie temperatura wynosi 12 stopni, a wzrośnie do 21. Jutro podobna aura, a w czwartek jeszcze cieplej, bo do 23 stopni. Ciśnienie aktualnie wysokie, a wiatr umiarkowany.
1: I zaczęła się. Kolejna godzina przebojów z nutą nostalgii Black Wonderful Life. Dzień dobry.
2: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
3: Kto wstaje? Poranek z Radiem

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A oto za co kocha, albo przynajmniej lubi jesień, zapytamy Bogumiłę. Dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zmysł węchu chyba tu jest kluczowy.
2: Tak, uwielbiam właśnie jesień za zapach lasu, te grzybki, które, z których zupę później gotujemy i smakuje wyśmienicie, za śliwki, węgierki, z których ucierane ciasto, piekę,
1: zapach jabłek zbierane prosto z drzewa, swojego czy sąsiada?
2: Swojego, a ja w młodości sąsiada. No, a najbardziej to jeszcze za tego mojego wnusia, z którego się teraz śmiejemy, bo on się urodził w jesieni, a cały czas mówi, ma 5 lat, teraz będzie kończył, że mówi tak: babusiu, ja się urodziłem w piękną zimę. Ja mówię: Adasiu, nie, w jesień, nie, babusiu, w piękną zimę.
1: A co wtedy, śnieg tak spadł, czy co?
2: Nie było śniegu. Była piękna jesień.
3: Tak sobie mówi już i nie zmienimy tego. No dobrze, świetnie.
2: No nie.
3: Piękną zimę oby nam przyniosła aura. Tego sobie życzymy. A gdyby troszkę chłodu było, a gdyby trochę wiatr zacinał deszczem, to mamy dla ciebie wspaniałe książki do poczytania. No i kubek wyjątkowy zupełnie.
2: Super, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Kubek jest po prostu sztos.
3: No jest.
2: Jak widziałam.
1: No tak, bo na zdjęciu na naszym profilu facebookowym już się pojawił, zajrzyjcie tam. No to co, miłej jesieni nawet powiemy, życzymy.
3: Wnuczka bardzo też proszę pozdrowić.
2: Dobrze, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
3: Do usłyszenia. Kwadrans po 8 w Radio Plus, a kto jeszcze tego nie zrobił, niech się pochwali, dlaczego lubi jesień i napisze na naszym profilu, nie, ale na naszej stronie znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
4: Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
5: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
6: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: Reklama.

0: kierować swoje samochody, szczególnie w okolicach Neapolu. Czemu mnie to nie dziwi? Na polskie firmy fikcyjne. To znaczy, te firmy są zarejestrowane, ale nie za bardzo działają, tylko są po to, żeby gdzieś tam wyłudzać pieniądze.
1: Bo podatek
0: od samochodu we Włoszech jest bardzo drogi. Nie wiem, czemu na polskie akurat jakiś ktoś znalazł jakąś furtkę, jakiś coś wymyślił i oni rejestrują. Polskie tablice rejestracyjne mają i teraz Włosi walnęły pięścią w stół i powiedziały, że tak nie można, tak nie będzie, bo to jest omijanie raz, że podatków, a dwa, że same kłopoty dla firm ubezpieczeniowych, bo jak jest polskie ubezpieczenie, a tam wypadki w Neapolu,
1: tak,
0: bo tam jeżdżą jak szaleni, tak, no, to jest obciążenie dla polskich firm ubezpieczeniowych.
1: Mhm.
0: No, i polskie i włoskie władze zareagowały i teraz będą specjalne jakieś przepisy.
1: Patrz, czego to Włoch nie wymyśli.
0: No właśnie, ja Greków podejrzewałem, że oni najbardziej kombinują tam.
1: A to oni mają te dachy niedokończone, bo tam jakiś podatek muszą wtedy zapłacić, jak skończą budowę do mieszkania.
0: Ale tacyś taksówkarze, niewidomi taksówkarze są.
1: A tak, są. I jakiś się dzieje? Pan, co brał emeryturę, czy tam był zatrudniony, a w ogóle do pracy nie chodził. No,
0: ale Włosi też tu lubią powymyślać. A my też tam kombinujemy często.
1: Nie, my nic nie kombinujemy.
0: W każdym razie już teraz, jak zobaczę tablicę rejestracyjną na zachodzie, na południu, to się zastanowię, czy to aby na pewno Polak.
1: Aby na pewno chyba nie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, bo zbliża się godzina 8:30. Oczywiście cały czas namawiamy was do tego, by patrzeć na pozytywne strony jesieni. Czegoś szukasz?
0: Nie, szukam, bo jeszcze zaglądam na nasz profil na Facebooku.
1: A i co tam ciekawego?
0: A tam pytanie, czy posługujecie się gotówką, czy bezgotówkowo. Izabela napisała, że się głównie kartą posługuje, tylko na bazarek bierze gotówkę.
1: A na bazarek to jest potrzebna gotówka, zdecydowanie, tak.
0: No, ale są osoby, które piszą, że gotówka, Krzysztof tak napisał, gotówka to podstawa, poważnie i pompatycznie walczmy do ostatniego grosza o gotówkę i tylko polski złoty. On na przykład nie ma żadnej karty.
1: Jak to nie ma karty?
0: No nie ma, no po prostu.
1: No dobrze, no ja rzadko mam gotówkę, więc potrafię sobie zrozumieć, że ktoś nie ma karty.
0: No
1: każdy płaci tak, jak lubi.
0: A wiesz, że ja kiedyś, bo mam kartę kredytową. No mam taką długiem, albo większym troszkę. I ponieważ coś tam mi się zablokowało, coś tam była jakaś problem z tą kartą, to mi się nie chciało iść do banku i stwierdziłem, bardzo dobrze, kartę trzeba spłacać, a nie będę z niej wypłacał, bo ona nie działa. I dzięki temu udaje mi się spłacać.
1: No dobrze, to krótka historia podejścia ekonomicznego Tomka została w tej chwili naświetlona, a my czekamy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus. Zapraszamy.
2: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Radio Plus Lublin. Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Atak Rosjan na most w Zaporożu. O poranku Moskwa zaatakowała przeprawę na rzece Dniepr. Rannych zostało 5 osób, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Kolejne 3 miesiące spędzi za kratami. Sąd przedłużył tymczasowy areszt dla Borysa

0: Instruktor strzelectwa z Bystrzycy Kłodzkiej jest podejrzany o śmiertelne postrzelenie 26-latka. To podczas awantury na osiedlu. Borys B. nie przyznaje się do zabójstwa i twierdzi, że działał w obronie koniecznej. Prokuratura domagała się utrzymania aresztu, argumentując, że mężczyzna może uciec z kraju.
1: Trwają jeszcze jakieś tam czynności mające na celu zakończenie tego postępowania. Te przesłanki, które były w tej pierwszej decyzji odnośnie tymczasowego aresztowania, w dalszym ciągu zachodzą.
0: Mówi Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Borysowi B. grozi dożywocie. Mężczyzna pozostanie za kratami przynajmniej do stycznia. Kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana, której okładkę wykonał Salvador Dali. Została zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Pomoże pacjentom chorym na gruźlicę. Szpital w Białej Podlaskiej przejął lecznicę w Adampolu. To dlatego, że tutejszy ośrodek miał braki kadrowe. Konsolidacja poprawi dostępność do leczenia osób z chorobami płuc, bo bielski szpital utrzyma ciągłość leczenia pacjentów z Adampola. Zachęcają do integracji, modlitwy i solidarności. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapraszają na obchody Dnia Papieskiego. Samo wydarzenie przypada w najbliższą niedzielę 11 października, ale w Lublinie ruszy już w piątek. Będą kwesty uliczne, msze święte, kiermarze, ciast i tańce, mówi rzeczniczka lubelskiej wspólnoty Maria Wróbel.
3: To jest w ogóle taki jedyny czas w roku, gdzie my tak autentycznie pozyskujemy te środki ze zbiórek publicznych na naszą fundację. Oczywiście dziękujemy wszystkim darczyńcom. I myślę, że sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
2: Pieniądze zbierane w ramach Dnia Papieskiego zostaną przeznaczone na stypendia dla zdolnej, niezamożnej młodzieży z Papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. A co w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie na razie pochmurno, ale w ciągu dnia będzie coraz więcej słońca i dzień ma być bardzo pogodny, a do tego ciepły. Choć teraz temperatura wynosi jeszcze 12 stopni, to w ciągu dnia osiągnie 21. Jutro też utrzyma się na tym poziomie, a w czwartek ciepło. Temperatura podskoczy do 23 stopni.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, jeżeli ktoś się dopiero przebudził, to witamy chociażby na te pół godziny z nami, bo 26 minut zostało do 9.
6: Zapraszamy, proszę zostać z nami. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Forever Young, Alphaville na antenie Radio Plus. Jak się czujesz?
5: Bardziej forever niż Young?
6: Ale... No proszę cię, no.
5: Dobrze jest. Nie, okej, no.
6: Wydusiłam.

0: To 19 minut, będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, która nastaje w Poznaniu. Wreszcie okazało się, że da się i można już napić się w kranówki w restauracjach. Otóż
1: od darmowe takie rzeczy przynoszą, tak?
0: Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że trzeba to zrobić, że taka woda powinna być dostępna dla każdego. No i rzeczywiście Poznań ruszył jako pierwszy. Mieszkańcy Poznania mogą korzystać z darmowej wody. Nawet powstała taka specjalna mapka, gdzie można sobie sprawdzić, gdzie można poprosić o kranówkę bez dodatkowej opłaty w lokalu gastronomicznym. Taka nowa akcja, promująca to, żebyśmy pili dużo wody, to po pierwsze, ale po drugie także, żebyśmy zaznajomili się z tą kranówką, że nie jest ona taka zła, jak nam się wydaje.
1: O, musimy tylko jeszcze doczytać, bo nie wiem, tak. Czy ta kranówka jest dobra, żeby się tak przed posiłkiem trochę napić i trawienie tak, będzie jakieś lepsze, czy popić posiłek?
0: Jak się napijesz dużo wody przed, to mniej zjesz wtedy. To
1: a nie, to nie będą dawać, to nie będą dawać przed.
0: A jak się opijesz po to, znowu to...
1: Chociaż nie, może im się to opłaci, bo i tak zamówisz tę potrawę, a mniej zjesz, nie wiem. No już sam nie wiem.
0: Nie, wróćmy do podstaw, że tak powiem. Wszystko z umiarem, no. Wtedy jak łyczek tutaj, to możesz i przed, i po, i w trakcie też.
1: No i dobrze. No,
0: byle nie litrami.
1: O, no tak, w Stanach się nauczyli litrami pić i to mówią naukowcy, jeszcze... że to nie do końca takie zdrowe, żeby aż się przepajać tą wodą.
0: I jeszcze te dolewki robią co jakiś czas.
1: No tak.
0: Ale to zupełnie inne napoje. Za chwilę na naszej antenie Simon & Garfunkel, będzie Madonna, Material Girl, a my budzimy się z wami we wtorek, 6 października.
2: Reklama. Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
2: Reklama.

0: O, i to jest pytanie na naszym profilu facebookowym dzisiaj, czy płacicie materialnymi pieniędzmi, czyli gotówką?
1: Namacalnymi takimi banknotem, tak, na
0: szeleszczącymi
1: przykład, monetą.
0: Jak się maca. Czy też jakimiś kartami wirtualnymi i tak dalej. Piotr napisał, gotówka, tak jest w konstytucji nawet napisane. Karty to twory wirtualne, wystarczy, że ktoś gdzieś w świecie wyłączy taki system i już mamy kryzys.
1: Ojej.
0: No nie, no to nie. A warto mieć trochę gotówki na wypadek jakiegoś kryzysu, gdyby rzeczywiście był blackout, awaria, systemy bankowe zaatakowane przez nie wiadomo co.
1: Skarpetę upychamy, chowamy,
0: tak, ale,
1: nikt nie znajdzie.
0: Ale nie, że wszystkie oszczędności, no nie. Bo to może ktoś znaleźć jednak. A Gorzym do nas napisał gratis i to jest uczciwa cena.
1: Co to gratis jest?
0: Gratis. Nie,
1: nie,
0: żeby nie płacić.
1: Nie gratisu.
0: Jak to nie? Chociażby
1: nic nie dał.
0: To woda w Poznaniu chociażby.
1: A, to tak, gratis. Ale za żarcie trzeba zapłacić. No dobrze, nie za żarcie, tylko za pyszne jedzenie, mam nadzieję. Za chwilę na naszej antenie Agnieszka Morawska, ona się na smakach trochę zna, ale nie wiem, czy dzisiaj będzie opowiadać.
0: Na pewno za żarcie będzie prezentować przyboje z nutą nostalgii.
1: Za żarcie. Wracamy jutro po 6:00. Do usłyszenia.

0: do opiekować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
6: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Szpital funkcjonuje normalnie, to po pożarze placówki w Krakowie. Zabił ratownika medycznego, 30 lat więzienia za tragedię w Siedlcach. Będzie też apel policji, chodzi o włączanie świateł przeciwmgielnych. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Funkcjonuje normalnie, to najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10 piętrze, trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Nieseczyńska.
2: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
1: O czym informowała Urszula Bienia-Nieseczyńska. Zabił ratownika, który przyjechał udzielić mu pomocy i zaatakował drugiego z medyków. 30 lat więzienia dla oskarżonego za tragedię w Siedlcach ze stycznia ubiegłego roku. Taką decyzję podjął tamtejszy sąd okręgowy.
3: Nie przyjął, iż działał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, o co wnosiła prokuratura. Nie podzielił także wniosków prokuratury co do orzeczenia dożywotniej kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę 30 lat pozbawienia wolności.
1: Tłumaczy Anita Żabczyńska-Komor, pełnomocniczka oskarżyciela posiłkowego. Przypomnijmy, tragedia w Siedlcach wywołała ogromne poruszenie i dyskusje na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów. A mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
4: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
1: Szef MON-u przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione włączenie świateł przeciwmgielnych może grozić mandat. O tym przypomina policja, szczególnie teraz, kiedy pogoda zmienia się z dnia na dzień. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
5: O ile przednie światła przeciwmgłowe można włączyć w kilku sytuacjach, także podczas opadów deszczu, to już zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tylnych świateł.
6: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów.
5: Przypomina Aneta Wrazłowska z policji w Radomsku. A gdy widoczność się poprawi, niezwłocznie należy wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.
1: Za używanie tylnych świateł bez potrzeby grozi mandat nawet do 300 zł.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: The Riddle w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 9 na zegarze. 6 dzień października w kalendarzu, między innymi Dzień Borsuka. A u nas do 13 będzie sporo zagadek, sporo pytań. Będę o jesień oczywiście pytała. Trwa nasza akcja Dobre Strony Jesieni, więc troszeczkę o książkach będzie. O naszym wspaniałym kubku z Bolesławca. I przeniesiemy się także na Dolny Śląsk dzisiaj. Również będę miała dla Was prezent związany z trasą tajemniczych podziemi Dolnego Śląska właśnie. A szczegóły za chwileczkę. Radio
1: Plus. Reklama. Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury, niszczy. Wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Reklama.

Czerwone gitary, nie czerwone, a elektryczne gitary. Jestem z miasta w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut tylko pozostało do 10, a my wracamy na szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Pamiętacie, jak z Kasią Kozimor opowiadałyśmy o tych wszystkich atrakcjach podczas audycji z Wałbrzycha i już wtedy zapowiadałyśmy wielkie wydarzenie, czyli jubileusz 450-lecia kopalni Świętego Jana w Krowicy. I to wydarzenie już w weekend 17-18 października. Na miejscu mnóstwo atrakcji. Jarmark i warsztaty terenowe, jubileuszowe zwiedzanie w wersji premium, a i podczas którego spotkanie także z legendarną postacią Georgiusa Agricoli, czyli ojca mineralogii i geologii. A ja mam dla Was prezent. Jeśli wiecie, że ten 17-18 października to jest taki Wasz czas i macie ochotę pojechać na taką imprezę, pojechać w Izery, to mam dla Was rodzinną wejściówkę do tego podziemnego świata. Voucher to wstęp na jubileuszowy weekend dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci. Ważne tylko, że dzieci muszą mieć ukończone 6 lat, to ze względów bezpieczeństwa. I jeżeli wiecie, że chcielibyście pojechać na takie specjalne zwiedzanie, no to proszę do mnie napisać pod 691 141 141, dlaczego to właśnie Wy powinniście takie zaproszenie.

0: Wicked Game i Chris Isaak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz prawie 16 minut do 10, a ja mam dla Was ważną informację. 450 lat temu pierwsi górnicy zeszli w podziemia w poszukiwaniu kasyterytu. To kopalnia świętego Jana w Krowicy w Górach Izerskich, która w tym roku świętuje swój jubileusz 450-lecia. Pod naszym patronatem w ramach trasy Szlaku Tajemniczych Podziemi ta kopalnia właśnie też się na trasie znajduje. I w tym weekend, nie w ten weekend, a w następny 17-18 października wielkie wydarzenie jubileuszowe. Oprócz specjalnego zwiedzania z przewodnikiem będą także gry zabawy, ale także jarmark izerski i mnóstwo atrakcji, takich także specjalnych dla Was. Jeżeli wiecie, że ten weekend 17-18 października, w któryś dzień możecie tam pojechać albo na dwa dni, to trzeba do mnie napisać. Ja mam dla Was specjalne wejściówki na tę imprezę, żebyście mogli uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach i to jest takie zaproszenie rodzinne. 2+2. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci. I jeśli wiecie, że możecie 17-18 października być właśnie w Krobicy na Dolnym Śląsku, to proszę dać znać. 691-141-141. SMS-owy numer dla Was. Proszę napisać, dlaczego właśnie Wy chcielibyście pojechać na taką imprezę. Radio
1: Plus. Reklama. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Reklama.

0: Kocham cię, kochanie moje, i manam w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: To był nielegalny wyścig. Prokuratura po śmiertelnym potrąceniu w Nowym Sączu. Poszła na grzyby i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 88-latki. Podejrzenie dżumy w Rosji. Trump deklaruje pomoc. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. 21-latek śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. 50-latek zginął na miejscu. Z ustaleń prokuratury wynika, że to ofiara nielegalnego wyścigu samochodowego. Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest też drugi uczestnik wyścigu.
1: Ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
0: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców poruszonych tragedią.
2: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
3: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
4: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
0: Dodajmy, że 21-latkowi może grozić nawet 20 lat więzienia. Trwają poszukiwania 88-latki, która poszła wczoraj na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
5: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
0: Mówił Mateusz Wiater z krynickiej grupy GOPRE. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie dżumy w Rosji, mówi Donald Trump i oferuje wsparcie. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczania Dżumy. Rosyjskie władze twierdzą, że przyczyną zgonu jest zapalenie płuc o nieustalonym pochodzeniu. Prawie 200 osób, które miały kontakt z kobietą, jest objętych obserwacją. Amerykański prezydent przed wylotem do Nebraski skomentował te doniesienia, przyznając, że sprawa jest niepokojąca. Bardzo poważnie się temu przyglądamy. Oni nazywają to zapaleniem płuc. Lata temu można było to łatwiej leczyć. Mikroby i zarazki stały się silniejsze. Pomożemy Rosji. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że sytuacja pozostaje pod kontrolą, a niebezpieczeństwo związane z chorobą jest dla populacji bardzo niskie.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapraszają na obchody Dnia Papieskiego. Przypada w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie ruszy już w piątek. Będą kwesty uliczne, msze święte, kiermasze ciast i tańce, mówi rzeczniczka lubelskiej wspólnoty Maria Wróbel.
7: To jest w ogóle taki jedyny czas w roku, gdzie my tak autentycznie pozyskujemy te środki ze zbiórek publicznych na naszą fundację. Oczywiście dziękujemy wszystkim darczyńcom. I myślę, że sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
0: Pieniądze zbierane w ramach Dnia Papieskiego zostaną przeznaczone na stypendia dla zdolnej młodzieży z Papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Gloria Estefan w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 20 minut po 10 na zegarze teraz. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Pytamy o to, za co lubicie jesień. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić, napisać, za co lubicie jesień, a później czekać na telefon dzisiaj jeszcze ode mnie po 11. A do zdobycia zestaw książek od naszych partnerów wydawnictwa Harde i wydawnictwa PWN, a do tego nasz wspaniały, przepięknej, przecudnej urody kubek Radia Plus z ceramiki bolesławieckiej, więc no, prezent bardzo przyjemny, idealny na jesienne, na długie wieczory. Radioplus.pl, tam czekamy na Wasze zgłoszenia. A przypominam też, że jeżeli chodzi o blisko Bolesławiec, kobaltowe kubki, a kobalty były wydobywane między innymi także w kopalni Świętego Jana, więc do Świętego Jana, do kopalni, do Krowicy będzie można pojechać na specjalny jubileuszowy weekend 17-18 października. Dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Mam specjalne zaproszenie na wejściówki, na takie 2+2, czyli dwoje dorosłych, dwoje dzieci, i można po prostu wtedy już uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, na które macie ochotę. Specjalne zwiedzanie z przewodnikiem, do tego spacer edukacyjny po gołej ścieżce, terenowe warsztaty geologiczne, zielarskie, alchemiczne i mnóstwo innych atrakcji. To już 17-18 października. Kopalnia Świętego Jana w Krobicy, 450-lecie kopalni, więc impreza bardzo duża. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was i jeszcze około 5 minut czekam na Wasze wiadomości. Jeśli wiecie, że będziecie mogli się tam pojawić i wykorzystać to zaproszenie, to proszę napisać, dlaczego chcecie. Radio
1: Plus. Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
2: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
1: Reklama.

Jennifer Page i Crash w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do 11, a przed nami, a właściwie przed Mateuszem z Sulechowa, między innymi zwiedzanie jubileuszowe kopalni Świętego Jana w Krobicy. Do tego izerski jarmark Świętego Jana. Będzie także spacer edukacyjny po Gołościeżce, inscenizacja okolicznościowa przy kopalni i uroczyste rozpoczęcie obchodów 450-lecia kopalni Świętego Jana w Krobicy, bo to właśnie weekend 17-18 października, czyli nie ten, tylko następny, wielkie świętowanie pod naszym patronatem w ramach Szlaków Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i właśnie takie zaproszenie 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwoje dzieci dla Mateusza z Sulechowa. Mateusz napisał, że chętnie by się wybrał na taką wycieczkę z żoną i dziećmi, ponieważ kupiliśmy dom do remontu i do późnego wieczora po pracy go remontuje, co przekłada się na czas spędzony wraz z rodziną i to byłby motywator do wspólnego weekendu rodzinnego. I ja się cieszę strasznie, że Mateusz z rodziną właśnie na taki weekend spędzi właśnie w Krobicy. A jeśli wy macie ochotę na taką imprezę się wybrać 17-18 października, czyli następny weekend, to kolejne zaproszenia będę miała dla was jutro. Tell It To My Heart i Taylor Dane teraz w Radiu Plus.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A te dobre strony to dwie książki, które mam dla Was dzisiaj i opowiem o nich za moment. Książki od wydawnictwa Hardy i wydawnictwa PWN, do tego kubek Radia Plus z bolesławieckiej porcelany. Mam dla Was pytanie, za co lubicie jesień i na odpowiedzi czekam na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz, proszę go wypełnić, napisać o tych dobrych stronach jesieni Waszym zdaniem i czekać na telefon dzisiaj ode mnie i od Andrzeja. Ode mnie już niedługo.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
0: Reklama.

0: słodkiego, miłego życia i kombi w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii, tylko 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
2: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie.
13: Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Radio Plus Lublin.
1: 21-latek, który śmiertelnie potrącił na pasach w Nowym Sączu mężczyznę, przyznał się do winy i wyraził skruchę. Zamiast lubelszczyzny, lubuskie. Rząd przeprasza za komunikacyjne zamieszanie z alertami RCB. Jest 11, Marcin Bartnik. 21-latek, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego, usłyszał zarzuty. Młody mężczyzna wyraził skruchę, przyznał się do potrącenia przechodnia, ale w trakcie przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał też się do udziału w nielegalnym wyścigu, mówi Justyna Rataj-Mekietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
1: 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. W sprawie zatrzymano także drugiego kierowcę, który brał udział w nielegalnym wyścigu. Dziś ma być przesłuchiwany. Zatonął jeden z dwóch statków, które zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Druga jednostka jest uszkodzona, płonie. Bułgarski prom uratował z niej 18 marynarzy. Los załogi jednostki, która zatonęła, jest nieznany, przekazał premier Bułgarii Roman Radev.
3: W momencie zderzenia w pobliżu znajdował się bułgarski statek typu Roro Discuria, czyli do przewozu tirów. Załoga była świadkiem eksplozji i skierowała się na miejsce zdarzenia. Odnaleziono jednak jedynie przewróconą łódź, 3 odwrócone tratwy ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe, lecz nie odnaleziono ludzi. Przypomnijmy, wczoraj zaatakowany został turecki statek z kukurydzą, który płynął z Ukrainy do Włoch. Władimir Zełenski poinformował, że życie stracił kapitan, 11 członków załogi udało się uratować. Rumuńskie władze z kolei informowały o 2 ofiarach. Przyznał się, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, relacjonuje biskup Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zabrał głos w sprawie księdza Józefa Zborka, odwołanego proboszcza parafii w Grojcu pod Oświęcimiem. Decyzja spotkała się z protestami wiernych.
4: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
1: Relacjonował biskup Pindel, który dodaje, że nie może zdradzić, o jakie przestępstwo chodzi, z uwagi na prawo do prywatności księdza Zborka. Tylko on może publicznie ujawnić powody odwołania. Były już proboszcz apeluje o uspokojenie nastrojów. Parafianie z Grójca protestowali przeciwko odwołaniu swojego proboszcza. Doszło do szarpaniny z biskupem Pindelem z budynku kościoła. Ewakuowała go policja.
5: Ucieka! Tak się kościół prezentuje!
6: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca, z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. On tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
7: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
1: Ksiądz Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast lubelszczyzny, lubuskie. Rząd przeprasza za komunikacyjne zamieszanie z alertami RCB. Co na to mieszkańcy?
8: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie, tylko lubelskie powinno być. Nie? Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, tak. Nie? No to poszli na całość.
9: Przeczytałam. Nie widziałam. Już po czasie.
10: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
11: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
1: Głosy zaskoczonych mieszkańców zachodniej Polski zebrał Krystian Machalica.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A te dobre strony jesieni są m.in. na kartach książki Chłopiec na zawsze Katie Swenson. To jest książka z wydawnictwa Harde, poruszająca opowieść o macierzyństwie, autyzmie i dobrze i drodze do radości. Właściwie to są takie słowa, które wszystko już mówią o tej powieści. Bardzo ciepła i dająca nadzieję pozycja to wydawnictwo Harde, Chłopiec na zawsze, a także Tygrysy między mocarstwami Jonathan C. Slade. I tutaj mamy troszeczkę poważniejszą literaturę, ale taką, która opowiada o historii, o przyrodzie i o tym, jak te tygrysy właściwie, jaki mają wpływ na to, co dzieje się, jeśli chodzi o przyrodę, ale także i granice. Tygrys amurski, największy kot świata, samotny, niemal niewidzialny przez dziesięciolecia, doprowadzony na skraj całkowitego wyginięcia, i opowiada to historię między innymi tego, jak te tygrysy udało się ocalić. I to są dwie książki, które mam dla Was dzisiaj, a do tego jeszcze kubek Radia Plus, kubek z porcelany z Bolesławca. radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów, jest specjalny formularz, a pytamy o te dobre strony jesieni. W skrócie, za co lubicie jesień? Ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już napisał.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Reklama.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to będą dobre strony jesieni zauważone przez Anię. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Aniu, napisałaś mi, że lubisz jesień właśnie w takim wydaniu, jak mamy dziś za oknem, bo przypomina ciebie. Jak jest u ciebie za oknem?
2: Cudnie. Jest pięknie. Jest pięknie. Jest pogodnie. Niebo jak stół. No buzia sama się śmieje, patrząc na te cuda, naprawdę.
1: Dopisałaś jeszcze, że no właśnie, czyli ty też jesteś cudna po prostu, ale jeśli chodzi o to, co napisałaś w wiadomości do nas, jesień, która przypomina ciebie, nie jestem już młoda i szalona jak wiosna i lato, ani jeszcze tak spokojna jak zima, a nadal mam w sobie ogień lata, spokój zimy, ciszę jesiennych spacerów i to zadumanie nad życiem. Kocham jesień, bo to ona podarowała mi najpiękniejsze prezenty, jakimi są miłość i narodziny syna. Czekam na nią każdego gorącego lata i tęsknię za nią, gdy odchodzi. Lubię wszystkie pory roku, ale jesień jest po prostu moją, a ja cieszę się nią każdego roku. Pozdrawiam wszystkich, bardzo dziękujemy za pozdrowienia i... Aniu, to piękne jest, co napisałaś i czy ta jesień taka, która jest też czasami smutna i deszczowa i zimna, to też taka jesień, która jest u ciebie gdzieś tam?
2: Rzeczywiście. Jesień jest piękna w każdym wydaniu. Jest piękna, bo to tak naprawdę to tylko zależy od tego, co się ma w serduszku. Jeśli deszcz za oknem, jest zimno, siadam, otulam się kocem, biorę książkę,

0: Kubę z herbatą, a przeciwnie jeszcze jest obok tego osoba, którą się kocha, no to
1: no, to pięknie to brzmi. Pięknie to brzmi.
0: To lepsze, wziąć parasol, pójść na spacer i samemu chodzić sobie po parku. Bajkę, naprawdę, to jest naprawdę piękne.
1: Same tak dobre strony ma ta jesień.
0: Bo tak naprawdę to, to jak odbieramy, to co się dzieje, zależy od nas samych, co mamy w serduszku. I to jest ważne, tak? Na wszystko we wszystkim można znaleźć coś pozytywnego.
1: Jasne, tak jak, tak jak już wspomnieliśmy, jesień ma tylko dobre strony. Mam nadzieję, że będzie czas na to, żeby trochę w lekturze się zanurzyć. Dla ciebie Chłopiec na zawsze, Katie Swenson, ale także Tygrysy między mocarstwami, Jonathana C. Slate'a, obie lektury bardzo wciągające, a do tego jeszcze kubek od Radia Plus, kubek z ceramiki bolesławieckiej. Więc myślę, że ta jesień będzie bardzo przyjemna.
0: Na pewno. I bardzo dziękuję za piękne prezenty. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Polecamy się. Wszystkiego dobrego i udanej jesieni. Do usłyszenia.
0: Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam wszystkich i życzę pięknej jesieni w sercu. Wszystkim.
1: Ja to wszystko, ja również się do tego dołączam, do tych życzeń. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję, do widzenia.
1: A więcej na radioplus.pl, jeżeli macie ochotę napisać o swoich dobrych stronach jesieni, za co lubicie jesień, to na naszej stronie internetowej jest specjalny formularz. Kolejny zestaw książek powędruje dziś do kogoś i taką przyjemność wręczenia i książek i naszego kubka będzie miał Andrzej.
2: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
0: Reklama.
10: Osiemdziesiąt siedem i dziewięć. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
11: Daniel Obajtek wciąż na wolności, ale 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymała ABW. Afera szpiegowska w Niemczech, były szef wywiadu zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. W Świnoujściu drugi dzień trwa usuwanie min z II wojny światowej. Jest 12. Marcin Bartnik. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
12: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menadżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menadżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władze partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Były szef służby wywiadowczej Niemiec August Henning został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, informuje prokuratura federalna. W sprawie zatrzymano też jego byłego bliskiego współpracownika. Według informacji niemieckich mediów nie chodzi jednak w tym przypadku o Rosję. Według źródeł związanych ze służbami bezpieczeństwa najnowsze z odnalezionych dokumentów pochodzą z czerwca 2022. Nigdy wcześniej w historii RFN nie było tak znaczącej sprawy na tym szczeblu. Henning przez kilkadziesiąt lat zajmował kluczowe stanowiska w niemieckim systemie bezpieczeństwa. Na czele wywiadu stał w latach 1998-2005. Jest sygnał Sejmu w sprawie prezesa NBP. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyła przesłuchiwanie świadków i zbieranie materiału dowodowego w sprawie wstępnego wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. W piątek sejmowa komisja ma przyjąć sprawozdanie na ten temat.
9: Wiadomości Radia Plus.
11: W Świnoujściu drugi dzień trwa usuwanie pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga, nie wolno wchodzić również do wody na odcinku od niemieckiego Albeck przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Zapytaliśmy mieszkańców i turystów o wrażenia z tej akcji.
0: Nie widzieliśmy. Słyszeliśmy tylko.
13: Komunikaty były przez megafony w kilku językach. Ludność była poinformowana.
14: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
15: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
11: Zakazy i utrudnienia z powodu akcji saperów mają potrwać do czwartku.
16: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. Alarm bombowy w szpitalu przy Alei Kraśnickiej w Lublinie. Do placówki wpłynął mail informujący o rzekomym ładunku wybuchowym. Na miejscu pracują służby, potwierdza nam Kamil Gołębiowski z lubelskiej komendy policji.
17: To sprawdzamy. Tam na miejscu pracują policjanci, pirotechnicy z wykorzystaniem psa służbowego. Weryfikujemy to.
16: Wszystko wskazuje na to, że są to tak zwane kaskadowe alarmy o niskiej wiarygodności. W takiej sytuacji policja odradza ewakuację, ale decyzja należy do zarządcy budynku. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada utworzenie nowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie. Minister wskazał m.in. na pierwsze w historii stacjonowanie na tym terenie baterii Patriot i zapowiedział powstanie nowych jednostek i baz wojskowych.
18: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania. Władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych.
16: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazł się m.in. rozwój 18 Brygady Zmotoryzowanej z bazami w powiecie opolskim i Biłgoraju, a także utworzenie wojsk dronowych w Łukowie. Na Lubelszczyźnie dosyć słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach w Lublinie i regionie ciepło, 21 stopni, a dzisiaj nawet do 23. Wiatr umiarkowany, po południu może powiać nieco silniej. Ciśnienie stabilne, biometr neutralny, do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez opadów, a w nocy ciepło w granicach 13-14 stopni.
9: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
19: Dzień dobry, Agnieszka Morawska.
20: I Marek Sierocki.
19: Zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy hitem z filmu Top Gun. To piosenka Take My Breath Away w wykonaniu grupy Berlin.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Przebojowa poczta Marka Sierockiego, ale w przebojowej poczcie nie może zabraknąć także kalendarium. I zaczynamy od ważnej daty w kalendarzu muzycznym.
2: 6 października 1949 roku na Arubie urodził się Roberto Alfonso Farrell, czyli Bobby Farrell, tancerz związany z zespołem Bon M. Miałem przyjemność poznać Bobby'ego Farrella, kiedy przyjechał do Warszawy, do klubu Hybrydy, nagrać dla Telewizji Polskiej swój recital. Nawet go wtedy zapowiadałem. To było dla mnie ogromne przeżycie. Ta solowa płyta Bobby'ego Farrella nigdy się nie ukazała. Recital był tylko raz emitowany w Telewizji Polskiej, ale pamiętam, że było kilka ciekawych utworów, bo prawda jest taka, że w Bon M to on tylko tańczył i wyglądał.
1: No, właśnie.
2: A te wszystkie męskie głosy to był Frank Farian, pomysłodawca zespołu i producent utworów.
1: A jeżeli chodzi o taneczne utwory w wykonaniu Bobby'ego Farrella, to jednym z nich jest No Woman No Cry w wykonaniu Bonnie M. właśnie. I ten utwór usłyszymy.
2: Z repertuaru Boba Marleya, wersja grupy Bonnie M. No Woman No Cry.

0: Reklama.
1: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
0: Reklama.

0: Łeż idzie z Irle w Radiu Plus w przebojowej poczcie Marka Sierockiego. A chwileczkę, zrobiłam mały falstart.
1: Ale to piękny wstęp.
0: Prawda? Ale wiesz co, zagrajmy to jeszcze raz za chwilę.
1: Dobrze, do piosenki Ticket to the Tropics w wykonaniu Gerarda Jellinga. To holenderski gwiazdor, wokalista, ale też prezenter telewizyjny. Dwukrotnie reprezentował Holandię w konkursie Eurowizji. Pierwszy raz w roku 1988 z piosenką Shangri-La, drugi raz z formacją The Toppers. To taki super grupa holenderska. Debiutował piosenką Love is in your eyes w roku 1985. Rozkochał w sobie całą Europę. Ta piosenka podbiła listy przebojów, sprawiła, że stał się sławny. I potem właśnie Ticket to the Tropics, utwór, który już fragmencik Agnieszka zagrała, ale, proszę Państwa, to też artysta, który występował jako prezenter, jako juror w programach telewizyjnych, między innymi Taniec na lodzie, a także w programie Voice Senior. Gerard Joling pojawia się oczywiście w holenderskiej edycji. No to cóż, przypominamy teraz ten wielki przebój Ticket to the Tropics.

No i mieliśmy mały kłopot techniczny. Piosenka grała nam jakby na dwóch kanałach, trochę z opóźnieniem, ale już ten problem Agnieszka rozwiązała i gra.

0: było bardzo tanecznie, przebojowo i oczywiście po włosku. Ricky Poveri, Mamma Maria, początek lat 80. to był czas, kiedy dansowali przebój za przebojem. Acapulco, Sara Perchettiamo, Made in Italy, Voulez-vous Danser. No było tych przebojów sporo, no i oczywiście Mamma Maria. To teraz będzie bardzo nastrojowo i jesiennie.
1: Jesiennie, nostalgicznie, bo przecież mimozami jesień się zaczyna i o tym też piszecie, ja już tak wspomnę o tym, co za chwileczkę, bo przebojowa poczta trwa, ale przypomnę, że mamy taką akcję jak Dobre Strony Jesieni i w tych dobrych stronach jesieni piszecie często, że to właśnie trochę jak w piosence Czesława Niemena.
0: Piękny wiersz Juliana Tuwima zaadaptował Czesław Niemen, no i powstał jeden z najpiękniejszych polskich hitów wszechczasów.

0: reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
2: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: To Tina Turner. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej przebojowej poczty. Artysta obiecał, że wróci do Polski.
1: A tym artystą jest Rod Stewart, który zagra koncert pożegnalny, właściwie taką trasę pożegnalną, i 20 lipca przyszłego roku wystąpi w Krakowie.
0: Już raz się żegnam.
1: Tak, to było w tamtym roku, zdaje się.
0: Myślę, że fani nie puszczą go ze sceny, bo to artysta wyjątkowy. Rod Stewart na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty.
1: Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
16: Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
17: Na początek sejmowe komentarze po zatrzymaniach w Orlenie. Kolejny tragiczny wypadek na pasach, tym razem w podwarszawskim Piastowie. Nobel z fizyki za podwaliny dla nowego typu astronomii. Jest 13. Marcin Bartnik. PiS oburzony akcją śledczych. Koalicja broni decyzji prokuratury. Pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Chodzi o zaniżanie cen paliw w czasie kampanii wyborczej przed wyborami w 2023. Śledztwo prowadzi prokuratura. Menadżerów zatrzymało ABW. Usłyszeli zarzuty. Z mównicy sejmowej bronił ich dzisiaj poseł PiSu Przemysław Czarnek.
18: W czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, że Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw w sytuacji największego kryzysu. Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
17: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni z kolei decyzji prokuratury. Jak podkreśla, działania między innymi tych menadżerów doprowadziły do straty Orlenu w wysokości 3,5 miliarda złotych.
19: My wszyscy pamiętamy tą sytuację, gdzie Polacy po prostu paliwa kupić nie mogli. Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
17: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku ich na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Tragiczny wypadek w podwarszawskim Piastowie. 20-letnia ofiara w śpiączce przebywa w szpitalu. Do wypadku doszło w niedzielę chwilę po północy na przejściu dla pieszych. Kierowca sportowego auta potrącił młodą kobietę, nie zatrzymał się i nie udzielił jej pomocy.
8: Pierwsza wymagała pomocy natychmiastowej, medycznej, a że nie było sprawcy, tutaj dyżurny skierował na miejsce wszystkie patrole, ogłoszono alarm. Wszyscy policjanci, którzy byli w służbie i nie tylko, stawili się, bo celem było ustalenie, kto faktycznie jest sprawcą tego zdarzenia, wytypowanie go, a następnie zatrzymanie.
17: Powiedziała nam Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Sprawca został zatrzymany kilka godzin po wypadku, gdy funkcjonariusze zakładali mu kajdanki, był pijany. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Jest dobrze znany mundurowym, miał już kryminalną przeszłość. W Hiszpanii nie ustają protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Wczorajszy masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Według katalońskiej policji aresztowano 13 osób, w tym nieletniego, a 28 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września i nasiliły się po tym, jak parlament odrzucił pakiet środków mających na celu zwalczenie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie w tym kraju zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga – strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia, mówiła przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Mają się one odbyć 29 listopada.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Nobel z fizyki za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem nagrody został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin, Francis Halsen.
14: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić. Cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują. I żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
17: Tłumaczył profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii.
20: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. Najzdolniejsi studenci i doktoranci w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium naukowe prezydenta miasta. W ramach miejskiego programu stypendialnego przez 9 miesięcy studenci otrzymają łącznie po 15 tysięcy złotych, a doktoranci po 19 tysięcy, mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego Lubelskiego Ratusza.
21: O stypendium mogą się ubiegać osoby, które mają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,5.
20: Wnioski można składać do końca października, a szczegółowe informacje znajduje się na stronie student.lublin.eu. Przekazywał światu pokój i dobro. Święty Franciszek z Asyżu przypomina, że świat zmienia się nie przez wielkie słowa, lecz przez małe gesty dobra, miłości i pokoju. A to przesłanie ma nieustannie ważną siłę, mówi ojciec Bartymeusz Kędzior, proboszcz parafii świętego brata Alberta w Lublinie.
22: Franciszek przede wszystkim ten pokój siał wśród najbliższych, bo my często myślimy globalnie, te alarmy i te sytuacje niepokojące za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko na całym świecie. Ale myślę, że Franciszek apelował i modliłby się o to, by zachowywać pokój w sobie, pokój dookoła i pokój wśród najbliższych i ten pokój rozsiewać.
20: Święty Franciszek z Asyżu żył i nauczał 800 lat temu, a jest patronem ekologów, zwierząt, osób ubogich i licznych zgromadzeń zakonnych. Na Lubelszczyźnie dzisiaj bardzo pogodnie i słonecznie. W tej chwili w Lublinie i regionie niewielkie zachmurzenia, a na termometrach 21-22 stopnie. Wiatr delikatny, po południu powieje nieco mocniej, a ciśnienie stabilne. W tej chwili 1019 hektopaskali. Biometr pozostaje neutralny. Do końca dnia bardzo słonecznie, a w nocy 13-14 stopni.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
23: Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Krzysztof Krawczyk rozpocznie z piosenką Bo jesteś ty, a później Michael Jackson, Eurythmics i Chris Rea.

0: 23 minuty po godzinie 13. Niezwykle nostalgiczna piosenka Chrisa Ree, Looking for the Summer. I nie chodzi tutaj tylko o to lato, takie kalendarzowe, taką porę roku, ale generalnie o taką tęsknotę za młodością, tęsknotę za zmianami, za kolejnym etapem życia. Tak sobie właśnie Chris Ria śpiewał na tej płycie, która była rewelacyjna. Oberż nosiła tytuł, ukazała się na początku lat 90. i właśnie z tej płyty Looking for the Summer. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, już za chwilę będzie ABBA, a później Gypsy Kings.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.

Za 25 minut 14 to Gypsy Kings i Polare. Gdyby ktoś teraz mnie zapytał, za co lubi jesień, to za taką właśnie pogodę. Dzisiaj w całej Polsce słonecznie, temperatury powyżej 20 stopni, tylko na północy, północnym wschodzie 17. No nie można naprawdę narzekać. A wy za co lubicie jesień? Dobre strony jesieni na antenie Radia Plus to nasza zabawa, która wystartowała wczoraj, potrwa przez cały miesiąc. Zgłaszacie się na stronie radioplus.pl. Napiszcie, za co lubicie jesień. Czekają bardzo fajne prezenty. Kubki z manufaktury Bolesławiec i książki od wydawnictw Harde i PWN. Ode mnie prezenty już za godzinę, teraz perfekt.

0: Zep Quadrans, godzina 14. Juliet i Robin Gibb na antenie Radia Plus, jeden z braci Gibb, a więc twórców zespołu Bee Gees, postanowił mu w pewnym momencie karierę solową rozpocząć, no i jako jemu jedynemu udało się wylansować kilka solowych przebojów, między innymi ten. Na antenie Radia Plus sięgamy po Juliet. Chris DeBarg, za chwilę później Love Me Do, a więc wielki przebój Beatlesów na finał godziny.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja Najniższej Ceny.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
4: Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama.

0: wszyscy razem. Bo to sobie można naprawdę nucić. To Love, Love Me Do, to Beatlesi na antenie Radia Plus. 3 minuty do godziny 14 zostały. O drugiej nie śpiewająco, ale z pewnością wyczerpująco przedstawimy wam najważniejsze informacje o tym wszystkim, co dzieje się w Polsce, na świecie, a później wracamy do przebojów. Będzie Be Loved i Sweet Harmony po 14.
1: Reklama. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość, nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: 18,47,12.
13: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
14: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama. Radio Plus Lublin.
16: Na początek małopolskich szanów znaleziono zwłoki 73-latki. Trwa obława na jej syna. Znamy ceny paliw na środę. Tymczasem Bruksela analizuje pakiet CPN pod kątem obniżonego VAT-u. Kielce chcą się powiększyć, mieszkańcy mówią nie. Jest 14. Marcin Bartnik. Na początek Małopolska. W akcji mundurowi psy tropiące, drony i śmigłowiec. To obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
17: W tych działaniach uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec w naszych działaniach.
16: Relacjonowała Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem zabójstwa. Benzyna w górę, diesel w dół. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w środę litry 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86, czyli o 7 groszy drożej niż dziś. Z kolei olej napędowy potanieje o 2 grosze na litrze i będzie kosztował 7,80. Komisja Europejska analizuje tymczasem pakiet CPN. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT. Rzeczniczka Komisji Europejskiej w rozmowie z mediami zaznacza, unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT-u nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów.
18: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
16: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
18: Póki się nie zmieni sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu i ona nie zakończy, po prostu mówiąc wprost, działań wojennych, dopóty te ceny nie będą radykalnie niższe. Te ceny będą zmienne, raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność, my natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
16: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister energii potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz, bo jak tłumaczy Motyka, cena LPG w ciągu ostatnich miesięcy spadła o kilkanaście procent. Kielce chcą rosnąć, ale sąsiednie gminy mówią nie naszym kosztem. Wójtowie i burmistrzowie 7 samorządów, które sprzeciwiają się temu pomysłowi, spotkali się i naradzali w Miedzianej Górze. Z kolei kieleccy radni przekonują, że większe miasto to mocniejszy potencjał inwestycyjny i gospodarczy dla wszystkich. Czy tak samo sądzą mieszkańcy sąsiednich gmin?
0: Byłyby na pewno jakieś korzyści większe dla mieszkańców.
2: O, ja jestem przeciwna. Ja wiem, jak w Niewachlów przyłączyli do Kielc. Tam nic nie robią. Tam się tą dzielnicą w ogóle nie przejmują.
19: Tutaj jest gmina tak już dobrze ułożona i raczej z naszej gminy to był taki obrzeża miasta, to tak jakby slumsy.
2: Żyje się tutaj dobrze, tak jak jest
20: bardzo
2: teraz?
20: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzi pani, że jest sklepów, jest i apteka, i lekarzów, dwie przychodnie.
2: Mieszkańcy się nie zgodzą jednak. Mam nadzieję, że wójt będzie walczył o nas, mieszkańców.
21: Raczej nie powinno do tego dojść.
16: Z mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
15: Wiadomości Radia Plus.
16: To szansa, żeby poznać projekty ponad 180 kół i zobaczyć, jak wygląda nauka w praktyce. Rusza 23. edycja studenckich targów Konik. Dla studentów to nie tylko okazja do poznania nowych osób i projektów, mówi Natalia Mikulska, koordynatorka targów.
22: To jest tak naprawdę miejsce, w którym doświadczamy pierwszego styku z naszą najprawdopodobniej przyszłą pracą.
16: Przez dwa dni w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej oraz przed uczelnią będzie można zobaczyć m.in. samochody i motocykle wyścigowe, łaziki marsjańskie oraz konstrukcje bezzałogowych statków powietrznych.
23: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Już prawie 700 mieszkańców województwa lubelskiego oddało szpik dzięki fundacji DKMS. W bazie fundacji zarejestrowanych jest obecnie prawie 100 tysięcy osób.
24: Realnym dawcą szpiku jest osoba, która rzeczywiście oddała krwiotwórcze komórki macierzyste pacjentowi potrzebującemu przeszczepienia.
23: Tłumaczy Grzegorz Hensler z lubelskiego oddziału DKMS. O tym, jak zostać dawcą szpiku, szczegółowe informacje znajdują się na stronie dkms.pl. Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tegoroczna akcja zwraca szczególną uwagę na problem przemocy psychicznej. W akcję angażują się m.in. służby i instytucje z naszego regionu. Badania pokazują, że co trzeci dorosły w kraju nadal akceptuje stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, a niemal 60% nie widzi problemów przemocy emocjonalnej, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
25: Świadome wychowanie to takie, które potrafi kształtować odpowiednie podstawy, które potrafi wychowywać młodego, świadomego obywatela bez użycia przemocy słownej, psychicznej, tym bardziej fizycznej.
23: Na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl udostępniono materiały edukacyjne, lekcje online i webinary dla rodziców i nauczycieli. Akcja potrwa do 19 listopada. Na Lubelszczyźnie bardzo dużo słońca, niewielka ilość chmur na lubelskim niebie. Na termometrach w Lublinie wysoko, w tej chwili mamy 15 stopni na plusie. Wiatr delikatny. Pod wieczór będzie wiało nieco mocniej, ciśnienie stabilne. W nocy także pogodniej, bez opadów deszczu, nieco chłodniej, bo na termometrach 11-12 stopni, a jutro kolejny słoneczny dzień.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
26: Jest 6 minut po drugiej. Za chwilę będzie Bill Artist, Sweet Harmony, później Happy End i Jak się masz, kochanie. Tak będzie brzmiał początek tej godziny w Radio Plus.

0: Na antenie Radio Plus Phil Collins, 20 minut po 14. Za mniej więcej kwadrans do kogoś trafią prezenty w naszej zabawie Dobre Strony Jesienia. Te prezenty to kubek ręcznie wykonany z manufaktury Bolesławiec i książki Kobiety kontra Mafia Patryka Szulca z wydawnictwa Harde. To reportaż pokazujący walkę z polską mafią z perspektywy kobiet. Między innymi jest wywiad z panią policjantką, z panią sędziną. A druga książka to Korzenie polskie Przemysława Urbańczyka od wydawnictwa naukowego PWN. To książka historyczna opowiadająca o początkach polskiej państwowości. I taki oto zestaw może trafić do kogoś, kto ma jeszcze szansę zgłosić się do naszej zabawy na radioplus.pl. Tam wszystkie szczegóły za chwilę. Classic Nouveau.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Cena przed obniżką 12,99.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Dwie minuty po wpół do trzeciej. Ze mną jest Kasia. Cześć Kasiu, jak się jedzie?
2: Cześć, no pięknie. Widoki są ładne, koło drzewa, lasy, piękne kolory liści.
1: Pogoda dopisuje, a ty w jakąś daleką podróż jedziesz?
2: No tak sporo, to około 200 km od domu.
1: Kasię złapałem, jak jedzie samochodem, ale wiem, że jest zestaw głośno mówiący, więc wszystko jest bezpiecznie. Kaśka, dzięki za twoje zgłoszenie. Napisałaś tutaj o wielu dobrych stronach jesieni, ale spodobało mi się najbardziej to, co na końcu, czyli okazja do zakupu miękkich, ciepłych swetrów i skarpet, które tak kocham.
2: Co tak, to za
1: skarpety?
2: Prawda.
1: Kolorowe takie?
2: Że ja w ogóle jestem ciepłolubną osobą, znaczy lubię mieć ciepło w stopy i ręce, więc wszelkie frote, miękkie skarpetki, które dają ci takie poczucie relaksu. Kolory są różne, zróżnicowane. W tamtym roku miałam fazę na lisy jesienią akurat, okay. Więc miałam wszystkie praktycznie skarpetki w lisy, a w tym roku no nie wiem jeszcze co to będzie.
1: To prawda, bo teraz te skarpetki to są tak różne, tak fantastyczne. Naprawdę można przebierać, wybierać. No i wiadomo, no, latem człowiek skarpet grubych frotę nie założy. Albo jesień, albo zima. Kasiu, dzięki za twoje zgłoszenie. Oczywiście lecą do ciebie nagrody idealne na popołudnie, wieczory jesienne, bo są książki od wydawnictwa Hardy i od wydawnictwa PWN Kobiety kontra Mafia. Pierwsza książka i korzenie Polski, książka druga, a na kawę lub herbatę mamy kubek ręcznie robiony z manufaktury Bolesławiec. To jest dla ciebie.
2: Super, cieszę się bardzo. Komu i życzę zdrawiasz? Wszystkim pięknego popołudnia jeszcze dzisiaj jesiennego i pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszego radia.
1: Wszystkiego dobrego. To szerokiej drogi, jedź bezpiecznie.
2: Dzięki.
1: Zapraszam na radioplus.pl. Tutaj wszystkie szczegóły naszej zabawy. Możecie zdobyć nagrody. Kolejna szansa już jutro.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: Za 14 minut, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Bon Jovi i Always. John Bon Jovi napisał tę piosenkę, lider zespołu Bon Jovi. Podobno on po latach przyznał, że był trochę przewrotny w tekście tej piosenki, bo ona niby jest, wiecie, o takiej miłości, o takim przywiązaniu faceta. Tymczasem sam John powiedział w jednym z wywiadów, że to jest takie niezdrowe przywiązanie, wręcz obsesyjne. Tak to można czasami dowiedzieć się od artysty o swojej ulubionej piosence, że ona jednak nie jest o tym, o czym się myślało. Za chwilę BJ Thomas na antenie Radia Plus, a później Halina Frąckowiak za 14 minut trzecia.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: To Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc na 3 minuty przed 15 o 3 serwis, a później wystartujemy z kolejną godziną od piosenki duetu Roxette.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
1: Reklama.
17: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
0: Chodzi o ponad 4 miliardy złotych strat. Prokurator generalny komentuje zatrzymania w Orlenie. Pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Niektóre oddziały wstrzymały przyjęcia. Organizatorzy Europejskiego Spotkania Młodych TZ proszą mieszkańców Łodzi o przyjmowanie pielgrzymów. Jest 15. Marcin Bartnik. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych strat. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
18: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
0: Mówi szef resortu sprawiedliwości, który był też pytany o ewentualną odpowiedzialność ówczesnego prezesa, dziś europosła PiSu Daniela Obajtka.
18: Ja nie chcę tutaj przesądzać, dlatego że na razie nie ma mowy tutaj o panu Obajtku. Jest mowa o 5 osobach, które pewnie staną przed sądem, ale ja również pozwalam swobodnie działać zespołom śledczym. Prokuratorzy działają samodzielnie, więc musimy poczekać.
0: Przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. Wywołało to masowy wykup benzyny i diesla, co doprowadziło do ogromnych braków na stacjach. 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka na pozostałych piętrach funkcjonuje normalnie. Będziemy organizować tymczasowe rozwiązanie, aby zapewnić opiekę internistyczną, tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
9: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału w ramach pozostałych oddziałów, którymi dysponujemy. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali.
0: W nocy ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Ewakuowano 38 osób. Dwie pielęgniarki pozostają na obserwacji.
19: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Straty trudno jest ocenić. W tej chwili jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą. No nie nadaje się do użytku.
0: Informował prezes zarządu szpitala Rydygiera Artur Asztabski, który podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji, ale to zbadają policjanci i eksperci. W akcji brał udział 50 strażaków. Kolejne dwa niewybuchy zneutralizowane. Takie są raporty od służb, które zajmują się wojennymi minami znalezionymi na wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu.
20: Zakończyliśmy na dzisiaj pracę nurków minerów przy neutralizacji min typu Mark 6 i Mark 4 w miejscu budowy falochronu dla przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu. Poszło sprawnie, bez zakłóceń. Zgodnie z harmonogramem jutro kontynuujemy pracę.
0: Wyjaśniał major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jutro o poranku specjaliści będą usuwać ostatni z 5 niewybuchów.
17: Wiadomości Radia Plus.
0: Potrzeba zaledwie kilku metrów kwadratowych podłogi. Organizatorzy 49. Europejskiego Spotkania Młodych TZ zachęcają mieszkańców Łodzi do przyjmowania pielgrzymów, którzy będą gościć w mieście na przełomie grudnia i stycznia. Jak mówi brat Maciej, zgłosić może się każdy chętny.
21: Każdy jest zaproszony do tego, żeby przyjmować pielgrzymów. Obojętnie, czy to są rodziny wierzące, poszukujące, niewierzące. Wystarczy zgłosić się do najbliższej parafii na terenie Łodzi, powiedzieć, że chcemy przyjąć pielgrzymów z TZ. Te parafie mają formularz specjalny, który można wypełnić, oddać w parafii i oni będą już się kontaktowali.
0: Potrzeba noclegu w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia.
22: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Przedsiębiorca może już opłacić składki prosto i wygodnie w aplikacji mobilnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W mZUS dla płatnika pojawiły się płatności mobilne, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w Lublinie.
23: W kreatorze płatności jest widoczna kwota do zapłaty, można doliczyć ewentualne odsetki, uwzględnić też płatności w drodze i deklaracje rozliczeniowe, które są jeszcze w drodze.
22: Lista dostępnych banków będzie się rozszerzać. W przyszłości będzie można uregulować składki także za pomocą blika. W lubelskich lasach są grzyby, ale na pełne koszyki możemy liczyć tylko miejscami. Główną przeszkodą dla grzybiarzy pozostaje dotkliwa susza i brak wilgoci w lasach. Najlepsze warunki panują w lasach janowskich, Puszczy Solskiej i na Roztoczu, ale także w okolicach Puław, Strzelec i Parczewa, mówi Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
24: Niektóre gatunki, takie jak kanie czy część borowików, już powoli, można powiedzieć, kończą swój najlepszy okres. Natomiast pojawiają się opieńki i przed nami jeszcze późniejsze gatunki, takie jak choćby gąski.
22: Leśnicy apelują też o niezaśmiecanie, ostrożność z ogniem i zbieranie wyłącznie znanych nam grzybów. Bardzo słonecznie i pogodnie dzisiaj przez cały dzień i ta pogoda, takie warunki utrzymają się do wieczora. Bardzo dużo słońca, zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach w Lublinie w tej chwili 21 stopni, a wiatr delikatny, momentami nieco silniejszy. Ciśnienie jest stabilne, a biometr pozostaje neutralny. W kolejnych godzinach jeszcze mniej chmur i więcej jest słońca, a noc, mimo że już jesień, to będzie ciepła, bo w nocy 13 do 15 stopni.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
25: Prawie 7 minut po godzinie 15. Roxette obiecany na początku, później Skaldowie, Leonard Cohen i Modern Talking. Tak będzie brzmieć początek tej godziny.

0: 20 minut po godzinie 15 to Modern Talking na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jest 6 października i dzisiaj jest dosyć ciekawa rocznica związana z mediami społecznościowymi. Ale o tym opowiem wam za parę minut, tuż po piosenkach Bajmu, Myśli i Słowa oraz Bangles Many Monday.
1: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Reklam.

Jest minuta po wpół do czwartej, to Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii. 6 października 2010 roku, czyli 16 lat temu, zadebiutował Instagram, jedna z najpopularniejszych platform mediów społecznościowych. Oczywiście wcześniej był Facebook, a później to już się zadziało. No, choćby taki TikTok się pojawił. Spędzamy mnóstwo czasu w mediach społecznościowych. Przeciętny użytkownik w Polsce ponad 2 godziny dziennie, co daje 730 godzin rocznie i 30 pełnych 24-godzinnych dób. To naprawdę mnóstwo czasu. Co ciekawe, oczywiście młodsi spędzają więcej czasu, ale wśród tej grupy starszej, takiej powyżej 55 lat, także siedzimy w mediach społecznościowych godzinę 40 minut dziennie średnio. A skoro już śmigacie po internecie, to zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, bo tutaj można się zgłosić do zabawy. Dobre strony jesieni.

0: Kawałek dobrego rocka na antenie Radia Plus to Skorpionsi, Still Loving You i ta gitara, cóż za solówka. Za kwadrans godzina 16. Na naszej antenie o 4 serwis informacyjny, później sprawdzamy, co ciekawego dzieje się u nas w mieście, a do 16 jeszcze dwie gwiazdy i to jakie, zespół ABBA w piosence One of Us, a później będzie Vanessa Paradis ze swoim pierwszym wielkim przebojem Czole Taxi. To już za parę minut.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 16 to Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii, otwarty serwis informacyjny, a później nasze kolejne propozycje programowe na to popołudnie. Zapraszam, zachęcam, zostańcie z nami. Dobrego popołudnia.
1: Reklama. Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę, skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.

0: do powikłań.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W Skodzie nadjechał czas od krewców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Prokuratura nie odpuszcza Marcinowi Romanowskiemu. Za chwilę relacja naszego reportera. Szwecja wysyła patrioty do Polski, mają chronić dostawę pomocy dla Ukrainy. Jedli zdrowo i żyli nawet 50 lat. Powiemy o średniowiecznych cystersach z Wąchocka. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiS. Z nim Romanowski po powrocie do Polski nie zostałby aresztowany. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Michał Skolimowski.
2: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczną ochronę, wyjechał z tego kraju.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Premier Ulf Kristersson uzasadnia tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty trafią do Rzeszowa, mają chronić centrum logistyczne NATO, przez które trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. Już wcześniej Szwedzi przebazowali do Polski myśliwce Gripen. Zadaniem zarówno Gripenów, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzkie patrioty i setka żołnierzy trafią do Rzeszowa w grudniu. Przesyłka okazała się niegroźna. Do szpitala w Nowej Dębie na Podkarpaciu dotarł tajemniczy list z Niemiec. Jego zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
3: Osoby, które były odizolowane, ewakuowane, zostały decyzją dowódcy zwolnione. Wszyscy czują się dobrze, nikt nie uskarżał się na żadne dolegliwości.
1: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. To drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobny list z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jedli zdrowo i żyli nawet 50 lat. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili badania średniowiecznych cystersów z Wąchocka. Ich szczątki zostały wydobyte podczas prac archeologicznych już kilkadziesiąt lat temu, mówi dr Małgorzata Kołodziej z UJ-u.
4: Mnisi odznaczali się niską częstością zmian próchnicowych i zapalnych przyzębia, co z kolei może wskazywać na częste spożywanie produktów gruboziarnistych, produktów roślinnych, twardych, a niewielką ilość produktów przetworzonych, czy też cukrów prostych. Kondycja biologiczna cystersów ze średniowiecznego klasztoru w Wąchocku nie była najgorsza. Większość z badanych mężczyzn dożyła wieku powyżej 40-50 roku życia.
1: Szczątki zakonników ponownie pochowano w podziemiach klasztoru ojców cystersów w Wąchocku.
5: Pogoda w Lublinie i regionie całkiem przyjemna dzisiaj. Kolejny dzień z temperaturą w okolicach 20 stopni, 19, 20, 21. Tyle mogą dzisiaj wskazywać termometry. Większość województwa dzisiaj z bezchmurnym niebem, miejscami na południu i wschodzie umiarkowane i małe zachmurzenie bez opadów, no i także bez zmiany jutro, pojutrze. No ewentualnie może być trochę cieplej do 23 w czwartek. Spore ochłodzenie w piątek, bo tylko 13.
0: Radio Plus Lublin. Radio Plus.
5: A my niezależnie od pogody, dla Państwa z dobrą muzyką, z wiadomościami na bieżąco śledzimy to, co dzieje się w kraju, na świecie, w Lublinie, regionie i archidiecezji lubelskiej co godzinę, a pora także na szersze przyjrzenie się różnym sprawom, tematom w magazynie reporterów. Zaczynamy wtorkowe wydanie. Maciej Kurek, dzień dobry, 6 października.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A magazynu, taki jak i wszystkich propozycji naszych antenowych, mogą Państwo słuchać na 87,9 FM. To z Lublina, Puławy, tutaj częstotliwość to 91,2 FM. A w internecie polecamy adres radioplus.pl. W magazynie wiele tematów, także związanych z bezpieczeństwem kraju i także naszego regionu. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił utworzenie nowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie, a priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że z powodu drastycznego wzrostu liczby operacji lotniczych za wschodnią granicą Wojsko Polskie kieruje na Lubelszczyznę dodatkowe siły. Jakim tematom im przyjrzymy się już dzisiaj? Będzie także szkolnictwo wyższe i stypendia dla najzdolniejszych i operatywnych studentów i doktorantów w Lublinie. Urząd Miasta prowadzi nabór wniosków o stypendia miejskie dla najlepszych żaków.
2: O stypendium mogą się ubiegać osoby, które mają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,5.
1: Nabór wniosków trwa do końca października. Jakie wymogi należy spełnić, aby otrzymać 15 lub 19 tysięcy złotych stypendium? O tym opowiemy dzisiaj w programie do 18. Będzie także o nowej usłudze w aplikacji MZUS dla płatników.
3: W kreatorze płatności jest widoczna kwota do zapłaty.
1: Przedsiębiorca może już opłacić składki prosto i wygodnie w aplikacji mobilnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W MZUS dla płatnika pojawiły się właśnie płatności mobilne. O nowych możliwościach powiemy już niebawem. A w programie także rozmowa o świętym Franciszku, którego wspominamy na początku października. Jego przesłanie we współczesnych czasach może mieć nieustannie ważną siłę.
4: Franciszek apelowałby i modliłby się o to, by zachowywać pokój w sobie, pokój dookoła i pokój wśród najbliższych i ten pokój rozsiewać.
1: Z gościem magazynu zastanowimy się, jak mogłoby obecnie wyglądać nauczanie świętego Franciszka z Asyżu. Ale zaprosimy także Państwa na obchody Dnia Papieskiego. Wydarzenie przypada w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie ruszy już w piątek, bo będą kwesty uliczne, będą msze święte, kiermasze, ciast i tańce.
5: Myślę, że sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
1: Dzień Papieski odbędzie się w kościołach i na ulicach. Celem jest pomoc zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Jak ma wyglądać? O tym będzie dziś w naszym popołudniowym programie, a to tylko część tematów, które dla Państwa przygotowaliśmy. Całość oczywiście w magazynie do 18. A teraz jeszcze serdecznie zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I wtorkowe wydanie 6 października, prawie kwadrans po godzinie 16. W magazynie tematy związane z obronnością i bezpieczeństwem na początek. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił utworzenie nowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie. Priorytetem bezpieczeństwo mieszkańców. Minister Obrony Narodowej, wicepremier, podkreślił, że z powodu drastycznego wzrostu liczby operacji lotniczych za wschodnią granicą, Wojsko Polskie kieruje na Lubelszczyznę dodatkowe siły. Wskazał na pierwsze w historii stacjonowanie na tym terenie baterii Patriot oraz zapowiedział powstanie nowych jednostek i baz wojskowych.
2: Ta moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać. Rozmieszczenie kolejnych jednostek obrony powietrznej na granicy, na przejściach granicznych. Lubelszczyzna jest wysycona wojskiem, ale tych inwestycji będzie jeszcze więcej. Kilka dni temu podpisałem decyzje lokalizacyjne ważne dla województwa lubelskiego. Nie mówiłem o tym w Warszawie, bo chciałem to ogłosić tutaj w województwie lubelskim, na Lubelszczyźnie. One dotyczą jednostek wchodzących w skład 18 Dywizji, dotyczą przede wszystkim 18 Brygady Zmotoryzowanej. Będzie ona się rozwijać i jest już dzisiaj formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19 Brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie, za co bardzo serdecznie dziękuję za współdziałanie. Pan generał Lewandowski, dowódca 18 Dywizji, złożył dzisiaj bardzo obszerny raport i to zainteresowanie wojskiem na Lubelszczyźnie, chęć wstąpienia powoduje, że będziemy jeszcze bardziej tutaj inwestować.
1: Mówił podczas wczorajszej wizyty w Świdniku wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. rozwój 18 Brygady Zmotoryzowanej z bazami w powiecie opolskim i Biłgoraju, a także utworzenie wojsk dronowych w Łukowie, a dodatkowo w Dęblinie i Kraśniku rozwijać się ma przemysł zbrojeniowy związany z produkcją amunicji oraz serwisowaniem sprzętu wojskowego. W magazynie już niebawem szkolnictwo wyższe i stypendia dla najzdolniejszych i operatywnych studentów oraz doktorantów w Lublinie. Urząd Miasta prowadzi nabór wniosków o stypendia miejskie dla najlepszych żaków.
3: O stypendium mogą się ubiegać osoby, które mają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,5.
1: Nabór wniosków trwa do końca października. Jakie wymogi należy spełnić, aby otrzymać 15 lub 19 tysięcy złotych stypendium? O tym powiemy jeszcze w tej godzinie magazynu reporterów. A w dzisiejszym wtorkowym wydaniu będzie także mowa o nowej usłudze w aplikacji MZUS dla płatników.
4: W kreatorze płatności jest widoczna kwota do zapłaty.
1: Przedsiębiorca może już opłacić składki prosto i wygodnie w aplikacji mobilnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W MZUS dla płatnika pojawiły się właśnie płatności mobilne. O nowych możliwościach powiemy już za kilka minut.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
5: Reklama.
6: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
7: Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury. Niszczy. Wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
5: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Przypomnę, że jest to wtorkowe wydanie naszego programu. 6 października w kalendarzu, prawie 28 minut po godzinie 16. Pierwsza godzina właśnie tego wtorkowego wydania magazynu w rytmie wydarzeń. I teraz tematy naukowe, ale także i finansowe, bo najzdolniejsi studenci i doktoranci w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium naukowe prezydenta miasta. W ramach miejskiego programu stypendialnego przez 9 miesięcy studenci otrzymają łącznie 15 tysięcy złotych, doktoranci zaś 19 tysięcy złotych, mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego Lubelskiego Ratusza.
2: O stypendium mogą się ubiegać osoby, które mają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,5. Program obejmuje studentów, którzy liczyli co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studentów studiów drugiego stopnia. O stypendium mogą ubiegać się również doktoranci, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok kształcenia na studiach doktorskich. Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe. Poza średnią z ocen brana pod uwagę jest również aktywność pozanaukowa i jej rezultaty, szczególnie jeśli mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w Lublinie, lokalnych przedsiębiorstwach lub środowisku akademickim. Wnioski można składać do końca października w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Spokojnej 2 w pokoju 278.
1: Szczegółowe informacje dotyczące programu, kryteriów oraz wymaganych dokumentów są dostępne na stronie miasta student.lublin.eu. student.lublin.eu. I zmieniamy temat. Przelew do ZUS, przy którym nie przepisujesz numeru rachunku składkowego ani nie liczysz odsetek, kosztuje teraz 55 groszy. Tyle bierze operator za płatność zleconą w aplikacji mZUS dla płatnika, w której raptem od kilku dni, od 1 października 2026 roku działa kreator płatności, bo aplikacja sama podpowiada kwotę z salda, a pieniądze idą z wybranego banku przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Więcej informacji zna Małgorzata Oroń.
3: Przedsiębiorca może już opłacić składki prosto i wygodnie w aplikacji mobilnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W mZUS dla płatnika pojawiły się właśnie płatności mobilne. W aplikacji można opłacić składki z kont kilku banków w Polsce, mówi Małgorzata Korba, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Lubelszczyźnie.
4: W kreatorze płatności jest widoczna kwota do zapłaty, można doliczyć ewentualne odsetki, uwzględnić też płatności w drodze i deklaracje rozliczeniowe, które są jeszcze w drodze.
3: Po takiej operacji zaktualizowane saldo będzie widoczne do 2 dni roboczych od wykonania płatności. Lista dostępnych banków będzie się stale rozszerzać, a w przyszłości będzie można uregulować składki także za pomocą blika. Z aplikacji mZUS dla płatnika mogą korzystać płatnicy składek, a także wskazani przez nich pełnomocnicy, na przykład księgowi. Umożliwia to szybki dostęp do najważniejszych informacji

0: zaktualizować dopiero po 2 dniach roboczych. Trwa magazyn reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń do 18:00. Dzisiaj jeszcze w programie m.in. rozmowa o świętym Franciszku, którego wspominamy na początku października. Jego przesłanie we współczesnych czasach może mieć nieustannie ważną siłę.
1: Franciszek apelowałby i modliłby się o to, by zachowywać pokój w sobie, pokój dookoła i pokój wśród najbliższych i ten pokój rozsiewać.
0: A z gościem magazynu zastanowimy się, jak mogłoby obecnie wyglądać nauczanie świętego Franciszka z Asyżu. Ale w magazynie także zaprosimy na obchody Dnia Papieskiego. Wydarzenie przypada w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie ruszy już w piątek. Będą kwesty uliczne, msze święte, kiermasze ciast i tańce.
2: Myślę, że sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
0: Dzień Papieski odbędzie się w kościołach i na ulicach. Jego celem jest pomoc zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Jak ma wyglądać, o tym będzie także dziś w naszym popołudniowym programie.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Przekazywał ludziom pokój i dobro. Święty Franciszek z Asyżu przypomina nam, że świat zmienia się nie przez wielkie słowa, lecz przez małe gesty dobra, miłości i pokoju. Jego przesłanie we współczesnych czasach może mieć nieustannie ważną siłę. Mówi gość Radia Plus Lublin. O szczegóły pytał Zbigniew Sapiński.
2: Naszym gościem jest ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru Bernardynów w Lublinie i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta przy ulicy Willowej 15. To witamy ojca, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, pokój dobro, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Ja jeszcze nawiążę do postaci świętego Franciszka z Asyżu, po to, aby trochę przybliżyć jego postać, jego nauczanie, jego życie. No i teraz chciałbym tak ojca troszkę zapytać o taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że święty Franciszek żyje obecnie w naszych czasach, widzi to, co się dzieje dookoła. Te czasy nie są spokojne i one nie do końca mogą skłaniać nas do spokojnego życia. Jak ojciec myśli, jakby dziś nauczał święty Franciszek w sytuacji, kiedy słyszymy jakiś alarm, dostajemy mnóstwo niepokojących wiadomości, alertów, kiedy ludzie nie mają dla siebie czasu, kiedy no ten świat, mam wrażenie, coraz bardziej się komplikuje. On nie jest już taki prosty, jak w tych czasach, w których żył święty Franciszek. To jest może takie złożone pytanie, skomplikowane, ale tak chciałem podpytać o to, jak ojciec myśli, jak on by w dzisiejszych czasach mógł reagować na to, przekazywać tą swoją wiedzę nam.
3: Niełatwe pytanie. Ale myślę, że Franciszek mógłby robić to, co robił 800 lat temu. Franciszek chodził wtedy po Asyżu i mówił pokój i dobro. I często, kiedy spotykał kogokolwiek, to mówił takie zdanie, niech Pan obdarzy cię swoim pokojem. I myślę, że Franciszek by przede wszystkim ten pokój siał wśród najbliższych, bo my często myślimy globalnie, absolutnie ma Pan rację, te i alarmy i te sytuacje niepokojące za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko na całym świecie. Ale myślę, że Franciszek apelowałby i modliłby się o to, by zachować pokój w sobie, pokój dookoła i pokój wśród najbliższych i ten pokój rozsiewać, bo no nie ma się co oszukiwać, my pewnie wielkiego wpływu na życie globalne świata możemy nie mieć, ale możemy mieć wpływ na to, żeby ten pokój i dobro zapanowały w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w naszej pracy, wśród naszych znajomych, wśród naszych krewnych, czyli nie tyle nie przejmować się tym, co się dzieje w świecie, bo dzieją się na pewno smutne i trudne rzeczy, ale próbować zachowywać w tym pokój. Po prostu taki spokój, żeby czerpać ten pokój od Boga, czerpać taką siłę od Boga i rozsiewać tam, gdzie się da, no ten właśnie pokój i dobro. To takie zawołanie, kto nie zna franciszkanów, to się zastanawia i dziwi, że my się tak witamy ze sobą. Pokój i dobro, tak, te słowa często umieszczone są w naszych godłach, w naszych herbach, no i my się tak po prostu witamy, życząc komuś pokoju i dobra. I myślę, że Franciszek robiłby to samo. Pewnie musiałby może zmienić metodę tego głoszenia, ale myślę, że głosiłby nadal to samo, bo to było jego życie i mówię, to dobro, które chciał wydobyć z każdego człowieka, które odnajdywał w każdym człowieku, a nawet w siostrze i w braciach śmierci, ale też i w całym stworzeniu, w zwierzętach, dosłownie w całym stworzeniu, że Franciszek chciał zobaczyć w każdym dobro. To nie jest też łatwe, ale myślę, że dzisiaj do tego by nas zachęcał, czyli w tych czasach niespokojnych, w czasach, kiedy też mamy konflikty w domu, wśród swoich najbliższych, spróbuj zobaczyć to, co jest dobrego w tobie i to, co jest dobrego w drugim człowieku. I to jest takie przesłanie Franciszka, nie? Bo my oczywiście Franciszka kojarzymy jako tego wesołego, biegającego po trawie, ale Franciszek niósł ze sobą niesamowitą duchowość, niesamowitą głębię. Franciszka często się tak spłaszcza do takiego wesołkowatego świętego. On był też wesoły, tak, był radosny, ale był niesamowicie głębokim człowiekiem i wiedział, że jeśli człowiek odnajdzie w sobie dobro, to będzie mógł to dobro dawać. Więc myślę, że może tak by Franciszek postępował. Tak mi się wydaje. Naprawdę warto zapatrzeć się w świętego Franciszka, by żyć prosto i kochać mocno. I życzę Wam pokoju i dobra. Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem.
1: Dodajmy, święty Franciszek z Asyżu żył i nauczał 800 lat temu. Zmarł 3 października 1226 roku. Jest patronem ekologów, zwierząt, osób ubogich oraz licznych zgromadzeń zakonnych. W dzisiejszym wydaniu, program przypomnijmy do godziny 18, będzie także zaproszenie na obchody Dnia Papieskiego, a wydarzenie przypada w najbliższą niedzielę. W Lublinie jednak ruszy już w piątek i będą to kwesty uliczne, msze święte, kiermasze ciast i tańce.
4: Myślę, że sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
1: Dzień Papieski odbędzie się w kościołach i na ulicach, a jego celem jest pomoc zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Jak ma to wszystko wyglądać? O tym będzie dziś w naszym popołudniowym programie. A w magazynie także o tym, że będzie to część ogólnopolskich obchodów 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Jutro Stowarzyszenie Misericordia organizuje galę dobroci.
5: Trzeba podziwiać słońce i kwiaty i zwierzęta, a najbardziej człowieka, który potrzebuje pomocy.
1: Zgromadzi ta gala ludzi o wielkich sercach, będą działacze, społeczni, wolontariusze, mieszkańcy zaangażowani we wspieranie osób w kryzysach życiowych. Więcej o tym spotkaniu o gali dobroci już niebawem także na naszej antenie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Zachęca do integracji, modlitwy i solidarności. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapraszają na obchody Dnia Papieskiego. Wydarzenie przypada w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie ruszy już w piątek. Będą kwesty uliczne, msze święte, kiermasze ciast i tańce, o czym w rozmowie Anny Opasiak z koordynatorką akcji.
2: Nazywam się Maria Wróbel, jestem rzecznikiem medialnym Wspólnoty Lubelskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: I stypendystką.
2: I stypendystką, tak.
3: A rozmawiamy o nadchodzącym Dniu Papieskim. Te wydarzenia mają wymiar ogólnopolski, odbędą się też w Lublinie. No to właśnie powiedzmy, jak będą wyglądać i z jakich powodów będą organizowane.
2: Wydarzenia Dnia Papieskiego w Lublinie są organizowane przez Wspólnotę Lubelską Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, szczególnie studentów tej fundacji. Będą one trwały od 9 do 11 października, czyli zaczynamy w piątek uroczystą mszą świętą o 19 w kościele akademickim KUL, gdzie potem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, żeby taki duchowy sposób rozpocząć te obchody Dnia Papieskiego w kolejnych dniach, też jakoś tak zintegrować się ze stypendystami, z mieszkańcami Lublina, żeby następnie w sobotę bardziej już w taki energiczny, w taki rozrywkowy sposób świętować.
3: No właśnie, to co się będzie dziać?
2: Właśnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina do udziału w akcji Upiekę Ciasto dla fundacji. W konwikcie Księży Kul od 10 do 18 w sobotę będziemy czekać na różne słodycze, wypieki, aby potem na kiermaszu ciast w niedzielę przy kościele akademickim KUL po każdej mszy świętej oraz na festynie rodzinnym w Świdniku w ramach takiego kiermaszu charytatywnego je rozdawać i wszystkie dochody, które zostaną uzyskane przez ten kiermasz, zostaną przeznaczone na fundusz.
3: A to chyba jeszcze nie wszystko.
2: Tak. Jeśli już mowa o rozrywce, o której powiedziałam jako w sobotę, no to będzie też właśnie do tego okazja, żeby przyjść na Plac Litewski. Na 15 będzie integracja taneczna. To już jest taki nasz tradycyjny element obchodów Dnia Papieskiego w Lublinie. Na pewno wszyscy mieszkańcy będą widzieli, że to jest Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia, ponieważ będziemy mieć żółte koszulki, żółte chusty, to jest nasz taki znak rozpoznawczy. I właśnie od 15 do mniej więcej 17 będziemy się bawić na Placu Litewskim, będą różne zabawy, tańce, ale też właśnie będziemy przekazywać te istotne informacje, dlaczego w ogóle organizujemy takie obchody Dnia Papieskiego. To jest w ogóle taki jedyny czas w roku, gdzie my tak autentycznie pozyskujemy te środki ze zbiórek publicznych na naszą fundację. Oczywiście dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w ciągu całego roku dają datki na naszą fundację, bo dzięki nim możemy się rozwijać. Jest 2000 stypendystów, więc dzięki nim możemy właśnie studiować, pozyskiwać różne sprzęty do nauki, do rozwoju, za co bardzo dziękujemy. I właśnie w takie dni pokazujemy, że jesteśmy na mieście, że nie jesteśmy tylko na stronie internetowej, czy nie tylko pozyskujemy fundusze, ale także się formujemy w trakcie roku. Mamy spotkania cykliczne, więc to jest też taki naprawdę żywy pomnik Jana Pawła II w Polsce. I właśnie 11 października 2026 roku właśnie jest taki uroczysty, oficjalny Dzień Papieski, 26 już, pod hasłem Uczeń Misjonarz, co też warto dodać. I aby właśnie w takim duchu tego hasła tegorocznego Dnia Papieskiego wyjść po prostu na ulicę miasta z takim otwartym sercem do drugiego człowieka, z taką dobrą intencją, żeby podziękować, ale też właśnie poprosić o dalsze wsparcie, pokazać się i właśnie w niedzielę wyjdziemy do lubelskich parafii, będziemy głosić świadectwa, opowiadać o swoich osobistych historiach, bo myślę, że takie historie najbardziej trafiają do mieszkańców. I myślę, że takim sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu takie bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
1: A dodajmy, że wsparcie funduszu otrzymuje obecnie około 2000 stypendystów w wieku szkolnym i studenckim, a to pomoc zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin i mieszkającej w małych miejscowościach. Szczegóły są dostępne na stronie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W magazynie już niebawem kolejne tematy. Powiemy o tym, że to wydarzenie będzie częścią ogólnopolskich obchodów 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu, a mowa o jutrzejszej gali dobroci organizowanej przez Stowarzyszenie Misericordia.
4: Trzeba podziwiać słońce i kwiaty i zwierzęta, a najbardziej człowieka, który potrzebuje pomocy.
1: Zgromadzi to wydarzenie ludzi o wielkich sercach, działaczy społecznych, wolontariuszy i mieszkańców zaangażowanych we wspieranie osób w kryzysach życiowych. Ten temat u nas dzisiaj po 17:00, będzie także wiele innych. Magazyn na półmetku do 18:00, program w rytmie wydarzeń.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
0: Reklama.
10: Radio Plus Lublin.
11: Koniec obławy pod Chrzanowem. Zatrzymano 49-latka. Awantura po omyłkowym alercie RCB. Za chwilę szczegóły. Dyscyplina w duchu miłości. Rozpoczyna się kampania Dzieciństwo bez przemocy. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. Zatrzymano poszukiwanego 49-latka. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna ukrywał się w lesie. Teraz trafił do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. Wczorajszy alert RCB w czasie nalotów Rosjan na Ukrainę omyłkowo wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło Lubelszczyzny. Michał Skolimowski.
12: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
13: Pomyłka, błąd ludzki.
12: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
14: Szło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
12: A właśnie na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po kontroli poselskiej zwracali uwagę m.in. politycy Rozwoju Plus i PiSu.
11: Michał Skolimowski, dziękujemy. Podejrzany pakunek i akcja służb w Świętokrzyskiem. Przesyłkę znaleziono w skrzynce pocztowej przy poczcie w Działoszycach. Na miejscu pracują ratownicy chemiczni.
15: Na tym etapie nie jest możliwe określenie, co znajduje się w jej wnętrzu. Jej zawartość zostanie ustalona na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Działania prowadzone są we współpracy z innymi służbami i właściwymi instytucjami. O dalszych ustaleniach będziemy informować.
11: Mówiła Paula Kępińska z policji w Pińczowie. Podejrzaną przesyłkę zbadają biegli z Laboratorium Wojskowego w Puławach.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W tym roku biskupi przywołują fragment listu do Efezjan o wychowaniu, który jest ważną wskazówką dla rodziców, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
16: Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
11: Tegoroczna edycja akcji Dzieciństwo bez przemocy kładzie główny nacisk na przeciwdziałanie przemocy psychicznej.
17: Pogoda.
0: trzeba łapać letnią pogodę bądź złotą jesień, póki jest. Temperatury mamy takie jak w letnich miesiącach, chociaż to już początek października, 19-21, taki przedział temperatur dzisiaj, jutro dwójka z przodu też około 21, a we czwartek nawet 23 stopni, każdego dnia pod dostatkiem słońca, bez żadnych takich gwałtownych zmian w pogodzie. Te dopiero od piątku, wtedy znacznie chłodniej.
13: Radio Plus Lublin.
0: I pół minuty po godzinie 17, wtorek 6 października i przed nami druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Maciej Kurek, witam raz jeszcze, zapraszam na magazyn w rytmie wydarzeń, zapowiedzi tematów, za chwilę program do 18.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I przed nami druga godzina naszego wtorkowego spotkania, 6 października w kalendarzu, prawie 8 minut po godzinie 17. A zacznijmy od takiego tematu. Wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak nie wróci do pracy. Sąd podtrzymał decyzję, a sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej w postaci biletów VIP podczas organizacji strefy kibica Euro 2024 w Lublinie. Ten temat u nas szerzej już niebawem. Będzie częścią ogólnopolskich obchodów 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Jutro Stowarzyszenie Misericordia organizuje w Lublinie Galę Dobroci.
2: Trzeba podziwiać słońce i kwiaty i zwierzęta, a najbardziej człowieka, który potrzebuje pomocy.
1: Zgromadzi to wydarzenie ludzi o wielkich sercach, działaczy społecznych, wolontariuszy i mieszkańców, którzy są zaangażowani we wspieranie osób będących w kryzysach życiowych. I pomaganie, które ma różne wymiary. Już prawie 700 mieszkańców województwa lubelskiego zostało faktycznymi dawcami szpiku, a DKMS zachęca do pomocy. W bazie fundacji zarejestrowanych jest obecnie ponad 98 tysięcy osób. Było to o tym przed chwilą w wieściach z kraju i ze świata. Powiemy o tym szerzej w wymiarze lokalnym, bo ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tegoroczna akcja zwraca szczególną uwagę na problem przemocy psychicznej. W akcję angażują się także służby i instytucje z naszego regionu. Będzie w naszym spotkaniu także lubelska oświata i informacje na temat ważnego jubileuszu w 27. Elo w Lublinie. Szkoła świętuje dziesięciolecie nadania imienia zesłańców Sybiru.
3: Uroczystości będą się odbywały w ceremoniale wojskowym. Zaprosiliśmy orkiestrę wojskową. Chór odśpiewa pieśni patriotyczne. Będzie defilada uczniów.
1: Będzie też nabożeństwo oraz odsłonięcie wyjątkowego muralu na budynku szkoły. Szczegóły jubileuszu dzisiaj do 18.00. No i powiemy także o tym, że w lubelskich lasach są grzyby, ale na pełne koszyki możemy liczyć tylko miejscami. Główną przeszkodą dla grzybiarzy pozostaje dotkliwa susza i brak wilgoci w lasach.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuźmierzak nie wróci do pracy. Sąd podtrzymał decyzję, a sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej w postaci biletów VIP podczas organizacji strefy kibica Euro 2024 w Lublinie. O szczegółach wyroku mówi nasz reporter Mikołaj Borowiec.
2: Podczas wtorkowego posiedzenia Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście odrzucił wniosek obrońców urzędniczki o uchylenie środków zapobiegawczych, uznając rozstrzygnięcie za prawomocne. Decyzja wynika z wciąż istniejącej obawy matactwa oraz konieczności zabezpieczenia materiału dowodowego. To kolejne niekorzystne orzeczenie w tej sprawie po tym, jak w kwietniu skargę oddalił Sąd Rejonowy Lublin-Zachód.
1: Od stycznia wiceprezydent nie pojawia się w pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia. Kolejne tematy w magazynie reporterów. Chcą pokazać, że bezinteresowna pomoc, radość z dzielenia się tym, co mamy i troska o drugiego człowieka to wartości, które powinny nas łączyć. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia organizuje jutro, 7 października, Galę Dobroci. Zgromadzi ludzi o wielkich sercach, działaczy społecznych, wolontariuszy i mieszkańców, którzy są zaangażowani we wspieranie osób w kryzysach życiowych. W programie znajdą się wykład o świętym Franciszku z Asyżu, msza święta pod przewodnictwem biskupa Adama Baba, koncert i spotkanie przy stole, mówi prezes Stowarzyszenia Misericordia, ksiądz prałat Tadeusz Pajurek.
3: Jest bardzo ważne dla nas, aby ta pomoc chorym, która jest głównym naszym zadaniem, bo Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym docierała do wszystkich. My początkowo zajmowaliśmy się tylko osobami z zaburzeniami psychicznymi, ale teraz chcieliśmy w ramach naszego święta, które przeżywamy w tym roku, 35. rocznicę powstania stowarzyszenia, chcemy rozpocząć nową formę spotkania, szczególnie biorąc pod uwagę osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Bo te osoby często nie mogą dotrzeć do kościoła, bo bariery są architektoniczne, często mieszkają na którymś piętrze i nie ma kto pomóc znieść czy w jakiś sposób inny przywieźć do kościoła. Dlatego chcieliśmy, żeby ten dzień był dla tych osób szczególnym dniem. Mamy możliwość zorganizowania transportu, jak również pomocy wolontariuszy, którzy pomogą właśnie wydostać się z mieszkania, gdzie nie ma windy, a gdzie osoby te pragnęłyby być razem z nami tu w kościele. Dlaczego w październiku? Otóż jest to dzień, a szczególnie w tym roku, rok poświęcony świętemu Franciszkowi z Asyżu. Święty Franciszek z Asyżu odszedł do wieczności 800 lat temu. 4 października wspomnienie liturgiczne, ale my chcemy zrobić to 7 października w dzień w święto Matki Bożej Różańcowej, dlatego że chcielibyśmy, żeby studenci do nas dotarli. Zapraszamy wszystkich studentów, zwłaszcza tych niepełnosprawnych na wózkach, ale nie tylko, żeby oni przybyli na to msze święto. Ona jest dedykowana też dla nich. Rozpoczniemy to 7 października w środę i będzie to dzień, w którym najpierw o godzinie 11:30 będzie krótki wykład księdza profesora Andrzeja Derdziuka na temat życia, działalności świętego Franciszka, tytuł Pokój i Dobro. Takie wezwanie było zawsze jego pokój i dobro. I potem o godzinie 12:00 będzie uroczysta msza święta, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Adam Bab. Następnie koncert, w którym wystąpi pan Piotr Selim, a teksty opracowała pani Lewandowska, która będzie recytować teksty świętego Franciszka i nie tylko. Następnie również wystąpi pan Robert Grudzień jako nasz mistrz, który w tym roku przeżywa 40. rocznicę swojej pracy artystycznej i chór UMCS-u pod dyrekcją pani profesor Urszuli Bobryk. Po tym spotkaniu wszystkich zapraszamy na spotkanie integracyjne do Domu Akcji Katolickiej. Chcemy, żeby ten dzień był dla wszystkich tych, którzy szczególnie wpatrują się w świętego Franciszka, który potrafił ukazać światu, że trzeba podziwiać słońce i kwiaty i zwierzęta, a najbardziej człowieka, który potrzebuje pomocy, który jest sam, który cierpi, który jest zasmucony, który jest gdzieś na marginesie życia. I dlatego chcemy pod jego patronatem, jako Stowarzyszenie Misericordia, każdego roku robić galę dobroci. Dlatego zapraszam wszystkich. Będzie to piękne wydarzenie. Chcemy, żeby to było świętowanie tego okrągłego jubileuszu 800 rocznicy śmierci wspaniałego, wielkiego, świętego Franciszka z Asyżu.
1: Gala dobroci odbędzie się 7 października w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie, to już jutro. Początek 11.30, wstęp wolny, patronem medialnym wydarzenia jest Radio Plus, a obok gali dobroci odbędą się też wydarzenia towarzyszące, to porady psychologiczne, warsztaty muzyczne i kulinarne, a także szczegóły są na stronie Archidiecezji Lubelskiej.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
4: Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm. Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Już prawie 700 mieszkańców województwa lubelskiego zostało faktycznymi dawcami szpiku. DKMS zachęca do pomocy. W bazie fundacji zarejestrowanych jest obecnie ponad 98 tysięcy osób. I mimo sporej ilości zgłoszeń w przestrzeni publicznej wciąż jednak krążą mity, które mogą zniechęcać potencjalnych dawców. Przedstawiciele DKMS uspokajają, że wszystkie procedury związane z zabiegiem są całkowicie bezpieczne.
2: Takim najczęściej pojawiającym się, czy to w internecie, czy właśnie słyszymy to w namiotach rejestracyjnych, mitem jest to, że szpik pobiera się z kręgosłupa. Temu mówimy absolutnie nie. W 90% przypadków te komórki macierzyste szpiku, one są pobierane z krwi obwodowej. I jest to bardzo podobny proces do pobierania na przykład płytek krwi w stacjach krwiodawstwa. Pozostałe 10% przypadków to jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Także czy w tym przypadku kręgosłup nie gra absolutnie żadnej roli. No i mówimy temu mitowi stanowcze nie. Drugą taką często pojawiającą się wątpliwością, stwierdzeniem jest to, że jak oddam te komórki macierzyste, to mi ich zabraknie, że one się nie zregenerują, albo że jeżeli ktoś z mojej rodziny będzie potrzebował pomocy, no to wtedy ja nie będę mógł pomóc. I to też jest absolutnie nieprawda, ponieważ ten szpik pobrany w przypadku metody z talerza kości biodrowej, on się regeneruje w około 2-3 tygodnie i ta ilość wraca do wartości wyjściowej. Natomiast w przypadku tej najczęściej stosowanej metody z krwi obwodowej, tam dawcy przez 4 dni przed pobraniem przyjmują czynnik wzrostu komórek macierzystych i to jest substancja, która powoduje, że w organizmie one są masowo namnażane, więc tak naprawdę podczas tego pobrania zbierany jest ten nadmiar, który został właśnie wyprodukowany dzięki czynnikowi wzrostu, więc tutaj również ubytku dla dawcy żadnego nie ma. Często też pojawiają się takie stwierdzenia, że procedura jest skomplikowana, że jest bolesna, ale to myślę wynika z takiej niewiedzy na temat całego procesu. No i tutaj ważna jest ta edukacja, żeby każdy, kto myśli o tym, żeby zapisać się do bazy, wszedł na naszą stronę i przeczytał, jak faktycznie cały ten proces wygląda.
1: Uspokajała Justyna Rogowiec.

0: jest wszystko ok, no to wówczas zamawiamy już sobie do domu cały pakiet rejestracyjny, który składa się z formularza do wypełnienia i z trzech pałeczek do pobrania wymazu. I tymi pałeczkami, zgodnie z instrukcją, sami sobie pobieramy ten wymaz z wewnętrznej strony policzka. I co jest niesamowicie ważne, to żeby po zakończeniu całego tego procesu spakować pałeczki do koperty, złożyć z formularzem i odesłać do fundacji.
1: Tłumaczy Justyna Rogowiec. Potencjalnym dawcą szpiku może zostać ogólnie zdrowa osoba w przedziale wiekowym 18-55 lat o wskaźniku masy ciała BMI powyżej 16,5 i nie wyższym niż 40. I kolejne tematy w magazynie reporterów. Ruszyła następna edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. A tegoroczna akcja zwraca szczególną uwagę na problem przemocy psychicznej. W akcję angażują się także służby i instytucje z naszego regionu. A badania pokazują, że co trzeci dorosły w Polsce nadal akceptuje stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, a niemal 60% nie widzi problemów przemocy emocjonalnej, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Świadome wychowanie to takie, które potrafi kształtować odpowiednie podstawy, które potrafi wychowywać młodego, świadomego obywatela bez użycia przemocy słownej, psychicznej, tym bardziej fizycznej.
1: A na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl znajdziemy materiały edukacyjne, lekcje online oraz webinary dla rodziców i nauczycieli, mówi Marta Szczodrak, wiceprezes Fundacji Sempre Afrente.
3: W postaci scenariuszy do zajęć można poprowadzić warsztaty. Są też spoty różnego rodzaju reklamowe, również spoty radiowe, dzięki którym można mówić o idei kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Można również dołączyć do lekcji online. Każdy z nas może chronić dzieci i reagować na przemoc. To jest to, co każdy może zrobić, czyli w momencie, kiedy widzimy, że dzieje się coś niedobrego, powiedzieć stop, nawet jeżeli to dziecko nie jest naszym prywatnym dzieckiem. Można oglądać, można słuchać i przede wszystkim można się edukować dobrymi treściami, które pomogą nam odróżniać, czym jest przemoc.
1: Kampania potrwa do 19 listopada, kiedy budynki w całym kraju zapłoną na czerwono w geście sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. 17.34 to druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń, wtorkowe wydanie 6 października, a już niebawem w naszym spotkaniu także lubelska oświata i informacje na temat ważnego jubileuszu w 27. LO w Lublinie. Szkoła świętuje 10-lecie nadania imienia zesłańców Sybiru.
4: Uroczystości będą się odbywały w ceremoniale wojskowym. Zaprosiliśmy orkiestrę wojskową, chór odśpiewa pieśni patriotyczne, będzie defilada uczniów.
1: Będzie też nabożeństwo i odsłonięcie wyjątkowego muralu na budynku szkoły. Szczegóły jubileuszu dzisiaj do 18:00. A do 18:00 także o tym, że w lubelskich lasach są grzyby, ale na pełne koszyki możemy liczyć tylko miejscami. Główną przeszkodą dla grzybiarzy jest dotkliwa susza i brak wilgoci w lasach.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Uczy patriotyzmu i przypomina o losach milionów Polaków zesłanych w głąb Rosji. 27. Liceum Ogólnokształcące w Lublinie obchodzi jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia zesłańców Sybiru. Wydarzenie jest okazją do spotkań z żyjącymi Sybirakami i ważnej edukacji młodego pokolenia. O szczegóły jubileuszu pytał Zbigniew Sapiński.
2: Naszym gościem jest Urszula Łapińska-Łubniewska, dyrektor 27. Liceum Ogólnokształcącego imienia zesłańców Sybiru w Lublinie. 9 dzień października 2026 roku to będzie ważny jubileusz dla Państwa, dla szkoły, dla całej wspólnoty. Jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia zesłańców Sybiru. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry. Naszymi wartościami w szkole najważniejszymi to jest patriotyzm, wiedza, współdziałanie i właśnie patron taki jak zesłańcy Sybiru pozwala nam te wartości wcielać w życie. Wśród zesłańców Sybiru były takie osoby jak Józef Piłsudski czy generał Władysław Anders, czy osoby też deportowane w XX wieku, bo zesłania zaczęły się już w wieku XVI, od czasu Stefana Batorego. Ponieśliśmy ogromną ofiarę i młodzież właśnie z tej martyrologii polskiego narodu, jak to nasz papież święty Jan Paweł II określił, Golgoty Wschodu, wynosi właśnie te wartości, które pozwoliły przetrwać osobom zesłanym, deportowanym, czyli właśnie umiłowanie ojczyzny, umiłowanie rodziny, wzajemna solidarność, wzajemna pomoc, poświęcenie dla drugiej osoby. To są bardzo, bardzo ważne, nieprzemijające wartości, które są ważne dla każdego pokolenia. Bardzo ważnym elementem, rzeczywiście takim, można powiedzieć, wyjątkowym w przypadku naszej szkoły jest to, że młodzież może się spotykać z żyjącymi świadkami historii. Uczyć się tej historii właśnie nie z podręczników, nie tylko z książek, ale z ust ludzi, którzy doświadczyli tej historii i którzy chcą się dzielić swoimi przeżyciami. Dlatego jubileusz jest dla nas taki ważny, bo możemy właśnie gościć naszych Sybiraków tutaj w szkole. Przewidzieliśmy też taki program związany z oddziałami przygotowania wojskowego, ponieważ szkoła prowadzi klasy mundurowe, więc uroczystości będą się odbywały w ceremoniale wojskowym. Zaprosiliśmy orkiestrę wojskową, chór odśpiewający pieśni patriotyczne, będzie defilada uczniów, pokazy samoobrony, medycyny pola walki, musztry bojowej. Staramy się, żeby ten program był taki ciekawy i rzeczywiście oddający ducha tej naszej szkoły.
2: Będzie też nabożeństwo, ale również ciekawy mural, odsłonięcie tego muralu.
3: No, takim punktem bardzo ważnym obchodów jest msza święta, która będzie odprawiona w intencji szkoły, w intencji uczniów, nauczycieli, rodziców, całej społeczności szkolnej, którą będzie prowadził biskup Artur Miziński, a potem nastąpi odsłonięcie muralu poświęconego patronowi szkoły. Tutaj ten mural powstał we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, z oddziałem w Lublinie. Już teraz docierają do mnie takie głosy, młodzieży się bardzo podoba ten mural, przemawia do nich, także też to duże przedsięwzięcie.
2: Gdzie nabożeństwo i gdzie ten mural będzie można zobaczyć?
3: Nabożeństwo będzie się odbywało w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha na ulicy Kaczyńcowej 7.
2: Czyli blisko szkoły.
3: Blisko szkoły, tak, zapraszamy wszystkich. A po nabożeństwie będzie uroczyste odsłonięcie muralu.
2: A mural na budynku szkoły.
3: A mural jest na budynku szkoły, przy samym wejściu do szkoły, także tutaj wiem, że już ten mural cieszy się takim dużym zainteresowaniem również i mieszkańców, z czego się bardzo cieszymy.
2: No i zapraszamy na te uroczystości bardzo, bardzo serdecznie, jeszcze od której wszystko się rozpocznie, bo na początek nabożeństwo, prawda?
3: Tak. O godzinie 10. To msza święta jest zaplanowana, a o godzinie 11 dalszy ciąg uroczystości zapraszamy do szkoły, do siedziby szkoły.
2: Zapraszamy na ulicę Biedronki, gdzie właśnie mieści się 27. Liceum Ogólnokształcące imienia zesłańców Sybiru w Lublinie. Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska była naszym i Państwa gościem, dyrektor szkoły, która będzie świętowała jubileusz 10-lecia nadania właśnie imienia zesłańców Sybiru. To już lada moment 9 października. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo, zapraszamy.
1: Przypomnijmy, uroczystość w piątek 9 października rozpocznie nabożeństwo w kościele przy Kaczeńcowej o godzinie 10. Po mszy świętej na budynku szkoły przy ulicy Biedronki odsłonięty zostanie mural poświęcony Sybirakom. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Plus. A jeszcze przed 18 o zbieraniu grzybów na Lubelszczyźnie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
4: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Dużo dobrego!
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego!
6: Za mniej!
8: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: tchnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W programie jeszcze o tym, że w lubelskich lasach są grzyby, ale na pełne koszyki możemy liczyć tylko miejscami. Główną przeszkodą dla grzybiarzy pozostaje dotkliwa susza i brak wilgoci w lasach. Najlepsze warunki panują obecnie na południu województwa, choćby w lasach janowskich, Puszczy Solskiej i na Roztoczu, a lokalnie także w okolicach Puław, Strzelec oraz Parczewa, mówi Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Najciekawiej jest, to jest akurat żadna nowość, na południu naszej dyrekcji, w lasach janowskich, w Puszczy Solskiej i na Roztoczu zawsze można natrafić na miejsca naprawdę bogate w grzyby. Z tego, co przekazują nam tamtejsi leśnicy, można zaobserwować przede wszystkim podgrzybki, maślaki i kanie, a lokalnie również te pożądane prawdziwki, czyli borowiki. Mamy też doniesienia o bardzo dobrych miejscówkach, w których borowików można znaleźć naprawdę sporo, czy choćby maślaków. Wystarcza nawet na pełny koszyk samego jednego gatunku.
1: Z kolei w lasach podlubelskich i w rejonie Kraśnika zbiorów jest znacznie mniej, dodaje Kurzyna.
2: Na leśnictwie Kraśnik tam najwięcej grzybów można znaleźć w leśnictwach Mosty i Rudki, takie gatunki jak podgrzybki, borowiki, maślaki. Wcześniej pojawiły się tam kanie, jednak patrząc z obserwacji leśników, no to już wygląda na ich końcówkę. Tam jesiennego wysypu nie było i sami grzybiarze mówią wprost, że szału nie ma.
1: Sezon wkracza już w drugą fazę, powoli kończy się okres na kanie i borowiki. W lasach zaczynają dominować z kolei gatunki jesienne, głównie opieńki. Leśnicy apelują przy okazji o nieśmiecenie, ostrożność z ogniem i zbieranie wyłącznie znanych nam grzybów. A ja apeluję, zachęcam i zapraszam, by zostać z nami. Kolejne propozycje antenowe w Radio Plus Lublin dla Państwa. O 18:00 wieści z kraju i ze świata, prognoza pogody, no i horyzonty Radia Plus Lublin na wtorkowe wydanie. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Oroń. Po 19:00 dużo dobrej muzyki, dużo przebojów z nutą nostalgii, a po muzycznym takim spotkaniu publicystyka na naszej antenie. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker od 20:00 do 22:00. Po 23:00 także ciekawe propozycje Paweł Krzemiński, audycja Nocne Światła. A dziękuję za przygotowanie dzisiejszego wydania magazynu reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. Annie Opasiak, Małgorzacie Oroń, ale także Zbigniewowi Sapińskiemu, Mikołajowi Borowcowi. Maciej Kurek, kłaniam się nisko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dobrego, spokojnego wieczoru.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: czy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: Reklama. Radio Plus Lublin.
3: Dawidka przesłuchany to bohater afery w Szpitalu Południowym. Druga osoba usłyszała zarzuty po tragedii w Nowym Sączu. W tę sobotę pierwsza ogólnopolska pielgrzymka edukacji domowej na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Główny bohater afery w Szpitalu Południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. To ustalenia naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję prasową w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarz usłyszał zarzuty?
4: Prokuratura tego nie zdradza. Usłyszałem jedynie, że czynności trwały wiele godzin. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej nie wyraził jednak zgody na podawanie pełnego nazwiska, a to najpewniej oznacza, że usłyszał zarzuty. Czekamy na szczegóły od prokuratury. O Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że jako koordynator SOR-u bez specjalizacji zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki nie pokrywały się z rzeczywistością. W placówce miał też stworzyć specjalny salonik VIP dla polityków. Potem głos zabrał jeszcze lekarz sygnalista, był ordynator chirurgii, który informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał właśnie Dawida K.
3: Michał Skolimowski, dziękujemy. Druga osoba usłyszała zarzuty po tragedii w Nowym Sączu. 20-letni kierowca BMW, zdaniem śledczych, miał ścigać się z 21-latkiem, który zabił mężczyznę na pasach.
5: Podejrzany 20-latek złożył w tej sprawie wyjaśnienia. Opisał mniej więcej moment, w jakim rozpoczęli jazdę i także moment wypadku. Natomiast uwagi na dobro prowadzonego postępowania i zaplanowane w tej sprawie czynności nie ujawniamy treści tych wyjaśnień. Będziemy dokładnie weryfikować, kiedy mężczyźni wspólnie rozpoczęli tą jazdę, w jakich okolicznościach doszło do spotkania, jaki był w ogóle przebieg tego zdarzenia. Mamy potwierdzenie, że od około 1,5 roku mężczyźni gdzieś się znali.
3: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Kierowca, który zabił na pasach, został aresztowany na 3 miesiące.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Kościelne muzea, izby pamięci i niewielkie ekspozycje tworzone przez parafie mogą liczyć na dofinansowanie. Do 2 listopada można jeszcze składać wnioski w programie dotacyjnym Izby Pamięci Narodowego Instytutu Muzeów. Środki będzie można też zdobyć na działania edukacyjne. Już w tę sobotę pierwsza ogólnopolska pielgrzymka edukacji domowej na Jasną Górę. Szacuje się, że nawet 60 tysięcy dzieci uczy się w domu. Państwo Ewelina i Michał Podlewscy kształcą 5 swoich dzieci.
6: Dla nas to jest po prostu styl życia, w którym to rodzice przejmują całkowitą odpowiedzialność za edukację i wychowanie swoich dzieci.
7: Będzie to taki czas wyjątkowego dziękczynienia za te lata, które już są za nami.
3: Uczestnicy pielgrzymki wysłuchają wykładów poświęconych edukacji domowej i świadectw innych rodzin. Zapisy przez stronę www.pielgrzymkaed.pl.
8: Wtorkowe popołudnie i wieczór na Lubelszczyźnie bardzo pogodne. W tej chwili niewielkie zachmurzenie w Lublinie i w całym regionie województwa lubelskiego. Na termometrach w granicach 15-14 stopni. Na plusie do tego wiatr umiarkowany, a ciśnienie dzisiaj stabilne. W nocy czeka nas ochłodzenie, ale dosyć ciepła noc, bowiem 13-14 stopni. Jutro sporo słońca.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Minęła godzina 18 w to wtorkowe popołudnie 6 października. Przed mikrofonem Małgorzata Oruń. Dzień dobry. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Horyzontów Radia Plus. W dzisiejszych horyzontach będzie mały kącik sportowy. Podsumujemy ostatni mecz piłkarek ręcznych z Lublina, ale także zaprosimy naszych słuchaczy na jutrzejsze wydarzenie w hali Globus, bowiem tam dziewczyny już jutro na parkiecie zmierzą się z kolejną drużyną w ramach sportowych rozgrywek. Nie, ale będziemy także mówić o czasie jesieni, o tym, jak bezpiecznie robić porządki w ogrodzie, czego nam robić nie wolno, ale także o naszym bezpieczeństwie, o czujkach dymu, o tym będziemy mówić w tej godzinie Horyzontów Radia Plus.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Zapewnia schronienie, ale też przede wszystkim bezpieczne miejsce na przetrwanie chłodnych, jesiennych, zimowych nocy. Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie uruchomiło 1 października ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn. Ogrzewalnia działa w ośrodku wsparcia przy ulicy Dolnej Panny Marii 32 w Lublinie. Codziennie będzie działała do końca kwietnia. O zasadach przyjęcia do ogrzewalni i zbiórce niezbędnych artykułów opowie gość Radia Plus.
2: Małgorzata Krauzehała z Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie.
3: Rozpoczął się miesiąc październik, to także szczególny moment dla Was, ponieważ no, ważne miejsce też otworzyliście. Jak co roku zresztą o tej porze, powiedzmy, co to za miejsce, no i dlaczego właśnie teraz się otwiera i dla kogo jest przeznaczone?
2: 1 października o godzinie 16 otworzyliśmy drzwi ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn. Ogrzewalni, która funkcjonuje przy Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ulicy Dolnej Panny Marii 32. W ośrodku tym całorocznie funkcjonuje schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Natomiast właśnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia działa tam ogrzewalnia, która jest przeznaczona dla osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania, które nie mają gdzie mieszkać i borykają się z kryzysem bezdomności.
3: Jakie są tutaj no, zasady przebywania, funkcjonowania i przyjmowania w to miejsce?
2: Ogrzewalnia przeznaczona jest dla mężczyzn, więc mogą z niej skorzystać mężczyźni. Jedynym w zasadzie warunkiem jest

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm. Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi. Rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina.
4: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.
6: Mieli zaniżać ceny na Orlenie. ABW zatrzymało 5 osób. Mieszkańcy Nowego Sącza chcą zmian po tragicznym wypadku. TZ Łódź szuka chętnych do ugoszczenia uczestników europejskiego spotkania młodych. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o 5 pracowników Orlenu. Zostali zatrzymani przez ABW. Mateusz Chłystun.
7: Wśród nich są były członek zarządu spółki, trzej dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
8: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podają nieprawdziwe informacje.
7: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
8: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
7: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
6: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Mieszkańcy Nowego Sącza chcą zmian na Alejach Piłsudskiego. W sobotę doszło tam do tragedii. Podczas nielegalnego wyścigu jeden z kierowców zabił mężczyznę na pasach. O tym, czego domagają się mieszkańcy, mówi miejski radny Miłosz Droszcz.
9: Po pierwsze, zmniejszenie prędkości dopuszczalnej z 60 km na godzinę do 50 na całej długości Alei Piłsudskiego. Kolejnym zaproponowanym punktem przeze mnie jest likwidacja tego przejścia dla pieszych, na którym doszło do tego tragicznego wypadku i przeniesienie. Kolejnym punktem jest instalacja sygnalizacji świetlnej na tym dzikim rondzie.
10: Jakby tam był radar na tej ulicy, na tym rondzie, tam by nikt nie jeździł.
11: Powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światła.
12: Albo powinno być przejście zrobione górą, albo światła.
6: Dodawali mieszkańcy Nowego Sącza. 21-letni kierowca, który miał zabić na pasach, usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Unia Europejska jest gotowa, by wysłać misję obserwacyjną na wybory w Palestynie, mówi Kaja Kallas. Szefowa unijnej dyplomacji rozmawiała dziś z wiceprezydentem Palestyny Husajnem al-Szejchem. Jak powiedziała Kallas, Palestyńczycy mają prawo wybierać swoich przedstawicieli. Głosowanie w autonomii palestyńskiej zaplanowano na 28 listopada. Będą to pierwsze takie wybory od 20 lat.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Liczy się otwartość, serce i chęć przyjęcia pielgrzymów z całego świata. TZ Łódź organizuje 49. Europejskie Spotkanie Młodych od 28 grudnia do 1 stycznia. Trwają poszukiwania chętnych, by ugościć uczestników.
0: Jak mówi brat Maciej z Tezełódź, pielgrzymi przywiozą własne śpiwory i karimaty. Chodzi tylko o przyjęcie ich na 4 noce i podanie im codziennie śniadania. Jeśli to możliwe, zaproszenie na obiad w czwartek, 1 stycznia.
13: Nieważne, czy mieszka w domku jednorodzinnym, w małym mieszkanku, w bloku, jest zaproszona do tego, żeby otworzyć swoje serce i swoje drzwi. Proszę mi uwierzyć, że młodzi pielgrzymi, te tysiące, które przyjadą, bardziej docenią bardzo skromne warunki w mieszkaniu, gdzie jest druga osoba, niż najpiękniejszą, najlepiej ogrzewaną salę gimnastyczną w szkole.
0: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie TZ Łódź.
6: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jest wtorek, jest człowiek z bliska. 20 minęła 12 minut temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. I normalnie ten wstęp byłby nieco dłuższy, ale szybciutko pędzimy do pierwszego gościa, drodzy Państwo. Dzisiaj bez zbędnych wstępów, bo dobry wieczór, bo spokojnego wieczoru, bo życzymy, żeby po prostu jakoś ten czas normalnie obok nas płynął, ale jeżeli jest się na Ukrainie, to nic z tego. Piotr Kaszubara, korespondent Telewizji Polskiej z Ukrainy, redaktor naczelny portalu postprawda.info. Witam cię, Piotrze, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja tak chwilowo przełączyłem na właśnie głośno mówiący. Żeby Państwo usłyszeli, ale nie wiem, czy to było słychać właśnie z głośnicą. Taki głos, który oznajmiał nam, że zagrożenie dronowe właśnie się zaczęło. Atakiem dronowym już było, właśnie słychać wybuchy gdzieś w oddali. Także znowu się zaczyna.
1: To się właściwie już nie kończy. Nie masz takiego wrażenia?
2: Rzeczywiście 3 dni temu było takie wrażenie. Mieliśmy 2 takie spokojniejsze dni teraz, że tych alarmów rzeczywiście było mniej, ale już dzisiaj od południa mniej więcej dostajemy ostrzeżenia, że ta noc może być ciężka, że może dojść do kolejnego zmasowanego ataku na kraj. Ostrzegał już o tym prezydent Wołodymyr Zełenski, a przed chwilą zaczęliśmy dostawać też powiadomienia, że Rosjanie już wypuścili w niebo bombowce strategiczne, więc niestety ta groźba wydaje się, że niestety może stać się faktem. Ciągle używam może niestety chyba, bo ciągle jest ta nadzieja, że może się jednak to nie sprawdzi, prawda?
1: Tylko ile razy można mieć taką nadzieję? To jest kolejny rok wojny. My co moment słyszymy, że ta zima może być przełomowa. I może być przełomowa z bardzo, bardzo wielu powodów. Bo może być ciężka dla was, jeżeli chodzi o przetrwanie. Bo Rosjanie nie odpuszczają, bo gdzieś tam wykorzystując swoich sojuszników, cały czas toczą ten wojenny kamień. Mało tego, uruchamiają propagandę na wszelkich możliwych frontach. Jeżeli w miniony weekend pada komunikat ze strony rosyjskiego MSZ-u, że ani obcokrajowcy, ani członkowie misji dyplomatycznych tak naprawdę nie powinni się czuć bezpiecznie na Ukrainie, nie powinni, broń Boże, podróżować, nie, oni nie używają sformułowania broń Boże, na terytorium Ukrainy, bo po prostu ostrzał będzie trwał. Sygnał z polskiej ambasady, nie tylko zresztą z zachodnich ambasad, jest bardzo jednoznaczny, zostajemy, nie będą nas straszyć, ale to coś, cokolwiek jest nowego dla ciebie, jak słyszysz takie komunikaty?
2: Ze strony MSZ-u Rosji? Już był taki komunikat kilka miesięcy temu. Też ostrzegali, mówili, że powinni wyjechać dyplomaci zachodni, dlatego że wtedy Rosjanie chcieli atakować dzielnicę rządową. Może Państwo pamiętają, że były takie właśnie ostrzeżenia, że będą atakowali parlament, siedzibę prezydenta. W ogóle te miejsca, gdzie są ośrodki władzy, a że one znajdują się w centrum, to wtedy podkreślano, że również mogą niestety, ale być w zagrożeniu placówki dyplomatyczne. No skandaliczne w ogóle komunikaty, które nigdy nie powinny paść ze strony żadnego kraju, bo jest to jawne przygotowanie się do złamania międzynarodowych konwencji i tym razem dokładnie taka sama sytuacja. Nie powinni w ogóle Rosjanie nawet pomyśleć o takim komunikacie, a oni go wydają. I nie tylko wydają, ale w zeszłym tygodniu przecież te drony, które uderzyły w Akademię Nauk w centrum Kijowa, one uderzyły za rogiem, znajduje się ambasada Niemiec. Dosłownie za rogiem, więc te groźby nabierają formy. Wszystkie ambasady państw europejskich wydały oświadczenia, że nie wyjeżdżają z Kijowa, nie zamierzają się stąd ruszać. Oczywiście byłoby nieroztropnym, gdyby dyplomaci nie mieli planów ewakuacji, bo wiele wskazuje na to, że ta zima naprawdę może być bardzo ciężka. Nam się tu za każdym razem wydaje, że już ciężej być nie może. Ja pamiętam 2022 rok i wydawało nam się, że już ciężej być nie może. Tymczasem każda zima jest jeszcze gorsza. Miniona była fatalna, naprawdę. I wtedy nam się też wydawało, że no dobrze, chyba już dobiliśmy do brzegu, że już gorzej być nie może. Tymczasem ten rok zapowiada się jeszcze straszniejszym, bo Rosjanie mają nową broń, bo mają nowe drony, bo udaje im się przebijać przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy i to często, i te drony uderzają w punkt, były w stanie uderzyć w okno gabinetu szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bezpośrednio w jego gabinet, w biały dzień, kilka tygodni temu. Są w stanie uderzać w mosty bardzo precyzyjnie, są w stanie uderzać w magazyny z żywnością. To też pokazuje, że Rosjanie dobrze wiedzą, gdzie co się znajduje, bo przecież atakowane są składy amunicji, składy broni ukraińskiej, które są tajne. Są atakowane miejsca, gdzie odbywają się wystawy dronów i tak dalej, i tak dalej. O tym Rosjanie w ogóle nie powinni wiedzieć, a jednak widzimy, że wiedzą i zastanawiamy się, czy to już jest ten najgorszy moment teraz, czy jeszcze będzie gorzej.
1: Wiesz, co jest najgorsze, że ta czerwona linia, którą gdzieś tam ktoś w swojej głowie narysował, za każdym razem okazuje się, że nie jest ciągle w tym miejscu, że ona będzie jeszcze kilka centymetrów dalej. I to tak trwa i trwa i trwa i nie chcę myśleć o tym, jak to będzie dalej wyglądało, ale pospekulujemy. Za chwileczkę, za momencik po przerwie, mam nadzieję, że bezpiecznie doczekamy do spotkania naszego za minut kilka.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
7: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Rysujemy czerwone linie z Piotrem Kaszuwarą. Czerwone linie wojny, które miało już gdzieś dawno temu być odsunięte daleko od nas. Nic takiego się nie wydarzyło. Mało tego, my dopiero teraz, głównie co prawda Lubelszczyzna i Podkarpacie, ale wydaje się, że w dalszej perspektywie wszyscy musimy być na to gotowi, żeby umieć reagować w sytuacji zagrożenia. Ja wiem, że powszednieją alerty, powszednieją te wszystkie informacje, które do Państwa przychodzą, ale Piotrze, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo to tutaj jest temat świeżynka, gdzie są schrony i tak niestety w niewielu miejscach, czy plecaki z dokumentami ludzie mają gotowe, czy jakieś zapasy. Czy plecak ucieczkowy to jest coś, co na Ukrainie jest taką rzeczą normalną, czy wszyscy się raczej z tego nabijają?
2: Nie. Każdy to ma. Każdy to ma od wielu lat już. Takie plecaki są gotowe w każdym domu. Ale niedawno słyszałem, że w Polsce takie plecaki wyposażone można kupić.
1: Tak.
2: I to rzeczywiście mi się wydaje lekko dziwne. Co najmniej, dlatego że nie wyobrażam sobie, żebym mógł kupić sobie taki plecak, dlatego że skąd ktoś, kto go produkuje, ma wiedzieć, co jest mi potrzebne. W takim plecaku mają znajdować się nasze leki, nasze dokumenty, nasz sprzęt, który nam jest potrzebny, rzeczy, których my używamy na co dzień, więc nie trzeba płacić słono jakichś wielkich pieniędzy komuś, żeby to za nas przygotował, tylko lepiej wyposażyć sobie, dużo lepiej sobie wyposażyć taki plecak samemu po prostu, żeby wiedzieć, że co w nim jest, w którym miejscu, że to ja sobie sam przygotowałem.
1: No wiesz, że to jest biznes.
2: Więc to mnie dziwi. No właśnie chyba tak. Chyba to właśnie jest biznes i to jest troszkę straszne. Rzeczywiście, ale no tutaj każdy ma plecak przygotowany. Ja też mam oczywiście przygotowany. Zazwyczaj jak właśnie tylko dostajemy ostrzeżenie, tak jak dzisiaj, że będzie bombardowanie, a już docierają do nas właśnie przed chwilą też komunikaty, że już czerwony poziom zagrożenia. 25 dronów naliczyłem teraz, które lecą w stronę Kijowa. To jest duża ilość. No i za chwilę pewnie, jak tylko skończymy tę rozmowę, to właśnie spakuję wszystkie rzeczy do mojego plecaka. Mój jest dziwny, dlatego że jest dziennikarski, więc tam są dyski twarde z danymi, dokumenty, pieniądze, woda, latarka, powerbank, kable najbardziej potrzebne, telefon, jakieś draże, cukierki miętowe do jedzenia przez całą noc, leki najbardziej potrzebne, takie rzeczy. Więc każdy ten plecak musi sobie przygotować sam, ale to nie jest nic śmiesznego. To jest potrzebne.
1: Wiesz, dlaczego tak mówię? Bo trochę zdarza się nam jeszcze drwić i kpić. A, bez przesady, a, no nie, no do nas nie przyjdzie. Nawiązując do tych czerwonych linii, które się niestety bardzo, bardzo, bardzo ich pozycja zmienia. Coś, co nam się rok temu wydawało niemożliwe, w tej chwili już należy do przeszłości. Te drony odrzutowe, drony, które wyżej latają, drony, które bardzo precyzyjnie celują. Ta współpraca, którą gdzieś tam kiedyś się przejmowaliśmy, że tu Korea Północna, że tutaj Iran, wsparcie, to wszystko jest jakby już tak strasznie nieaktualne. To, co teraz się wydarza, ja zaczynam mieć takie ponure wrażenie, że to już kompletnie nie zależy od stron wojny, tylko gdzieś tam wysoko ponad naszymi głowami od wielkich interesów, bo coraz częściej pojawia się takie stanowisko, że właściwie nie za bardzo wielu na górze osobom zależy na tym, żeby tę wojnę skończyć.
2: To znaczy, ja nie chcę być złym prorokiem, nie chcę też snuć jakichś teorii spiskowych, ale to wszystko, co się dzieje, wygląda na jakiś niestety dłuższy proces. Niedawno przecież jeszcze media spekulowały na całym świecie, że Rosja już prawie zbankrutowała i że musi przerwać tę wojnę, bo tyle pieniędzy straciła. Tymczasem uchwalono nowy budżet Federacji Rosyjskiej kilka dni temu. na 2027 rok i okazuje się, że wydatki militarne sięgają 205 miliardów dolarów i jest to budżet większy o 40% od budżetu na zeszły rok i budżet na 2028 i 2029 jest równie wielki. Więc jeżeli popatrzymy, cofniemy się trochę, kilka lat, tak naprawdę jeszcze to przed wojny i posłuchamy tego, co mówił Putin, co mówili jego doradcy, między innymi Aleksander Dugin, to możemy sobie zdać sprawę z tego, co mówiły Chiny, również co dzisiaj mówi wielu przedstawicieli Donalda Trumpa, administracji Stanów Zjednoczonych, to pojawia się takie bardzo groźnie powtarzające się sformułowanie changing the world order, czyli zmiana porządku światowego. I jeżeli poczytamy sobie też książki Henry'ego Kissingera, które on pisał, książkę na przykład pod tytułem Dyplomacja, to jest bardzo gruba książka, 900 prawie stron, ale on tam pisze właśnie o tym, że świat w pewnym momencie, on nie wiedział jeszcze wtedy, kiedy pisał tę książkę o tym, jak to będzie wyglądało, ale pewnie nadejdzie taki moment, kiedy ktoś zechce zmienić porządek i ład światowy, zmienić bieguny. No i rzeczywiście Aleksander Dugin mówił o zmianie tych biegunów, mówił o tym, że trzeba wyprowadzić Stany Zjednoczone z Europy, zmniejszyć wpływ militarny Stanów Zjednoczonych w Europie, rozbić jedność NATO, wprowadzić chaos, wzmocnić ruchy radykalne, przede wszystkim ruchy nacjonalistyczne i narodowe w Europie, rozbić Unię Europejską, rozbić jedność i poróżnić ze sobą kraje. Więc to wszystko rzeczywiście się dzieje na naszych oczach. I chyba nadal tego nie powstrzymujemy i to rzeczywiście jest trochę przerażające.
1: Czasem częściej słychać o ewentualnym powrocie Rosji na salony, chociaż gdzieś tam przebija się i mamy to z tyłu u głowy, żeby nie było powrotu do business as usual, czyli do takich zwyczajowych interesów, ale jeżeli ma się pojawić, zobaczymy, czy tak będzie, Putin na Florydzie, na szczycie państw G20, no to którędy droga? Siadać do tego samego stołu? Nikt nie powinien siadać ze zbrodniarzem do stołu, a jednak...
2: No właśnie, więc może rzeczywiście to changing the world order faktycznie zachodzi. No, też trzeba brać pod uwagę na pewno to, i myślę, że wielu dyplomatów światowych o tym myśli w ten sposób właśnie, że Rosja nie zniknie z mapy świata. Moskwa nie zniknie z mapy świata. Że kiedyś jednak wrócimy pewnie w jakiś sposób będziemy kontynuować biznes, będziemy kontynuować wymianę handlową, znów otworzymy się na Rosję i ten naród zawsze będzie istniał. Te miliony ludzi, 150 chyba milionów ludzi w Rosji zawsze będzie istniało na naszej planecie. Będą mieli swoje domy na Cyprze, będą mieli swoje interesy na Malcie, będą mieli swoje interesy w innych krajach świata, czy nam się to podoba, czy nie, więc w jakiś sposób pewnie nadal z taką Rosją, a nie inną i tak liczyć się trzeba, ale faktycznie Donald Trump i jego administracja sprawiła, że głos z Kremla znów zaczął być słyszalny, a w czasach II wojny światowej na przykład bardzo dobrze wiedziano o tym, że głos nazistów i Hitlera nie może być słyszalny, więc jedne z pierwszych operacji, które były przeprowadzane, to było odcięcie kabli łączących, telekomunikacyjnych, łączących Nowy Świat z Europą, po to właśnie, żeby propaganda nazistowska nie docierała do Stanów Zjednoczonych i wtedy sobie zdawano z tego sprawę. Dziś otwiera się salony dla Putina na nowo. Cytuje się go, zaprasza się go na czerwony dywan, na różne szczyty. Przecież niedawno też był szczyt ONZ i tam był minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Sergiej Ławrow i na tym samym szczycie był Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy i Amerykanie spotykali się i z jedną i z drugą stroną. No jakiś negocjator być musi, prawda? Mhm. Więc wciąż jest nadzieja, że Stany Zjednoczone, że Waszyngton jakoś próbują to porozumienie znaleźć. Pytanie, pewnie historia nam dopiero odpowie, jak bardzo próbowali je znaleźć, bo gdzieś nad nami wisi ta siekiera paktu Dmitrijewa, czyli umowy gospodarczej, którą Kreml zaproponował właśnie Waszyngtonowi, tak. I ogromne pieniądze, 12 bilionów dolarów kontraktów, które mogłyby podpisać Stany Zjednoczone i firmy amerykańskie, być może powiązane z Donaldem Trumpem, bo widzimy, że

0: który budujemy, chodzi tylko o pieniądze, no to nie są interesy i giełda. To są idee, to jest kultura, to są państwa. Wszyscy jakby o tym mówią w kontekście Donalda Trumpa, ale czy wygra Machiavelli? Zobaczymy.
1: Wiesz co, kadencja Donalda Trumpa, wszystko wskazuje na to, że w końcu dobiegnie końca. Druga i ostatnia. Patrząc na to, co może się wydarzyć, jeżeli chodzi o listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych, wydaje się, że absolutu nie uzyska i nie może marzyć o jakiejś kolejnej poprawce do konstytucji, która by sprawiła, że będzie rządził wiecznie. Zatem gdzieś tutaj te ramy czasowe są, ale co się do tego czasu wydarzy, ile do tego czasu zostanie świata zepsutego, to jest zupełnie inna rzecz. Oczywiście my jako Polska bardzo chcielibyśmy skorzystać na tym, że Donald Trump gdzieś tam łaskawym okiem spogląda w stronę polskiego Pałacu Prezydenckiego, bo ta baza, chociaż są tacy, których konotacje, jeżeli chodzi o obecność, stałą obecność wojsk na naszym terenie, no mają jednoznaczną, tak? Bo my już mieliśmy za dużo wojsk na swoim terenie. Natomiast no, tu jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i wydaje się, że na tym możemy skorzystać. Tyle, że jeżeli nie będzie korzystał na tym nasz sąsiad, czyli Ukraina, no to będzie wydmuszka, nie bezpieczeństwo. Dlatego po przerwie, jeżeli nadal oceniasz sytuację na tyle przewidywalną i bezpieczną, że jeszcze nie musisz wychodzić Piotrze, proszę cię, żebyś...
0: Na razie jeszcze jest okej.
1: Dobrze, to po przerwie chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co dzieje się w samej Ukrainie, bo gdzieś tam nam to umyka. Wiadomo, że ten argument, a Zełenski powinien poddać się woli narodu, nomen omen, i zdecydować się na wybory, chociaż nie mam zielonego pojęcia, jak można by było zorganizować lokale wyborcze na terenach okupowanych przez Rosję, ale gdzieś on wisi. Co z poparciem społecznym Wołodymyra Zełenskiego? Co z tym, no, też mało popularnym, również z naszego punktu widzenia, głosem, a może by podzielić Ukrainę między część rosyjską, a europejską, zachodnią. Proszę tego źle nie odbierać to do naszych słuchaczy, tylko chodzi o to, w jakim momencie teraz Ukraina jest. O tym z Piotrem Kaszuwarą już za chwileczkę.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No to jak wygląda sytuacja w Kijowie, oprócz tego, że nieustająco jest atakowane przez Kreml, przez Rosję, i to nie tylko infrastruktura krytyczna, energetyczna czy wojskowa, ale też, a może przede wszystkim, domy, po prostu domy. Proszę sobie wyobrazić, siedzą państwo, jedzą kolację, alert, no i chwilę później uderzenie i nie ma połowy bloku. To nie jest wymysł, to nie jest fragment filmu, tylko po prostu rzeczywistość. Piotr Kaszuwara cały czas z państwem. Piotrze, jak polityczna sytuacja, jak się prezentuje w tej chwili na Ukrainie?
2: Przepraszam, bo zerwało mi na chwilkę połączenie. Jak wygląda sytuacja polityczna, tak w Ukrainie teraz?
1: Tak, jaki jest społeczny odbiór Wołodymyra Zełenskiego? Jak on jest, co z tym jego poparciem społecznym, które długo naprawdę się go trzymało?
2: Ja myślę, tak, mamy teraz najnowsze badania opinii społecznej, bo dosłownie z wczoraj, więc na gorąco dosyć. Ponad 70% osób uważa w Ukrainie, że Wołodymyr Zełenski nie powinien kandydować na kolejną kadencję, kiedy już wybory się odbędą. Około 60% procent ludzi w Ukrainie wciąż uważa, że przetrwają tę wojnę tak długo, jak będzie trzeba, ale również duża część społeczeństwa jest gotowa, ponad 70%, do tego, żeby jednak z Rosją usiąść do stołu negocjacyjnego. Jeśli chodzi o samo poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego tu i teraz jako prezydenta podczas wojny z Rosją, to ja myślę, że gdyby takie pytanie ludziom zadać, to poparcie byłoby wyższe. Dlatego, że panuje pewien konsensus jednak społeczny, że nie zmieniamy lidera do końca wojny, bo mogłoby to wprowadzić więcej chaosu. Jednak. Więc wiele rzeczy, które Ukraińcy widzą, przymykają na nie oczy, z tego względu, że zdają sobie sprawę, że zmiana prezydenta w takim momencie mogłaby oznaczać klęskę dla kraju. Więc oni w pewien sposób akceptują to, że Wołodymyr Zełenski jest, jaki jest. Nie podoba im się to. 40% Ukraińców, też z tych najnowszych badań wynika, że tylko 40% Ukraińców uważa, że kraj zmierza w dobrym kierunku, ale jednak uważają, że teraz przeprowadzenie wyborów czy zmiana prezydenta w tym momencie to byłaby zła decyzja. Oczywiście każdy chciałby, żeby poradzić sobie w końcu z korupcją, ale widzą też ludzie, że coś się dzieje, że ci, którzy kradną ogromne pieniądze, czy kradli, nie są już bezkarni, że do więzień trafiają ministrowie, zastępcy ministrów, bliskie otoczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak z nadajnikiem na nodze. To jeszcze parę lat temu byłoby absolutnie nie do pomyślenia, więc ludzie też to widzą i myślę, że wciąż są wdzięczni też Wołodymyrowi Zełenskiemu, bo obojętne co o nim nie sądzimy, to on jednak ten kraj pociągnął i ciągnie nadal, i to on jest takim wyznacznikiem odwagi wręcz dla wielu mieszkańców, i ludzie widzą, że on nie ucieka, nie wyjeżdża, jest tutaj na miejscu, chodzi po ulicach, i to dodaje odwagi, to dodaje mężności całemu narodowi, więc on naprawdę jest liderem i to, co zrobił dla tego kraju, na zawsze i pozostanie zapamiętane, i to nie ulega żadnej wątpliwości, bo gdyby nie Wołodymyr Zełenski i negocjacje, które prowadzi, i pieniądze, które udaje mu się pozyskiwać, wsparcie, partnerstwa i tak dalej, to jest w dużej mierze zasługa jego i jego administracji, i to też nie ulega żadnej wątpliwości. Więc twoje zasługi ma, na pewno w historii się zapisze, choć wiele osób już nie widzi go na następną kadencję.
1: A myślisz, że zdecyduje się na to, żeby nie kandydować? Ja wiem, że wybory to jest w ogóle melodia takiej przyszłości, że ciężko w tej chwili to narysować, bo najpierw trzeba by było wiedzieć, gdzie są granice kraju, a dopiero potem można organizować wybory.
2: Nie wiem, co zrobi Wołodymyr Zełenski, ale ja na jego miejscu na pewno bym nie kandydował, bo po prostu po tylu latach rządzenia krajem podczas wojny ja mu naprawdę nie zazdroszczę i ja na jego miejscu chciałbym odpocząć. Po prostu. Przecież ten człowiek ma tak napięty grafik, że ja nie wiem, jak on to wytrzymuje. Jeszcze cały dzień ma spotkania, od rana już coś komentuje, jeździ w różne miejsca, co chwilę przemieszcza się po całym świecie, tu pociągiem, tam helikopterem, tam samolotem, tu z kimś negocjuje, tu musi na coś odpowiadać, tu sytuacja polityczna, prawda? A jeszcze wieczorem nagrywa wystąpienia dla całego narodu i praktycznie codziennie o godzinie 21 takie wystąpienie jest nagrywane, więc
1: właściwie
2: ja naprawdę mu nie zazdroszczę.
1: Wejdę w słowo, sprzed 28 sekund właśnie jest zamieszczony filmik od Wołodymyra Zełenskiego w mediach społecznościowych. Dwoi się i troi, żeby być wszędzie. Jeżeli nie będzie wszędzie, to straci zainteresowanie w tym świecie, który tak koszmarnie pędzi. Patrząc nawet na takie wydarzenia polityczne w Polsce. Coś, co było aferą 2 tygodnie temu, teraz jest w ogóle ledwie wyblakłym wspomnieniem. A on musi utrzymać zainteresowanie świata i to bez względu na to wszystko dookoła, o czym mówiłeś, i na korupcję, która jest i będzie, bo tak funkcjonuje.
2: Czy będzie, to nie byłbym taki przekonany.
1: Pokaż mi świat, w którym nie ma.
2: No, może będzie The New World Order, prawda?
1: Okej. Bądźmy dobrej myśli.
2: Tak, ja jestem pozytywnie nastawiony do tego. Nie, no oczywiście w takim ujęciu to na pewno zawsze jakaś korupcja będzie, ale tu widać tą walkę, tak, z korupcją. Prokurator generalny uciekł z kraju, bo był zamieszany bo był jednym z ludzi, którzy wymyślili call center dla okradania ludzi różnymi telefonami na wnuczka, oszustwa na wnuczka, to wymyślił prokurator generalny Ukrainy. I rzeczywiście to zostało ujawnione i on uciekł z kraju. Okazało się, że to historia jak z filmu, to jego zastępca uciekał z kochanką, pociągiem i tak dalej. No naprawdę polecam poczytać o tej aferze niedawnej, bo to się nadaje na film co najmniej komediowy. Ale komedią niestety nie było. Więc ta walka z korupcją tutaj też się odbywa, ale straszne jest to i chciałbym chyba też do tego nawiązać, co powiedziałaś przed chwilą, że tak szybko zmienia się, żyjemy w takich płynnych czasach, jak to opisywał Zygmunt Bauman na przykład w swoich książkach socjologicznych, że bardzo łatwo jest sterować opinią publiczną, zwłaszcza przy użyciu internetu, social mediów. Donald Trump sobie z tego bardzo dobrze zdaje sprawę. Niedawno krążyły w sieci takie filmy, na których on strofował jednego ze swoich współpracowników, który się pomylił na konferencji prasowej i zaczął się poprawiać, a Donald Trump powiedział do niego: słuchaj, nie poprawiaj się, bo oni i tak na to nie zwrócą uwagi. Więc politycy zdają sobie już sprawę z tego, że żyjemy w płynnych czasach i że każdą opinię można zmienić. Jednego dnia Donald Trump mówi coś, a drugiego dnia twierdzi, że wcale tego nie powiedział i zupełnie mu to nie przeszkadza, prawda? Więc ja kiedyś rozmawiałem z Jackiem Fedorowiczem i on właśnie w 2016 roku się spotkaliśmy i ja też mu wyraziłem taką nadzieję, powiedziałem, no ale wie pan, przecież wszystko się kiedyś skończy, wszystko się kiedyś zmieni i znowu będzie dobrze. A on właśnie wtedy mi zadał takie pytanie, a jest pan pewien, że będą wybory? A propos właśnie tego, co powiedziałeś, że kiedyś Donald Trump przestanie być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w bardzo krytycznym momencie chyba historii świata. I rzeczywiście zmieniają się bieguny i to wszystko zaczęło się w Ukrainie i wciąż trwa w Ukrainie i Ukraina jest katalizatorem tych światowych zmian, które jeszcze do końca nie wiemy, do czego doprowadzą, tak jak nie wiemy, jak zakończy się dzisiejsza noc w Kijowie.
1: i tak jest każdego kolejnego dnia. No, ja chcę myśleć o tym, że tak jak ty mówisz, że korupcja, poradzą sobie rządy z korupcją, tak ja chcę wiedzieć, że rządy poradzą sobie nawet z takim prezydentem, który ma autorytarne zapędy i bardzo chciałby rządzić do końca świata, albo i jeszcze troszeczkę, tak na wszelki wypadek, gdyby ten świat mógł potrwać dłużej. Rozmowy jakiekolwiek, wiem, że mówił ostatnio Wołodymyr Zełenski, że może gdzieś w perspektywie mogłoby się coś w tym temacie pojawić, w tym trójkącie amerykańsko-rosyjsko-ukraińskim. Jest, może ty masz bliżej ucho, widzisz gdzieś szansę na to, że coś takiego się stanie w najbliższym czasie?
2: Na razie nie ma takich znaków, które by wskazywały na to, że jakikolwiek przełom w rozmowach pokojowych może nastąpić. Niedawno Instytut Studiów nad Wojną amerykański sporządził właśnie taki raport swój dotyczący perspektyw pokojowych tutaj w Ukrainie i niestety z podobnymi właśnie wnioskami, że na razie nie widać ze strony Federacji Rosyjskiej jakiejkolwiek chęci zakończenia tej wojny. I obojętne, jak bardzo Donald Trump by nie zapewniał nas, że pokój w Ukrainie jest już blisko, obojętnie inne razy Wołodymyr Zełenski nie podkreśliłby, że jest gotowy do podpisania ugody i zawieszenia ognia, to jednak wciąż to Kreml decyduje, ile rakiet wypuści tej nocy w kierunku Kijowa. I decyzja niestety na ten moment leży w Moskwie. I to, co mówią specjaliści, to to, że Putin zmienił swoją strategię i że rzeczywiście, i wybrzmiało to nawet niedawno z jego ust i z ust Dmitrija Pieskowa, czyli rzecznika Kremla, że właśnie nie ma już żadnych czerwonych linii, że jak to powiedział Pieskow, teraz będziemy atakować wszystko pod rząd, cokolwiek uznamy za stosowne, żeby atakować. Więc dlatego atakowane są szkoły, sklepy, szpitale, mosty, bloki, drogi, samochody, cywile i tak dalej, i tak dalej. Ostatni ten rok, 2026, ostatnie 8 miesięcy, to są najbardziej krwawe miesiące tej wojny. I ja jak często słyszę właśnie od kogoś, że ale to już przecież się wszyscy do tego przyzwyczaili. To są najbardziej krwawe miesiące tej wojny. 15 280 cywili zginęło tylko w tym roku w rosyjskich bombardowaniach. To jest 40%, zdaje się, więcej niż w 2025 roku. A jeżeli popatrzymy na wojnę w Donbasie, która zaczęła się w 2014 i trwała kilka lat, to tam według ONZ zginęło ponad 11 tysięcy ludzi. Więc tylko w 2026 roku zginęło już więcej cywili niż przez cały konflikt w Donbasie, który doprowadził do tej pełnoskalowej wojny, którą dzisiaj oglądamy. To są ogromne liczby i codziennie niestety, jeżeli byśmy jeszcze do tego dodali rannych, my tutaj w Kijowie codziennie mamy, czy mieliśmy tak w zeszłym tygodniu jeszcze, codziennie po 20, po 30 osób, Charków 59 osób wczoraj, Zaporoże codziennie atakowane, Cherson codziennie atakowany, Sumy, Kramatorsk niszczony do cegły, zmiatane miasto z powierzchni ziemi, tam codziennie giną ludzie. To jest nieprawdopodobne. I ci ludzie nie zginęliby w wypadkach samochodowych najprawdopodobniej w takiej ilości, jak to też często słyszymy. Nic by im się nie stało. Żyliby szczęśliwym albo smutnym,
1: ale życiem
2: obojętne. Tak, i żyliby, gdyby nie to, że Rosja postanowiła steroryzować niezależny, niepodległy i suwerenny kraj, jakim jest Ukraina.
1: Przerażające bywa czasami to, co przychodzi człowiekowi do głowy w takiej chwili, bo dla mnie to jest jasne, zabrać stąd ruską onucę, po prostu niech wraca tam, skąd wyszła. I ostatnio wypowiedziałam takie zdanie w Polsce w sklepie i usłyszałam, a co pani ruska onuca przeszkadza? I to było dla mnie chyba najbardziej przerażające. Piotr Kaszuwara, bądź bezpieczny, Piotrze, tak jak to możliwe.
2: Bardzo dziękuję. Wszystko będzie dobrze.
1: Niech tak będzie. Korespondent TVP z Ukrainy, redaktor naczelny Postprawda Info właśnie z Kijowa. Dobrego i spokojnego wieczoru. Po 21:00 zajmiemy się zdrowiem.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwania marką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 21 minęła 6 minut temu, jest wtorek, znaczy, że jest człowiek z bliska. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Wrzesień to był ten miesiąc, w trakcie którego bardzo chciałam, żebyśmy wszyscy skoncentrowali się na jednym słowie: Alzheimer. I ze względu na to, jak podchodzić do tej choroby, i ze względu na to, jak ją diagnozować, i ze względu po prostu na to, że jesteśmy coraz starsi. Ale coraz starsi niekoniecznie oznacza coraz bardziej chorzy. Dbamy coraz bardziej o siebie, chociaż ciągle jeszcze nie tak, jak powinniśmy, albo nie tak, jakbyśmy chcieli, albo nie tak, jak zakłada system. Tak, ja wiem, to ten ostatni argument najmniej ważny, ale też ważny, bo jeżeli 33,5% uprawnionych kobiet decyduje się zbadać, to co jest z resztą? No to przecież, jakby na to nie patrzeć, do 100% bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo daleko. No a nawet Krajowy Plan Onkologiczny nie zakłada aż takiej dziury, jaką my robimy. My, pacjentki, drogie panie. Tak, bo to oczywiście, że o nas mowa. Dlaczego? Dlatego, że zaczął się październik, różowy październik, i nie mogłabym sobie darować, żeby nie porozmawiać na temat tego, co myślimy, jak myślimy i dlaczego za mało myślimy. Narodowa Strategia Onkologiczna, o tak powinnam powiedzieć. A ja już stworzyłam swoją nazwę, ale nie o nazwy chodzi, tylko o badania. Danie i o to, żebyśmy o tym mówiły, nie wstydziły się tego. I pamiętam, jak w zeszłym roku robiłam audycję na temat samobadania piersi. Ja wiem, że w radiu ciężko pokazać, ale opowiadałyśmy, starałyśmy się, żeby to było jak najbardziej czytelne, bo naprawdę to może pomóc. To może pomóc przeżyć. Być może tej pani, która siedzi obok, a być może córce, która siedzi obok, a być może mamie, która gdzieś tam w samochodzie może prowadzi, a może siedzi na siedzeniu pasażera. Tak, w Radiu Plus mówimy o ważnych rzeczach. Jak człowiek z bliska, no to musi się zająć takim tematem razem z Martą Sikorską z Onkofundacji. Aliwia, witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jest lepiej, czy jest nadal kiepsko, jeżeli chodzi o tę naszą samodyscyplinę w sprawie badań?
2: No jeśli chodzi o badania, no to tutaj właśnie dane mówią same za siebie, no bo w tym momencie z bezpłatnej mammografii korzysta zaledwie 33,5% uprawnionych kobiet, o czym już pani wspominała na początku. Przy czym właśnie ta Narodowa Strategia Onkologiczna, to jest właśnie taki program, który miał poprawić stan polskiej onkologii i właśnie dostęp do badań profilaktycznych zakładał te 60%. Także no tutaj mamy no dużą przepaść pomiędzy tym, jaki był ten cel założony, a jak jest w rzeczywistości. No i faktycznie no tych kobiet na badania zgłasza się zdecydowanie za mało. I tutaj myślę, że bardzo warto podkreślić jedną rzecz i pewnie będę to powtarzać podczas naszego spotkania jeszcze pewnie kilka razy, że ten nowotwór wykryty odpowiednio wcześnie daje 90% szans na wyleczenie. I to jest, myślę, że najważniejszy argument, dlaczego ta profilaktyka jest tak ważna i dlaczego tak należy o niej tak często przypominać.
1: Jak się wejdzie już w system, jak się pójdzie raz na badanie mammograficzne, i to takie bezpłatne, takie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to potem jak już przychodzi czas, to dzwoni telefon i mówią: pani Małgosiu, posłużę się własnym przykładem, tym razem będziemy w tym i w tym miejscu, kiedy pani odpowiada termin na badanie? Ustalam termin, idę, badam się i już. Jak już wejdzie się w system, ale zanim się wejdzie w system, no to trzeba chcieć się zapisać. Był taki moment, kiedy zapewne słuchaczki też dostawały list do skrzynki. Coś tutaj nie działa, ewidentnie. Na tej linii NFZ, czy jakoś szeroko pojęta ochrona zdrowia, pacjent, że ta informacja gdzieś przecieka przez palce, że gdzieś nie przychodzi, bo naprawdę świadomość rośnie, z roku na rok rośnie, ale ciągle wiemy za mało, czy za bardzo się boimy?
2: Dlaczego tak jest? No tutaj tych powodów jest naprawdę bardzo dużo i właśnie też nie chciałabym, żeby z tej naszej rozmowy wybrzmiewało to, że kobiety się nie badają, jest tylko i wyłącznie ich winą. Tutaj nie chciałabym zrzucać całej winy na kobiety, bo no właśnie ten system, który nie wykorzystuje możliwości technologicznych, które ma, jest też dużym problemem. Bo właśnie to, o czym pani powiedziała, czyli ten system zaproszeń, on faktycznie działał w Polsce. W latach 2012-2016 kobiety otrzymywały właśnie takie imienne zaproszenia i wtedy zgłaszalność na badania, na mamografię wynosiła tam około 42-44%. To jest zdecydowanie więcej niż teraz, a w dodatku no, od tamtego czasu też technologia zdecydowanie poszła do przodu, więc myślę, że gdybyśmy wrócili do tego systemu zaproszeń, ta zgłaszalność byłaby zdecydowanie wyższa. Dlatego tutaj my jako Onkofundacja Alivia, że mocno apelujemy o to, żeby rozważyć po prostu powrót do tego systemu indywidualnych zaproszeń. Tym bardziej, że mamy wtedy tak nie działało takie coś jak IKP, nie było aplikacji Moje IKP, a no teraz te możliwości mamy, więc myślę, że z korzyścią dla kobiet byłoby wykorzystanie po prostu tych możliwości, które ta technologia nam po prostu daje.
1: Ja też nie chcę, żeby to wybrzmiało, że to tylko nasza wina, ale powinnyśmy się skarcić, stojąc przed lusterkiem, kiedy gdzieś z tyłu głowy przyjdzie taka refleksja, a miałam się zapisać, a się nie zapisałam. To też jest nasze zaniedbanie, bo z reguły jest mnóstwo innych rzeczy do zrobienia. Przecież tyloma osobami się trzeba zaopiekować, a osoby gdzieś tam na końcu. Trzeba znaleźć czas.
2: No to też niestety ten stereotyp matki Polki, która ogarnia wszystko wokół siebie, a ona sama jest na końcu tej listy, no niestety wciąż jest obecny w naszym społeczeństwie i jest właśnie cały czas to odkładanie badania na kiedyś, na później, bo teraz mam wiele rzeczy do zrobienia, no i to później czasami przychodzi albo za późno, albo nie przychodzi w ogóle. Więc faktycznie no tutaj też nasze przekonanie i podejście do badań też wymaga jakiejś refleksji i zmiany, chociaż też ta świadomość rośnie, z czego bardzo się cieszymy. To też już pani o tym wspomniała.
1: Zastanawiam się, na czym polega, albo dlaczego jest taka różnica między gminami czy województwami, bo opolskie województwo niestety, od razu mówię, niestety, to jest zawsze to województwo, które ma zazwyczaj najniższą frekwencję w wyborach, ale ma też najniższy odsetek tych, którzy zgłaszają się, tych pań, które zgłaszają się na badania. Czy wy jako fundacja gdzieś widzicie te białe plamy na mapie Polski?
2: Tak, widzimy i faktycznie są duże różnice pomiędzy województwami, są duże różnice pomiędzy powiatami po prostu i faktycznie wschodnio-południowa Polska jest taką, no może nie białą plamą, ale ta zgłaszalność na badania tam jest zdecydowanie niższa niż w pozostałej części, ale to też może często wynikać z dostępności w ogóle ośrodków, w których te badania się wykonuje, też z dostępności na przykład mammobusów, ale to często zależy po prostu od polityk poszczególnych regionów, poszczególnych powiatów, gmin i to też no z tego mocno to wynika, no ale ta świadomość no tutaj myślę, że jest takim głównym czynnikiem. Ja jeszcze w ogóle pozwolę sobie wrócić do tych argumentów, dlaczego kobiety się nie badają, bo myślę, że to jest też temat wart rozwinięcia, dlatego że bardzo często pojawia się taka myśl, że boję się, że coś wyjdzie. I to jest taka chyba największa pułapka myślowa, która u kobiet się pojawia, bo to takie odwlekanie no nie powoduje, że ten strach mija, tylko tak naprawdę staje się takim przewlekłym stresem. Więc argument, że boję się, że coś wyjdzie, no nie jest do końca trafionym. Poza tym też warto powiedzieć, że badania profilaktyczne nie są po to, że coś wyjdzie, bo zwykle nie wychodzi, tylko badania profilaktyczne są po to, żeby upewnić się, że nic mi nie jest. I myślę, że takim myśleniem powinniśmy kierować się, patrząc na badania profilaktyczne ogólnie.
1: Nadzieja jakakolwiek na to, żeby na przykład wciągnąć do systemu właśnie moje IKP, czy być może M-Obywatela, nie wiem, ale system jest, działa i jednak kilka milionów osób z niego korzysta, co prawda nie wszyscy, no ale jednak gdzieś takie rozmowy jako fundacja z Ministerstwem Zdrowia czy z NFZ-em toczycie?
2: Tak, nasze głosy wielokrotnie pojawiają się właśnie na różnych komisjach i spotkaniach w Sejmie i piszemy różne pisma, w których takie propozycje padają na spotkaniach, to znaczy z naszej strony pada. Także tak jako fundacja bardzo mocno działamy właśnie w takich obszarach rzeczniczych, aby ten system zmieniać.
1: Bo jesteście rozpoznawalną marką, jeżeli chodzi o wsparcie tych osób, które najpierw zdecydują się pójść na badanie, a potem zdecydują się leczyć. Zmiana myślenia, o to możemy zadbać w trakcie tego października. Tak jak we wrześniu rozmawiałam dużo na temat Alzheimera, który no gdzieś tam mam wrażenie, że wraz ze starzejącym się nam społeczeństwem jest niestety coraz częściej dostrzegany, ale za mało jeszcze wiemy. Natomiast o raku piersi mówimy dużo. Naprawdę mówimy dużo od lat. Ten różowy październik jest taki naprawdę już kojarzony z tym kolorem. To teraz nic, tylko ruszyć się na badania. Taką kampanię też prowadzicie.
2: Tak, prowadzimy aktualnie na naszym Facebooku i Instagramie jest cykl różnych filmów, w których pacjentki, onkolog, psychoonkolożka opowiadają właśnie o tym. Po prostu patrzymy na tą profilaktykę z różnych perspektyw. Nasza psychoonkolożka właśnie obala to myślenie, że boję się, że coś wyjdzie, albo nie mam żadnych objawów, więc nie idę na badania. To, że nie mam żadnych objawów, to też jest w ogóle ciekawe i częste stwierdzenie. Więc my te kampanie bardzo, bardzo mocno prowadzimy w październiku, ale jako Onkofundacja też przez cały rok tak naprawdę o tym mówimy. No, profilaktyka, październik, wiadomo, tutaj mówimy o tym najgłośniej, bo jest to miesiąc poświęcony właśnie nowotworom piersi. Natomiast my jako Onkofundacja przez cały rok powtarzamy o tym, że badania profilaktyczne są ważne i tutaj też pozwolę sobie już na antenie przypomnieć, że żeby o tej profilaktyce pamiętać nie tylko w październiku i o samobadaniu, no bo samobadanie powinno się wykonywać raz w miesiącu. Więc tutaj
1: nie ma przeszkód, nie ma przeciwwskazań, po prostu zadbać o siebie.
2: Tak, dokładnie tak i też przypomnieć o tych badaniach, o samobadaniu, o zgłoszeniu się na mamografię, czy USG piersi, czy jakiekolwiek inne badania profilaktyczne, przypomnieć swojej mamie, babci, córce, siostrze, koleżance z pracy, przyjaciółce, bo może nie ma faktycznie teraz tego systemu zaproszeń, ale może ta poczta pantoflowa po prostu będzie takim naszym wewnętrznym systemem, w którym będziemy sobie same wzajemnie przypominać o tych badaniach.
1: Marketing szeptany zawsze był najbardziej skuteczny.
2: Tak. Czasami trzeba sobie radzić w ten sposób i warto o tym mówić właśnie tak, troszcząc się wzajemnie o siebie.
1: I dlatego ja będę o tym przypominać nie tylko w październiku, drodzy Państwo. Marta Sikorska, Liwia, dzięki. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego i dobrej nocy.
1: Dobrej nocy, spokojnego wieczoru. My, drodzy Państwo, po przerwie to jeszcze usiądziemy za kierownicą.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm. Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No to teraz będzie się działo. Kiedy w ogóle przyszedł mi do głowy pomysł, żeby porozmawiać, wydawało mi się, że pretekstem będzie Sobiesław Zasada, który w wieku 96 lat, nie na czas, ale przejechał swój historyczny rajd przez Argentynę. Sprzed 59 lat powtórzył prawie tę trasę. Może nie ta sama droga, bo już nie szutrowe, a asfaltowane, ale, no ale... 96 lat człowiek za kierownicą. Powtórzę, 96 lat człowiek za kierownicą. No i zaczęłam się zastanawiać, okej, rajd, rajdem, ale kto sprawdza, ilu my mamy teraz kierowców w wieku 20 kilku lat, 30, 40, 50, 60, 70, 80 kilku latków. Mówiłam przy okazji zdrowotnej części naszego spotkania, że starzeje nam się społeczeństwo, bez względu na to, czy Państwo lubią to słowo, czy nie. Taka jest nasza rzeczywistość. Jak człowiek powinien sam siebie ocenić? Czy to jest ciągle ten moment, kiedy mogę prowadzić? Czy może jednak powinnam się zastanowić, czy to już jest ten moment, kiedy powinnam usiąść na siedzeniu pasażera? Chociaż, oj, ja przyznaję, jestem fatalnym pasażerem. Fatalnym. Nie cierpię tego i poza tym ja bym pojechała przecież inaczej. To naprawdę nie potrafię wejść w skórę Macieja Wisławskiego, który... Nie wypominając, witam serdecznie, dobry wieczór, panie Macieju.
2: Dobry wieczór. Tak, nie wypominając, ale ma 82 lata.
1: No i cudownie to wiedzieć i cudownie to słyszeć, ale bycie pilotem rajdowym to jest tak jakby no, kompletnie jednak ufać tej osobie, której... de facto wydaje się polecenia, powiem to po cichu, bo żeby nie było, że Krzysztof Hołowczyc usłyszy i będzie, no, wskazówki, rady. Nie ma takiej pokusy, jak się jest pilotem, żeby powiedzieć, ej chłopie, zamienimy się miejscami.
2: Nie, no nie bardzo, dlatego że no na pewnym poziomie, jeżeli już tam zdecydujemy się na ten prawy fotel w rajdowym samochodzie, w ogóle w rajdowym teamie zdecydujemy się pracować, to się już wiąże powiedzmy z jakąś taką, no dość wysokim profesjonalizmem. To już naprawdę trzeba się jak gdyby przestawić. Poza tym to są pewne jakieś takie cechy, takie psychofizyczno-techniczne, które są bardzo typowe i potrzebne, niezbędne dla kierowcy, dla mechanika, dla logistyka i dla pilota. To jest po prostu normalne, że to jak w każdym teamie jest jak w maszynie. To jest tam ileś tych kółek zębatych i one muszą się w odpowiedni sposób kręcić. Tak samo tutaj. To musi być kilka elementów spełnionych, żeby dany człowiek, który jest członkiem danego teamu, mówię o zespole rajdowym, był do tego miejsca przydatny. Żeby on dawał radę w tym miejscu.
1: Nadal wiem, że ja na pewno bym się do tego miejsca nie nadawała, nawet z tyłu, nawet jakby mnie
2: kochana, jak ja się nadaję, no to już naprawdę taka młoda, dynamiczna, inteligentna, kreatywna kobitka, to już na pewno się nadaje. No.
1: Spłonęłam rumieńcem, to teraz poszczegóły. Rajd albo wydarzenie, albo moment, który gdzieś tam zawsze z panem zostanie. Znowu to powiem, 82-letnim przecież super genialnym kierowcą.
2: No kierowcą to może nie genialnym i nie genialnym pilotem, dlatego że prawda jest no nieco inna. Ja jestem może takim dość popularnym pilotem, ale to jest tylko i wyłącznie zasługa moich kierowców, z którymi jeździłem, bo ja naprawdę miałem takie wielkie szczęście, po pierwsze, że dzięki nim przeżyłem jeszcze w takim sporcie, po przejechaniu tak wielu kilometrów odcinków specjalnych, bo ja nie wiem, czy jest wielu takich pilotów, którzy przyjechali ponad 110 tysięcy kilometrów odcinków specjalnych tylko w rajdach, tylko na zawodach. Nie liczę testów, nie liczę zapoznań, tylko normalnie same zawody. Ale nieważne. Miałem rzeczywiście jakieś takie bardzo dobre relacje z kilkoma genialnymi polskimi kierowcami poszczególnych epok. No i właściwie ta moja rozpoznawalność rzeczywiście w tym świecie motorsportu, w świecie głównie rajdów samochodowych, to jest w dużej mierze, jeżeli nie w największej mierze, jakąś funkcją talentu i geniuszu, nawet nie bójmy się użyć tego słowa, moich właśnie kierowców. To byli super goście, od Andrzeja Lubiaka w dziale sportu w FSM-ie, poprzez Pawła Przybylskiego w dziale sportu w FSO, poprzez Andrzeja Kopra w Camel Rally Team, Krzysztofa Hołowczyca, Maćka Lubiaka, Łukasza Byśniewicza. To są naprawdę kierowcy, którzy stanowią takie, można powiedzieć śmiało, jakieś takie no wspaniałe kamienie milowe historii polskich rajdów. No i to jest właśnie, i to jest prawda. Ale tu nie chodzi o jakąś taką moją, jakąś taką, no może taką delikatność, jeżeli chodzi o tutaj, no to podkreślanie mojej jakiejś takiej, no moich zasług, mojej popularności. Ja uczciwie powiedziałem, że ja zawdzięczam to naprawdę bardzo, bardzo wielu wybitnym, genialnym ludziom. O, i koniec.
1: Ale oni się decydowali na pana. Rekord startów w rajdzie Polski. 28 występów w roli pilota rajdowego jest pana i nikt tego panu nie zabierze. To patrząc na drogę z siedzenia pilota, patrząc na to doświadczenie kierowców, z którymi pan jeździł, widzi pan zmianę, nie wiem, w kształceniu, zmianę w podejściu, w głowie tych kierowców kiedyś i dziś?
2: No, zmieniły się diametralnie te właśnie wszystkie elementy otaczające rajdy. Ja zresztą użyłem już tego słowa epoki. Ja jestem pilotem z kilkoma kierowcami kilku epok tego motorsportu. No, także to się wszystko bardzo, bardzo zmieniło. Przede wszystkim rajdy kiedyś to były takie bardziej przyjacielskie, przyjazne i takie prawie że takie familijne. Była świetna atmosfera między tymi poszczególnymi załogami, bo tam nie było takiego, no, takiego tępego wyścigu, takiego beznamiętnego, beznadziejnego wyścigu za wynikiem, za tym, żeby ten wynik był jakąś tam trampoliną do tego, żeby stać się jakimś celebrytą czy rozpoznawalnym. Zupełnie były inne, jak gdyby, te mechanizmy, dla których te rajdy ludzie jeździli. To była naprawdę bardzo, no też to była walka, też to było ściganie, no ale nie było jakiejś takiej tej walki brutalnej i totalnej, tak bym powiedział. No, w każdym razie ja tak to odbieram. Ale no dobra, tam nieważne, ja uważam, te rajdy, dobra, były, minęły, jeszcze są, nawet cieszę się, że jeszcze mogę jeździć, ale a propos tych moich 82 lat, pogadajmy o tym właśnie, o tym problemie, jaki stwarzają rzeczywiście, no, coraz liczniejsi, no, starsi kierowcy, bo jest to rzeczywiście, jest to problem, bo całe nieszczęście, uważam, tych starzejących się ludzi polega na tym, że oni nie zdają sobie sprawy z tego, jak postępuje niezauważalnie i wolno ta degradacja i degeneracja ich przydatności do prowadzenia samochodu, do uczestniczenia w ruchu drogowym. Bo przecież no, my musimy sobie zdawać sprawę, że ten ruch drogowy dzisiaj i parę lat temu to jest zupełnie inny niż ten ruch drogowy w czasach mojej młodości, czyli 50 parę lat temu. No teraz to jest naprawdę takie, mówię o bezpiecznym korzystaniu z tych dróg. To jest naprawdę wielkie wyzwanie i to wymaga naprawdę niesamowitych jakichś takich, no, cech, pozytywnych cech jakichś takich, no, różnych, tych jak wspomniałem, psychotechnicznych, psychofizycznych, psychicznych, no, różnych, żeby w tym bezpiecznie się poruszać, bo jeździć to każdy potrafi, no, na zasadzie strzelania. Człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. Tak samo 80% polskich kierowców jeździ, oni jadą, ale nie bardzo wiedzą nawet co tam się dzieje, o co jadą, często zapominają, gdzie jadą. No, to jest niewiarygodne, co ja mówię, ale to jest prawda, bo ja mam bardzo wielu wokół siebie gości, którzy mają powiedzmy 60 parę plus. No, i ja obserwuję, i obserwuję ich styl jazdy. Ja się boję w ogóle z wieloma osobami siadać na parowym fotelu, a na przykład z moimi kierowcami rajdowymi nigdy się nie bałem. No, więc tutaj coś jest nie w porządku. No, i tutaj należałoby coś z tym zrobić. Ja jestem w takiej komfortowej sytuacji. Przepraszam, że tak dużo mówię, ale
1: ale można, temu, że... w tym radiu można.
2: Ale dzięki, no ja wiem, bo ja słucham przecież Plusa prawie cały czas. No i teraz słuchajcie, dziewczyny, teraz tak. Ja powtarzam, ja mam super komfortową sytuację, że moja jakaś taka degradacja, to jest mi znana, bo ja jestem...

0: jednym tam z paru miliardów ludzi człowiekiem. No, ale ja mniej więcej mam taki papierek lakmusowy w postaci mojego odbierania rajdów i mojej przydatności do rajdów. To jest super. Super, że ja akurat mimo tych lat mogę w tym sporcie uczestniczyć, bo ja mniej więcej wiem, jak w ogóle wygląda moja relacja i moja przydatność. To też takie no, brutalne słowo, przydatność do tego, co ja robię. No i to jest dla mnie super, że ja po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że jest okej, że jeszcze nie mam problemów, tutaj wszystko wiem, co się dzieje przede mną, obok mnie, z tyłu, nade mną, wszystko wiem, jak jadę samochodem i to jest super. Potrafię zapisać trasę odcinka specjalnego, to co mi kierowca mówi, zdążę bez żadnych problemów, w ogóle nie mam żadnych jakichś takich spóźnień, wszystko sobie sklamruję, przygotuję, poprawię, wygumkuję, poprawię, pociągnę flamasterkiem i normalnie jestem przygotowany do rajdu. No.
1: A w tej chwili młodzi kierowcy, którzy zaczynają...
0: I takich jak ja, i takich jeszcze skończę, i takich ludzi jak ja, to jest powiedzmy kilka procent może, że oni mają jakąś możliwość weryfikacji swojej przydatności do tego dobrego, bezpiecznego kontaktu z samochodem. Ale niestety 90 parę procent ludzi tego nie ma. Tego nie ma i nie wie, jak się po prostu bezwzględnie, bezpardonowo starzeje. I nie nadaje się coraz bardziej, się nie nadaje do tego, żeby jakoś dobrze prowadzić ten samochód. No, brutalna prawda, ale prawda.
1: Coraz więcej młodych kierowców też jadąc myśli bardziej o tym, jakim samochodem, jak szybko będą mogli jechać, ale jak dzik idzie obok drogi, to go po prostu nie widzą, bo patrzą tylko przed siebie. Gdzieś tracą tę czujność, albo po prostu jej nawet nie nabywają, bo zajmują się zupełnie innymi rzeczami. To jedna rzecz, to jest kwestia szkolenia, ale druga rzecz, o której będę chciała porozmawiać za chwileczkę, za momencik po przerwie, to te sygnały. Na które sygnały powinniśmy zwracać uwagę? Znaczy, który moment to jest taki, żeby powiedzieć, okej, może ja już wyjątkowo tej trasy nie zrobię, może ja już wyjątkowo w tę drogę nie wyruszę, a jednak zostawię kierownicę komuś, kto jest nawet bardziej wypoczęty, bo nawet o takich rzeczach zapominamy. Ale to za chwileczkę, panie Macieju.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ostatnia część naszego spotkania, ale w jakim towarzystwie, drodzy Państwo? Korzystam z wiedzy i doświadczenia Macieja Wisławskiego, pilota rajdowego. Rozmawiamy o kierowcach plus. I nie mówimy tutaj o rozmiarze, tylko o wieku, bo mamy coraz więcej starszych kierowców, bo są tacy, którzy świetnie sobie radzą i pewnie będą sobie radzili długo, długo, długo, długo, funkcjonując bezproblemowo, jak na przykład mój teść 80-letni, jeszcze 2 dni, który jeździ samochodem na co dzień, jeździ poza granice kraju, jest na bieżąco, nie wybiera, nie wiem, może bardziej ruchliwych dróg, ale takie, które zna, ale nadal bez problemu funkcjonuje. 82-letni Maciej Wisławski mówi, starszych kierowców jest coraz więcej. To ja się zastanawiam, kiedy albo co powinno być takim sygnałem, panie Macieju, że a może jednak sprawdzę, nie wiem, swój refleks? Nie ma takich badań przecież dla kierowców.
2: No nie ma i w ogóle, jeżeli nawet by były obligatoryjne, to też by to było niemożliwe do zweryfikowania, bo przecież no, mamy tyle milionów tych ludzi, którzy mają prawo jazdy, mają ten dokument. No ja myślę, że właściwie to dużą rolę powinni odgrywać, że tak powiem, wstępni, czyli dzieci, wnuki. I, bo oni przecież bardzo często jeżdżą czy z rodzicami, czy z dziadkami i na pewno powinni zwrócić baczniejszą uwagę na tą relację tego swojego, czy dziadka, czy babci z samochodem i z drogą, zorientować się, bo to można wyczuć, kto jak jedzie. I jeżeli by na przykład no, jakaś taka kampania informacyjna duża była, żebyśmy na przykład no, zainteresowali właśnie tych ludzi młodych, dzieci i wnuki, żeby zwrócili uwagę na tą relację tych swoich przodków z samochodem, no to by było, wydaje mi się, niezłe, bo to by było takie miękkie, jak gdyby to zasugerowanie, żeby faktycznie no, pójść sprawdzić refleks, wzrok, tą podzielność uwagi, kojarzenia, no bo to jest wiele elementów potrzebnych, prawda? Skupienie, to przewidywanie też, no w ogóle wiele takich elementów, jak już tam użyłem tego za tych właśnie psychotechnicznych. No, to jest dobra metoda, bo administracyjnie tego nie załatwimy. Wydaje mi się, że dobrą robotę dosyć robiła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, i oni organizowali takie kampanie właściwie informacyjne, bo to trzeba do tych ludzi starszych trafiać właśnie z jakimś takim bardzo tak delikatnie, bardzo, bardzo takim miękkim słowem, bo powiedzenie komuś, że ty, słuchaj, ty się nie nadajesz.
1: Jesteś za stary.
2: Brutalne, to jest brutalne. To jest w ogóle, to wywiera w ogóle wręcz przeciwny efekt, wydaje mi się. Także to należałoby w jakiś taki bardzo delikatny, dyplomatyczny sposób, no, drogą sugestii na przykład. No, zainteresować właśnie kogoś starszego, żeby po prostu zwyczajnie się przebadał. No, to jest chyba jedyna jakaś taka racjonalna i delikatna droga.
1: Akurat spotykamy się w momencie, w którym jesteśmy po serii fatalnych w skutkach wypadków. Na przykład uderzenie w kobietę na przejściu dla pieszych. Mało tego, zatrzymuje się kierowca, przenosi kobietę na chodnik i jedzie dalej. Drugi wypadek to Nowy Sącz z weekendu. Ponad 120 kilometrów, no właśnie, na godzinę uderza w człowieka na przejściu dla pieszych, zabija na miejscu. To nawet nie ma w ogóle...
2: No to jest inny problem. No my tutaj rozmawiamy o takim naprawdę bardzo ważnym społecznie problemie. I w ogóle ja bardzo się cieszę, że wasze radio podjęło taki temat. Ja uważam, że powinniśmy częściej na te tematy rozmawiać, żeby właśnie ludziom uzmysłowić, właśnie tak jak już użyłem tego słowa, w taki jakiś delikatny sposób, na takiej fali sugestii, na przykład no, kogoś tam na pewno, wydaje mi się, że zmobilizujemy do tego, żeby powiedział faktycznie, pójdę i się sprawdzę, bo są takie możliwości, przecież są te pracownie psychotechniczne, są lekarze, którzy prowadzą takie badania, są w ogóle służby medyczne, które są przygotowane do tego. No, także to wydaje mi się tutaj, nad tym powinniśmy się też czasami skupić, czasami pochylić, no bo w ogóle bezpieczeństwo na drodze, takie piękne powiedzenie, zaczyna się od wiedzy, od szeroko pojętej wiedzy, bo wiedzy również, nie tylko o tym, że taki znak to znaczy, a to tyle można, a tutaj nie można na godzinę, ale też o wiedzy o samym sobie, bo najważniejszym wydaje mi się elementem samochodu. To nie jest silnik, nie hamulec, nie opona, nie skrzynia biegów, tylko łącznik między fotelem i kierownicą, czyli człowiek, czyli kierowca. I on odpowiada za wszystko, co jest na drodze, za czystość i bezpieczeństwo naszej jazdy. Nie systemy, bo systemy raz są, a czasami mogą zawieść, bo to są systemy, to są martwa elektronika. A człowiek jest jednak, jeżeli jest sprawny, to decyduje o wszystkim. I człowiek ponosi odpowiedzialność za to, że nasza jazda jest okej, albo nie.
1: A jak w przypadku pana wieloletniej pracy, pilota rajdowego, poradzić sobie z jazdą na pamięć? Bo w pewnym sensie ona jest potrzebna, bo jak się poznaje trasę, to trzeba pamiętać, gdzie, który zakręt, pod jakim kątem, ile stopni. A z drugiej strony, niedobrze jest przecież jeździć na pamięć. To ciężko tak przestawić się z takiego jeżdżenia rajdowego na zwykłe?
2: Nie, ja może wyjaśnię. Jeżeli chodzi na przykład o rajdy samochodowe, o ten piękny, ekstremalny sport, to tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak pamięć. Tam załoga zawsze przed rajdem ma możliwość bardzo dokładnego opisania trasy, zrobienia tak w cudzysłowie fotografii tej drogi, ale symbolami, nie aparatem fotograficznym, nie nagrania, chociaż niektórzy nagrywają, tylko normalnie symbolami, jak gdyby robi się opis tej trasy odcinka specjalnego. I ja tam nie angażuję w ogóle pamięci. Ja normalnie mam to wszystko pisane. Ja mam ten obraz drogi w tym moim zeszycie, w tych moich notatkach odcinku specjalnych. Natomiast w normalnym ruchu, bardzo też ciekawy program poruszyliście, kochani, teraz, bo właśnie to jeżdżenie na pamięć, ale większość kierowców jeżdżą na pamięć. I to też jest powód do tragedii. To też jest powód do bardzo częstych tragedii, bo przecież pamiętajmy, że to życie drogowe to idzie naprzód. Te oznaczenia dróg, te pierwszeństwa, te zmiany jak gdyby organizacji ruchu zdarzają się co i rusz, co kawałek, w każdym mieście, na każdym kroku. No, a my jeździmy na pamięć. Przez 10 lat jeździliśmy tak, że ta nasza droga to była główna. A nagle jutro się zmieniła i pojutrze jedziemy i jest nieszczęście. Także tutaj to jeżdżenie na pamięć jest bardzo niebezpieczne. Jednak my musimy naprawdę czytać znaki. No przecież jako przykład tego, że nie czytamy znaków, to bardzo liczne przypadki. No prawie codziennie wjeżdża ktoś pod prąd na drogę ekspresową albo na autostradę. No kochana, no i dlaczego wjeżdżają? Bo nie mają pojęcia, że trzeba po prostu patrzeć, czy można, czy nie można. Czy jest stop, czy jest zakaz wjazdu, czy zakaz ruchu, czy jest trójkąt. No.
1: Jeżdżenie na pamięć to jest przekleństwo, zwłaszcza przy okazji na przykład maratonów w mieście albo świąt, kiedy się zmienia organizacja ruchu. I to jest.
2: Dokładnie tak.
1: To od razu wychodzi, to jest moment. Jeszcze z takich naszych błędów, naszych kierowców, to też moim zdaniem się zdarza nieśledzenie zmian przepisów. One niestety, na szczęście i nieszczęście, się często zmieniają. I regulacje ruchu, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Bo to się dopiero dzieje.
2: To jest w ogóle Armagedon. To tak, jest w ogóle straszne. To jest straszne. No, w ogóle poziom tych... W ogóle ja uważam, że tak, jako ogrodnik w ogóle, to uważam, że w ruchu drogowym między tymi kilkoma grupami użytkowników, czyli hulajnogiści, rowerzyści, jacyś tam skejciarze, piesi, i kierowcy, to powinna zapanować jakaś taka większa symbioza. Jak w przyrodzie, ale niestety tego nie ma, bo jak ktoś siedzie na rowerze, to ma normalnie wyrąbane na tego, co idzie samochodem. I odwrotnie, nie? I to jest właśnie, to jest fenomen, że zawsze ten punkt widzenia zależy od tego punktu siedzenia. Jak siedzimy za kierownicą samochodu, to mamy zupełnie inne postrzeganie tych wszystkich innych i odwrotnie. Ale w ogóle wielkim problemem to jest naprawdę brak, ten kompletny brak tej edukacji, jeżeli chodzi właśnie o to właśnie dobre współdziałanie na drodze. No, czy pieszy wie na przykład, pieszy, który zbliża się do przejścia dla pieszych i widzi, że nadjeżdża samochód. Ten pieszy nie ma pojęcia, że ten samochód, a no 50 na godzinę, w czasie swojej reakcji, czyli około jednej sekundy, on przejdzie 14 metrów. Pokażcie mi pieszego, słuchajcie, kochani, który wie, że kierowca przejedzie 14 metrów, zanim w ogóle zacznie hamować. Zanim zacznie hamować, no kto to wie? No i teraz taki gość w kapturze, no w jakimś w słuchawkach jeszcze, albo patrzona w telefon, wchodzi normalnie na ten, bo tam kątem oka zobaczyła, gdzieś, a chyba zauważy i zahamuje. I są tragedie, no ja tutaj tak gadamy dość chaotycznie, ale to naprawdę cały czas uważam, że tutaj te przyczyny tragedii to leżą właśnie w tym kompletnym braku edukacji, to jest główna przyczyna, a druga przyczyna to w takim, że tak powiem, umiarkowanie z przymrużeniem oka traktowaniu przepisów i prawa. No ja jeżdżę rowerem bardzo dużo, przejeżdżam koło takiego skrzyżowania, gdzie jest stop. Na 10 aut jedno się czasami zatrzyma, a czasami żadne. Oni to wszystko mają gdzieś tam, no. Jak to wy, młodzież, mówicie, wyrąbane. No.
1: To już nawet nie ja, to jeszcze młodsze pokolenie. Dlaczego poruszam temat tych młodszych i tych, którzy dopiero siadają za kierownicę, dopiero gdzieś właśnie wysiadają z samochodu, są pierwsi i zapominają o całej reszcie? Dlatego, że ci młodsi, to pokolenie teraz, które jest, zaryzykuje stwierdzenie, gorzej jednak przygotowane do jazdy niż to starsze pokolenie, za moment też będzie starszym pokoleniem i będziemy mieli jeszcze większy problem. Zatem
2: to prawda.
1: Tego niestety nie nadrobimy, a jedyne, co możemy zrobić, to apelować, prosić, edukować.
2: Pan tak jest, dokładnie. Też... Cały czas przypominać, jeszcze raz przypominać.
1: Pan jest twarzą bezpiecznej jazdy.
2: Ja?
1: Oczywiście.
2: Ja nie wiem.
1: Ja
2: wiem. Z taką twarzą? Teraz się chyba nie.
1: Absolutnie tak. Człowiek, który promuje bezpieczną jazdę. Człowiek, który...
2: No promuje, to prawda, no to promuje. No twarzą może nie jestem, ale promuje, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest mój biznes. To jest mój biznes, bo jeżeli ty będziesz jeździła i kolega jeden, kolega drugi, jeszcze tam 10 innych, będziecie lepsi technicznie, będziecie lepiej przygotowani do tego uczestniczenia, dobrego uczestniczenia w ruchu drogowym, to ja jestem bezpieczniejszy. Ja dzięki temu, że ja 20 parę lat pracuję jako taki gość specjalny, jako instruktor w szkołach doskonalenia techniki jazdy, to ja dopiero po paru latach, jak zobaczyłem, jaki jest poziom polskich kierowców, którzy mieli prawo jazdy, częściowo byli to kierowcy, mówię o tych szkołach doskonalenia techniki jazdy, byli to kierowcy zawodowi, byli to kierowcy amatorzy, były to panie, byli to panowie, no w różnym wieku. I jak ja zobaczyłem, jaki jest poziom tych ludzi, to ja mówię, Boże, to są przecież wtórni analfabeci. Jak to dobrze, że trafiłem do tych szkół doskonale techniki jazdy, bo dzięki temu ja wiem, kto jest wokół mnie na drodze. Ja wiem, z kim ja jestem na drodze. No i to trzeba wiać.
1: No właśnie, wtedy na rower i do lasu. Panie Macieju, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten czas, za tę wiedzę.
2: To jest śmieszne, ale straszne, naprawdę.
1: Ale taką mamy niestety rzeczywistość. Trzeba korzystać z wiedzy tych, którzy po prostu wiedzą lepiej, na przykład Maciej Wisławski.
2: I uczmy się po prostu normalnie. No.
1: I nie bójmy się tego, bo każdy wiek na naukę jest dobry. Dziękuję bardzo.
2: Dokładnie. Tylko że z kolei ja to mówię tak, po co się uczyć, jak człowiek i tak głupi umiera? To ale, bez sensu.
1: A właśnie, że z sensem. Będziemy to traktować tylko jako małą anegdotkę na koniec, a wszystko, co wcześniej, bierzemy sobie mocno do serca. Wszystkiego dobrego, dobrego i spokojnego wieczoru.
2: No, dziękuję bardzo i dobrej nocy. Pozdrawiam ze Skierniewic, pa, pa.
1: Pozdrawiam serdecznie, Maciej Wisławski, pilot rajdowy. Ten, który wie, jak bezpiecznie jeździć. Proszę wziąć sobie do serca wszystkie te słowa, które padły w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Dobrego i spokojnego wieczoru. My się słyszymy za tydzień, a po 23:00 to się dopiero będzie działo u Pawła Krzemińskiego. George Orwell, literacki diagnosta XX wieku. Gościem Bartłomiej Zborski.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa. Przez najbliższe dwie godziny będziemy razem. Dzisiaj temat może nieco odmienny od tych, które zazwyczaj pojawiają się w Nocnych Światach, bo dominuje tutaj tematyka duchowa, psychologiczna i dotycząca budowania relacji, ale i historię najnowszą, i literaturę od czasu do czasu sporadycznie goszczę tutaj w Nocnych Światach. Tak i dzisiaj będzie, łącząc te dwa tematy w jedną osobą, twórcy, jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku, George'a Orwella. O nim właśnie rozmawiać będziemy, o George'u Orwellu jako literackim diagnoście XX wieku, a w szczególności jego totalitaryzmów. Gościem programu przez najbliższe dwie godziny będzie Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Dobry wieczór, witam pana.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Siedliśmy sobie przy herbatce i to taka orwellowska atmosfera się zrobiła od razu, bo Orwell napisał sporo o herbacie.
2: No, taka orwellowska to nie bardzo, bo to jest podanie znakomitej zresztą herbaty przez pana w torebce, to uchybienie jest jednemu z sześciu słynnych punktów Orwella, oparzeniu herbaty. Nie, herbata znakomita, bardzo smakuje i tak dalej, natomiast on napisał kilka esejów o kuchni angielskiej i napisał taki śmieszny, ale bardzo często cytowany, bardzo często przedrukowywany, tłumaczony na wiele języków świata, szkic Nice Cup of Tea, czyli filiżankę znakomitej herbaty, gdzie podał 6 złotych reguł parzenia herbaty, plus jeszcze takie ogólne i szczególne wskazówki dotyczące podawania i picia tego angielskiego, jakże orwellowskiego napoju. Ja powiem, jeszcze wspomnę tutaj, że jak w stanie wojennym ja prowadziłem, byłem jednym z prowadzących taką podziemną oficynę wydawniczą, to zapraszaliśmy się na herbatkę orwellówkę przy niecnej kreciej robocie i obalaniu ustroju. Była to herbata, przyjść na herbatę orwellówkę, na orwellową znaczyło kolejne spotkanie redakcji Biblioteki Historyczno-Literackiej. Natomiast wracając do Orwella, otóż jest to rzeczywiście według niego napój brytyjski, czysto brytyjski, pity koniecznie z mlekiem i broń Boże herbatę do mleka, tylko mleko do herbaty. Na dzbanuszku musi być obowiązkowo, jak on stoi na czajniku i się grzeje, jakaś rękawiczka z materiału albo ręcznik.
1: Ocieplacz.
2: Tak? Ocieplacz. W czasie tego naparzania herbaty trzeba parokrotnie imbrykiem potrząsnąć, żeby ona była jeszcze lepsza. No i ona musi mieć tam, wymienia Orwell w tym szkicu, kryteria, jaki to smak, jaki wygląd, jaki zapach, jaki kolor musi być. I aha, jeszcze jedna sprawa, chińska, broń Boże. Chińska herbata nie jest tak energodajna i tak smaczna jak indyjska, a najlepsza jest cejlońska.
1: Cejlońska, no to już nie indyjska.
2: To już nie indyjska, ale nigdy takiej herbaty, nawet w najtrudniejszych latach w Wielkiej Brytanii, nie brakowało, dlatego on mógł napisać taki ten esej krótko po wojnie, kiedy ze względu jeszcze bardzo długo w Anglii, ze względu na wojnę, ze względu na problemy z żywnością, było jedzenie na kartki, herbata była na kartki, nabiał był na kartki, owoce były na kartki, natomiast mogło brakować owoców na te kartki i mleka, ale herbata musiała być zawsze, no bo jakby nie potrafiliby sobie Anglicy takiej sytuacji wyobrazić, żeby herbaty zabrakło.
1: No, pewnie dzięki tej perle w koronie Imperium Brytyjskiego, czyli Indiom, Brytyjczykom herbaty nie brakowało. A jak Orwell odnosił się do kolonializmu brytyjskiego?
2: Nienawidził kolonializmu, ale zawsze podkreślał, że to, że jak to kiedyś napisał, pedałkowaci poeci mogą pisać wiersze o wzniosłych sprawach, to oni to zawdzięczają pracy kulisów w kolonializmie. koloniach brytyjskich i muszą sobie z tego zdawać sprawę. I wskazywał na to, że całe bogactwo Anglii, cała podstawa imperium, to ona, podstawą tego imperium, podstawą tego bogactwa, to jest krew i pot pracujących tak zwanych kolorowych w imperium, nad którym, prawda, słońce nie zachodzi. Aczkolwiek co tu dużo mówić, no ja tu nie chcę użyć słowa, że był piewcą tego imperium, ale on należał do tych pisarzy wywodzących się właśnie z tradycji, bo sam się urodził w Indiach.
1: No właśnie, w Bengalu.
2: W Bengalu, w Motihari, gdzie jest muzeum orwellowskie, bardzo skromne zresztą, no ale jest. I zawsze jakby ta tradycja imperialna, ale taka tradycja, no powiedzmy, tych rodzin angloindyjskich była mu bardzo bliska. On to, takie rodziny opisał w powieści Brak Tchu, którą ja tam swego czasu przełożyłem, to się ukazało u nas w Polsce. Ale jak mówię, ogólnie to oczywiście był przeciw kolonializmowi i był za niepodległością Indii, miał wielu przyjaciół w gronie działaczy partii, indyjskiej partii kongresowej. No historia się nie potoczyła tak jak on sobie to wyobrażał, jak on by sobie tego życzył. Te rozmaicie było z krajami, byłymi koloniami brytyjskimi, zwłaszcza z Indiami, no ale to już jest inna historia, jak mawiał Kipling, ulubiony poeta Orwella.
1: Książka George Orwell jako autor, a tytuł Gandhi w brzuchu wieloryba. To najnowsza pozycja przetłumaczona przez pana. Wiele tutaj esejów, bardzo różnych, które dotyczą no i chociażby kina, recenzji filmowych, także są szkicami postaci znanych literatów. Tutaj Jacka Londona wymienię. Dlaczego akurat takie rzeczy, takie utwory pan wybrał do tej książki, różnorodne?
2: Dlatego, że to znaczy tak, po pierwsze sprawa tytułu. Otóż Gandhi nigdy nie był w brzuchu wieloryba. I
1: właśnie, bo to raczej z Jonaszem się kojarzy.
2: Tak, skojarzy się z Jonaszem i słusznie, natomiast jest to, chodziło o chwytliwy tytuł na fajną okładkę książki, który ma zachęcić czytelników do kupienia, do przeczytania. Ja chciałbym pokazać, zawsze pokazuję w tłumaczonych przez siebie zbiorach Orwella, takiego Orwella różnorodnego. Od Orwella, autora reportaży wcieleniowych, przez Orwella eseistę, felietonistę, recenzenta książek, recenzenta filmów, do autora takiej listy, podobnej trochę do listy Wilsteina polskiej, tylko tam chodziło o coś zupełnie innego. W jeszcze innym zbiorze Orwella pokazałem Orwella jako autora słuchowiska radiowego Czerwony Kapturek, bo należy pamiętać, że Orwell był pionierem takiego, i chyba nawet twórcą, takiego słuchowiska radiowego rozpisanego na głosy. Czegoś takiego przed nim nie było. On pracował w czasie wojny, 2,5 roku pracował w BBC i on taki gatunek stworzył. Przerabiał rozmaite dzieła literackie na słuchowiska, już to dla dzieci, już to dla dorosłych.
1: Orwell, który jest recenzentem filmowym, jaki odbiór miał wśród jego kolegów po fachu, piszących również, czy wśród odbiorców jego recenzji?
2: Ja tutaj od razu mówię, że zgodnie wszyscy jego biografowie i czytelnicy powtarzają, że no, on był genialnym powieściopisarzem, świetnym eseistą, ale recenzji filmowych to trochę tak pisać nie umiał, a niemniej chciałem takie przykładowe pokazać. Nie znał się na kinie. Miał duże braki właśnie w dziedzinie wiedzy o filmach, o reżyserach, o aktorach też. Natomiast no, chciałem tutaj też podkreślić jakby to, że zamieszczając te eseje, że jednak coś takiego pisywał, może w charakterze potboilers, czyli tak zwanych hałtur, za które dostawał kasę, prawda? Bardziej mu wychodziły recenzje teatralne, a przede wszystkim recenzje powieści.
1: Niemniej spośród jego licznych publikacji, książek, utworów większych, to dwie weszły do kanonu literatury światowej, nie tylko XX wieku, ale myślę, że można by je spokojnie umieścić w kategorii najlepszej literatury wszechczasów. Czyli rok 1984 i Folwark zwierzęcy, które no, są bardzo wnikliwą, ale i ostrą diagnozą XX wieku, a w szczególności jego totalitaryzmów.
2: Tak, od angielskiej herbaty do tych powieści była u niego droga długa i można powiedzieć wyboista, nierówna, no ale zostawił nam może nie tyle prognozę, chociaż to właściwie rok 84 i Folwark zwierzęcy uchodzą za prognozy, na przykład dziennik The Guardian w plebiscycie rozpisany przez dziennik The Guardian rok 84 został uznany za powieść najtrafniej oddającą sens XX wieku, ale to raczej nie prognozy, tylko przestrogi. On napisał w takim tekście, ja już nie pamiętam, czy to był list, czy to był chyba tekst drukowany, że to wszystko zależy, nie pozwól na to, to wszystko zależy od ciebie, możesz to odwrócić, to dotyczyło, możesz temu zapobiec, możesz zapobiec, żeby to nie przyszło. To dotyczyło roku 84, że to wszystko zależy od was, od nas.
1: Wierzył w to, że szeroki ruch społeczny jest w stanie zmienić bieg polityki?
2: Jeżeli jest nadzieja, to jest ona w proletach. To jest to hasło właśnie z roku 84. Wbrew pozorom tak. A dlaczego mówię wbrew pozorom? Bo uważano, znaczy on uchodzi za pisarza takiego głęboko pesymistycznego i dalekiego od tego, żeby widzieć jakieś światełko nadziei na świecie, który się straciwszy fundament w postaci religii, w postaci przyzwoitości i tak dalej, żeby losy tego świata mogły jakoś jeszcze się zmienić na lepsze, ale on uważał, że tak, no pytanie tylko, czy ta rzeczywistość, która no powojenna, której on nie dożył, to czy on, jakby on to widział i jakby czym byłaby dla niego, no nad tego się nigdy nie dowiemy. Niestety on umarł bardzo młodo, w wieku 47 lat. Bardzo wielu zastanawiało się, co by było, gdyby on dożył, prawda, na chociażby roku 84.
1: No właśnie, też zmarł w pełni sił twórczych, biorąc pod uwagę liczbę jego publikacji, które zamknęły się w wieku 47 lat, kiedy umierał. No to pewnie, biorąc pod uwagę progresję, to byłoby ich dużo więcej.
2: Byłoby ich dużo więcej, ale może też nie można tego wykluczyć, że do końca życia żyłby z potężnych tantiemów za rok 84 i za Folwark. Te tantiemy wystarczyły na dostatnie życie jego żonie, Sonny Brownell, którą ona była redaktorką w piśmie Horizon. On ją poślubił na łożu śmierci i ona sobie z tych pieniędzy bardzo wygodnie żyła, zresztą pod koniec życia w alkoholizm popadła. Nie wiadomo, przypuszczalnie by pisał, natomiast jakby pisał i po jakiej stronie by stanął, za kim by się opowiedział, no to tylko możemy się domyślać. I praktycznie biorąc, ci wszyscy biografowie Orwella, którzy pisali o nim, dziennikarze, to bardzo chętnie się tego domyślali na rozmaite sposoby.
1: Jednak trochę pisarz zagadka. George Orwell, literacki diagnosta XX wieku. O nim dziś rozmawiamy w Nocnych Światłach. Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella, jest Państwa i moim gościem. Wracamy za chwilkę po piosence.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Nocne Światła.
1: W Nocnych Światłach dziś o George Orwellu rozmawiamy. Jako literackim diagnoście XX wieku gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Wspomniał pan o Huxleyu, o Nowym Wspaniałym Świecie. Właściwie gdyby zestawić te wszystkie trzy tytuły wymienione przez pana, czyli Folwark Zwierzęcy, rok 1984 i wspomniany Nowy Wspaniały Świat, no to one wszystkie wpisują się w taki nurt antyutopijny i właściwie gdyby spojrzeć na ich główną myśl, to jest walka idei wolności z porządkiem, z status quo, które wynika z systemu politycznego i społecznego. Tylko każdy pokazuje to w inny sposób.
2: Pokazuje w inny sposób i pokazuje inne jakby rozwiązania stosowane w praktyce po to, żeby tę wolność stłumić. No tak już tutaj trywializując zupełnie, rok 84 to jest, jak zresztą sam Orwell napisał, to jest but miażdżący ludzką twarz bez końca i bez końca. No Huxley wiadomo, to jest rozrywka i hodowla ludzi w probówkach, natomiast Folwark Zwierzęcy to jest to, że to jest zdradzona rewolucja, to jest przejęcie przez świnie rządów na folwarku i jakby zamiana idealnego ustroju równościowego, wolnościowego i tak dalej w srogą dyktaturę. Zresztą ja tutaj chciałem poruszyć taką ciekawą rzecz, mianowicie proszę zwrócić uwagę, że nie było w zasadzie żadnych kontynuacji tych trzech powieści, tych trzech utworów, to znaczy oczywiście jedno jest kontynuacja Folwarku, o której wspomniałem. Nie słyszałem, żeby ktoś napisał kontynuację Nowego Wspaniałego Świata, natomiast słyszałem o istnieniu kontynuacji roku 84, a polega to na, i treść polega na tym, że główny bohater, ten prześladowany Winston Smith, jakoś tam przeżywa. Partia upada, on działa w partyzantce, również przeżywa wojnę ciężką, staje na czele rządu i wprowadza taką dyktaturę, przy której tamta poprzednia to kaszka z mleczkiem była, więc
1: tylko pada jabłko od jabłoni.
2: Tak, różnie, nie znam tej książki, ja szukałem bardzo długo, nie znalazłem ani autora, ani tytułu. Wiem, że od paru osób ze schedy, zarządzających schedą spadkową po Orwellu, wiem, że coś takiego istnieje. No, ale może to jest rzecz prześmiewcza. Natomiast wracając do pana pytania, tak, to jest taka wielka triada literatury, może nie antyutopijnej, tylko literatury dystopijnej. To jest utopia Erebor, czyli pokazanie tego bagna i przepaści, ku której nieuchronnie zmierza nasz świat, no, z trzech rozmaitych perspektyw.
1: No tutaj można by jeszcze dodać Zamiatina, powieść My, prawda?
2: Zamiatina, powieść My, i ciekawa rzecz zresztą dotycząca Orwella, bo jeden z jego biografów napisał, że on, gromadząc materiały do roku 84, wzorował się na takiej bardzo mało znanej powieści, takiej autorki, która popadła w zapomnienie. Ona się nazywała Baedekin, a książka się nazywała Noc swastyki. Ukazała się w latach 30. Ona jest o takim świecie utopijnym, w którym jakby kobiety są sprowadzone do roli maszyn do rodzenia, a mężczyźni zupełnie wykastrowani, natomiast rządzi światem taka grupa, kasta uprzywilejowanych takich prominentów, no nie będę się tu wdawał w treść. Natomiast Orwell rzeczywiście znał ten noc swastyki i się najwyraźniej na tym wzorował. Tak zresztą nawiasem mówiąc, ta pani Bodykin napisała jeszcze jedną powieść, która, no wypisz, wymaluj, seks misja. Też o utopijnym świecie, w którym rządzą baby. No,
1: no ale to Ursula Le Guin też wśród pisarzy już drugiej połowy XX wieku sięgała po podobne wątki.
2: Sięgała, natomiast ja to mówię w kontekście, z czego właśnie korzystał, na czym opierał się, co znał Orwell, pisząc rok 84. Znał oczywiście Zamiatina, znał powieść My w przekładzie takiego jego przyjaciela, w przekładzie na angielski Gleba Struwego, który był takim lewicowcem rosyjsko-angielskim, on potem zmarł w Stanach Zjednoczonych. I zresztą Orwell napisał też bardzo dobrą, doskonałą analizę tej powieści w osobnym eseju, którego nie ma tutaj w tej antologii, jest w poprzedniej antologii esejów Orwella, którą ja też 2 lata temu przetłumaczyłem i wydałem. No, ukazało się to tutaj w Polsce.
1: Ale patrząc jeszcze też na klasyczną utopię, to można spróbować odnieść to do tego, co znajdowało się w kulturze jako ten prąd utopijny, który pokazywał pewne dążenia ludzkości do powszechnego szczęścia. Mamy wśród tych wymienionych tutaj tytułów przez pana no tą dystopię, która raczej obrazuje no, nędzny los ludzkości, ale gdyby spojrzeć na przykład na Państwo Platona, czy Tomaso di Campanella, Miasto Słońca, albo chociażby no, tą sztandarową utopię Thomasa More'a czy Francisa Bacona, Nową Atlantydę, to można by się zastanowić, dlaczego na przestrzeni lat, no setek, tutaj paru wieków, zaistniała tak wyrazista wręcz można powiedzieć, różnica w obrazowaniu ludzkości i systemów społecznych i politycznych.
2: To znaczy, sprawa wygląda w ten sposób, że Orwell uważał wszelkiego rodzaju no, dążenia do zapewnienia ludziom wiekuistego szczęścia za coś, co jest szwindlem. Szwindlem takim w tym sensie, że to się zawsze kończy tym, że to szczęście jest wbijane kolbą karabinu. I jeżeli państwem rządzą filozofowie, no to się to tak skończyło, jak się skończył komunizm, prawda? No, komunizm to państwa komunistyczne to były teoretycznie rzecz biorąc oczywiście państwa rządzone przez wyznawców filozofii. Oczywiście ja to w cudzysłów biorę, bo tam się filozofią nikt nie przejmował. Natomiast tutaj chodzi o narzucanie ludziom czegokolwiek. Orwell znał doskonale wszystkie wymienione przez pana utopie i też kiedyś napisał taki esej właśnie, w którym nieprzetłumaczony na polski, jeszcze go nie ma w polskim przekładzie, w którym jakby rozłożył na czynniki pierwsze to wszystko, te wszystkie warunki, które musieli spełnić ludzie, żeby do tego wiecznego szczęścia dostąpić. A warunki, no to prawda była, już się za każdym razem wyodrębniała taka grupa tych, którzy te warunki jakby narzucali, no oczywiście dla dobra wspólnego, dla szczęścia wspólnego i tak dalej, i tak dalej. No a co z tego wynika? A co z tego wynika, to folwark zwierzęcy właśnie. To tak to ja widzę. Oczywiście tutaj też trzeba, no mówiąc zwłaszcza o Nowym Wspaniałym Świecie, trzeba wspomnieć o pewnej takiej tendencji w literaturze brytyjskiej, zresztą nie tylko brytyjskiej, lat 30., kiedy się wyłoniła pewna grupa pisarzy takich, którzy zerwali, ja mówię zupełnie już trywializując sprawę, zrywając ze starą tradycją, ze tradycją powiedzmy powieści wiktoriańskich czy postwiktoriańskich, georgiańskich, chcieli pokazać coś zupełnie nowego i coś bardzo szokującego. Takim pierwowzorem, takim pionierem tego był Herbert George Wells. Natomiast no Huxley to był taki, no, polskim odpowiednikiem Huxleya to był Słonimski przed wojną tutaj. Wyzwolony liberał, uzdolniony literacko, zapatrzony w lewicę i potrafiący napisać bardzo dobre powieści, prawda? To mniej więcej wyglądało. Jest teoria, że Orwell chciał napisać, on był śmiertelnie chory podczas pobytu w Hiszpanii, on się tam nabawił choroby płuc, przez którą umarł przedwcześnie zresztą, mimo że był leczony antybiotykami. Ale jest taka teoria, poparta bardzo skąpym materiałem dowodowym, natomiast paru biografów twierdzi, że on chciał napisać też powieść później, po roku 84, która jakby była przeciwwagą roku 84. To znaczy, wiadomo na pewno, że chciał napisać powieść o Katyniu, ale to jest osobna sprawa wynikająca z jego znajomości z Józefem Czapskim, ale że rzeczywiście on chciał coś takiego napisać. No, jakby to wyglądało, to my zupełnie o tym nie wiemy nic, bo to są tylko wzmianki pochodzące od osób trzecich, ale...

0: jaka to szkoda, że nie napisał powieści o Katyniu. Bo z tego, co rzeczywiście zamierzał napisać, pozostały kilka stron tekstu i plan powieści, długiej powieści, to się nazywa, no, to jest gatunek taki pośredni między nowelą a powieścią, Historia spalarni. I w moim swoim poprzednim wyborze Orwella ja przetłumaczyłem właśnie i te kilkanaście stron i plan tej powieści, ale to się rzecz dzieje na styku Birma, Anglia. Więc też nie wiadomo, jakby to czytelnicy odebrali po roku 84.
1: Niemniej, gdy patrzymy na Orwella jako diagnostę XX wieku, może nawet lepiej powiedzieć diagnostę totalitaryzmów, które, no, jak dobrze wiemy, zarysowały się w sposób tragiczny w poprzednim stuleciu, to gdy patrzeć na obecną sytuację, na przykład dzisiaj, gdy Rosja dąży do odbudowania mocarstwowej pozycji, to co pisał Orwell wydaje się, no, być po prostu uniwersalną prawdą o systemach politycznych i społecznych. Pewnie gdyby przyjrzeć się historii na całym jej znanym nam na tyle przebiegu, to zobaczymy, że satrapów nie brakowało. I gdyby pokusić się o przełożenie tego na język poszczególnych kultur i czasów, no to nie tylko lata cywilizacji XX-XXI wieku by się w niej zmieściły, w tej powieści jednej, drugiej czy trzeciej, tych w ogóle dystopiach, które tutaj wymieniliśmy, ale cała historia ludzkości.
0: Tak, ale wie pan, kiedy był w roku 84, no tutaj w Polsce za wiele wtedy materiałów nie docierało, ale coś tam docierało. Kiedy targi we Frankfurcie, wielkie targi książki, nazywały się Orwell 1984 i masa ukazała się materiałów wtedy o Orwellu, o roku 84, to ja doskonale pamiętam, że powiedzmy to pismo, które redagował Leopold Tyrmand wtedy, pisząc o Orwellu, no, pisało, gdyby dożył do roku 84, to z jakimże sadystycznym uśmiechem by kroił na części obślizgłe myśli lewaków i socjalistów. Natomiast w pismach lewicowych ja czytywałem, że jakby dożył do roku 84, to jakby przejeżdżał się po przemówieniach amerykańskich prezydentów i dokładnie chodziło o amerykańskich prezydentów i amerykańskich ideologów tak zwanej nowej prawicy. Więc tego Orwella, to zawsze z Orwellem tak zawsze było, że obie strony chciały go sobie przywłaszczyć. I jeden z biografów Orwella, Taylor, którego biografię też przetłumaczyłem na polski, napisał, że to jest tak jak z Dickensem w tym eseju Orwella, właśnie o Dickensie, że Orwell to był takim pisarzem, którego zawsze warto kraść. I kradli go, obie strony go kradły. Więc ostrożnie z tym, bo nie wiadomo. I też to jest właśnie, wszyscy tego żałują, że on urodził się w 1903 roku, więc w roku 84 łatwo sobie policzyć, ile by miał lat, ale by był zapewne w pełni władz umysłowych i w pełni sił. I wszyscy właśnie tego żałują, że on nie dożył no przynajmniej roku 84, i wszyscy się zastanawiają, co on by sadystycznym uśmiechem, jak to napisano w tym piśmie, kroił. Czy lewice, czy prawice, czy może jednych i drugich.
1: To zostańmy z tą myślą na chwil kilka. Teraz krótka piosenka, a do rozmowy wrócimy za chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o George Orwellu, literackim diagnoście XX wieku. Bartłomiej Zborski jest gościem państwa i moim, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światach dziś o George Orwellu rozmawiamy jako literackim diagnoście XX wieku. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości Orwella. Mówił pan parę minut temu o tym, że wiele środowisk chciało ukraść niejako Orwella, ale myślę, że warto tutaj spojrzeć na to, kim Orwell był. Czy on był właściwie postacią jednoznaczną, czy można go jakoś zaklasyfikować? Bo gdyby spojrzeć na jego biografię, to tak, romansował z socjalizmem, ale jednocześnie go krytykował.
2: I dlatego go nazywano uciekinierem z obozów zwycięzca, z obozu, ze zwycięskiego obozu po wojnie, fugitive from the victory camp. On był lewicowcem, socjalistą w dawnym, uczciwym tego słowa znaczeniu, takim socjalistą XIX-wiecznym. On się zawsze zastanawiał, dlaczego brytyjscy intelektualiści to akurat sobie wybrali taką odmianę socjalizmu, która wymaga zaprzaństwa umysłowego, kłamania i rzucania kalumnii na innych i jeszcze ślepego uwielbienia dla Stalina i dla Związku Radzieckiego. On był socjalistą w takim sensie, w jakim na przykład był socjalistą u nas w Polsce Pużak, czy działacze przedwojennego PPS-u. Uczciwi ludzie w starym, dobrym stylu, takim XIX-wiecznym i takim pozostał do końca. Pozostał wierny ideologii lewicowej. Od razu mówię, nie wierzył w Boga, ale wierzył w Kościół i wierzył w religię.
1: Właśnie, tutaj kolejny paradoks mamy.
2: Ja to napisałem specjalnie właśnie na skrzydełku tej książki, bo on uważał, że cywilizacja XX wieku, skoro został z niej usunięty Bóg, usunięta religia, to została usunięta ta opoka, to podłoże, to fundament cywilizacji zachodniej, po której zaczęliśmy się, ja też to trywializuję, ale on tak napisał, zaczęliśmy się osuwać w brudne bajoro. Wyrugowanie tego ze świadomości, tych rzeczy ze świadomości ludzkiej, wyprodukowało takich ludzi jak bohaterów roku 84. Jak mówię, nie wierzył w Boga, natomiast jednym z jego życzeń pośmiertnych było, żeby go pochowali na kościelnym cmentarzu. Jakby zostało to spełnione. Ma bardzo skromny grób na cmentarzu pewnego kościoła anglikańskiego. Ja tutaj zresztą w tym zbiorze Gandhi w brzuchu wieloryba zamieściłem taki szkic jego o ideologach i myślicielach chrześcijańskich, gdzie on analizuje, powiedzmy, sylwetki tych ludzi, którzy reprezentowali rozmaite odmiany chrześcijaństwa. No, z czasów Orwella oczywiście, to są już wiele spraw, to już są rzeczy archaiczne. To tutaj też zachęcam do lektury, zwłaszcza tego, co Orwell o Chestertonie tam napisał, bo to jest też bardzo znaczące dla niego.
1: Niemniej, co by nie mówić, mimo wszystkich sprzeczności i można powiedzieć w pewien sposób, nawet oceniając to jako niekonsekwencje w postawach, to trzeba powiedzieć, że Orwell wywarł bardzo istotny wpływ nie tylko na brytyjską kulturę, ale w ogóle na całą współczesną kulturę, bo taki przymiotnik orwellowski dotyczy właściwie dzisiaj wielu określeń, które mówią o systemach politycznych zagrażających jednostce bądź całym społeczeństwom, a szczególnie w zakresie prywatności. No a takie stwierdzenia jak Wielki Brat patrzy, czy na przykład wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze, no to one funkcjonują w słowniku takim powszechnym, w codzienności.
2: Funkcjonują w słowniku powszechnym, w codzienności. Zresztą również takie wyrażenia jak zimna wojna, to twórcą tego był Orwell. O ile pamiętam, w eseju Ty i bomba atomowa. Również kultura popularna, to jest też termin popular culture, stworzony przez Orwella.
1: No, zresztą kultura popularna bardzo chętnie zaanektowała stwierdzenie, zwrot Wielki Brat, chociażby w programach telewizyjnych, prawda?
2: Tak.
1: Big Brother.
2: Tak. I ludzie, większość ludzi na ogół nie wie, skąd pochodzi ten Wielki Brat. Natomiast Orwell był również prekursorem badań nad kulturą popularną i nad kulturą masową i sam był jakby wielkim znawcą kultury popularnej, no lat 30., 40. powiedzmy, ta kultura popularna wtedy to zupełnie, to są rzeczy księżycowe dzisiaj, ona zupełnie była inna niż teraz, natomiast on tutaj poświęcił taki bardzo znany, znaczący esej Raffles i Panna Blendish, tej kulturze popularnej, zwłaszcza amerykańskiej, który tutaj się znajduje w tej antologii, i poświęcił ten esej zgubnemu wpływowi amerykańskiej kultury masowej i popularnej na kulturę europejską.
1: Znaczy nie był, można powiedzieć, jednokierunkowy w ocenie rzeczywistości. Bo krytykował i totalitaryzm sowiecki, i hitlerowski, nazizm, komunizm, ale Amerykanie i szeroko pojęta gospodarka rynkowa, kapitalizm szerzej ujmując, no też oberwało od niego.
2: Oberwało od niego, zresztą on pisał wielokrotnie o Ameryce, o literaturze amerykańskiej, o społeczeństwie amerykańskim. Jest taki jego esej, znowu tutaj, nie w tym zbiorze, tylko w poprzednim, Powrót z Bangor, poświęcony Stanom Zjednoczonym przed wojną domową. Że to był, on tam, ja tak z pamięci cytuję, że to był kraj idealnego kapitalizmu, że każdy miał równe szanse, a jeżeli ktoś ciężko pracował, to mógł być pewien, że zarobi na godziwe życie, a nawet się wzbogaci, i nie było dwóch rzeczy, dwóch koszmarów obecnych czasów, czyli wszechobecnej kontroli państwa i bezrobocia. I dla niego Stany Zjednoczone były, on tam pisze wcześniej, że były podziały klasowe i majątkowe nawet wyraźniejsze niż obecnie, ale żadna grupa społeczna, z wyjątkiem być może Murzynów, nie znajdowała się w rozpaczliwej sytuacji. I jeden z polskich krytyków literackich, pan Krzysztof Masłoń, on to zauważył właśnie, że Orwell socjalista, prawda, a tutaj pisze o idealnym kapitalizmie, ale to właśnie proszę przeczytać ten esej do końca, to jest jakby w całości, to jest jakby apoteoza wolnego kraju, wolnego państwa, czyli Stanów Zjednoczonych, właśnie do wojny domowej. W innym miejscu pisze, że to był taki kraj, gdzie jak ktoś się zatrudni, nie podobał mu się szef, to dawał mu w mordę i jechał dalej i się zatrudniał kogoś innego i nie było żadnego problemu. No ale to się skończyło.
1: Wiele źródeł twierdzi, że takim przełomowym momentem w życiu Orwella był jego udział w wojnie domowej w Hiszpanii.
2: Przełomowym momentem, bo on tam na własnej skórze poznał, co to jest ten właśnie socjalizm w wydaniu sowieckim, totalitaryzm w wydaniu sowieckim i jak można kształtować dowolnie rzeczywistość według doraźnych potrzeb politycznych. On zresztą, bardzo ciekawa rzecz, on tam pisał bardzo obszerne dzienniki, które znajdują się w aktach KGB w Moskwie. Jeden z przyjaciół biografów Orwella widział to znaczy nie to, że tam może jest, że pewnie coś Rosjanie trzymają, on widział te dzienniki, tylko nie przypuszczał, że to ma tak, że to może mieć taką dużą wartość, powiedzmy, literacką, i no jakby to nie poszło dalej jego zainteresowanie za tym. Ale wracając do Hiszpanii, no on to wszystko, o czym wspomniałem poprzednio tutaj przed chwilą, doświadczył tego na własnej skórze. Mało go tam nie zabili, musiał się ukrywać.
1: Tak, nawet snajper go postrzelił.
2: To go snajper postrzelił, to jest inna sprawa. To go postrzelił, no powiedzmy, przypadkowo zupełnie. Orwell był bardzo wysoki i on zawsze mu sprawiało trudności jakby schylanie się w okopach niskich dla, no takich pod wzrost Hiszpanów. Hiszpanie no nie grzeszą wzrostem, te okopy były bardzo niskie, ale na niego jak pod koniec już kampanii, pod koniec wojny na niego polowali, polowali też na innych Anglików, na tych ochotników i jemu groziło rzeczywiście rozstrzelanie.
1: No tak, to
2: i to groziło mu
1: KGB chyba,
2: z
1: tak?
2: dwóch stron, to znaczy groziło mu to oczywiście ze strony jakby no stronników, powiedzmy żołnierzy wojsk generała Franco, ale również byłych towarzyszy broni, którzy polowali na członków milicji POUM, bo Orwell, będąc w Hiszpanii, walczył w szeregach milicji takiej syndyka, powiedzmy, no syndyka, nie, takiej anarchistycznej partii hiszpańskiej POUM. Ja to odsyłam tutaj też do historii hiszpańskiej wojny domowej. Nie były to brygady międzynarodowe.
1: Zjednoczona Partia Robotnicza.
2: Zjednoczona Marksistowska Partia Robotnicza nie gwarantuje tutaj za poprawność, ale to był drobny odłam takiej lewicowej, drobny odłam jakby lewicy. Nic nie miało to wspólnego z brygadami międzynarodowymi. Zresztą on w hołdzie Katalonii dosadnie się wyraża o brygadach międzynarodowych i o tym, co tam widział również i o ludziach, których tam spotkał. No. Niemniej tam też inaczej powiem, hołd Katalonii to jest nie tylko przekrój przez całą sytuację polityczną, cały kalejdoskop polityczny ówczesnej Hiszpanii i ówczesnej sytuacji wojennej w Barcelonie, w Katalonii, ale jakby pierwsze w dziejach literatury europejskiej studium totalitaryzmu, studium narzędzi totalitarnych, którymi się posługują. Sprowadza się to wszystko do tego, że jest to nauczanie sposobu myślenia ludzi w zależności od doraźnych i konkretnych potrzeb politycznych, które się mogą zmieniać, że jak partia mówi, że 2 razy 2 jest 4, a za tydzień, że 2 razy 2 jest 5,5, to trzeba to przyjmować jako niewzruszony pewnik. Orwell tam zresztą pierwszy raz wspomina chyba o tym, że psa w cyrku tresuje się okładając go batem, ale prawdziwie wytresowany pies to skacze bez bata, tylko czy tam na widok bata, prawda? Więc to jest jakby takie pierwsze studium, pierwszy obraz totalitaryzmu, metod, jakimi się posługuje totalitaryzm w literaturze zachodniej.
1: No w gruncie rzeczy można to nazwać taką kroniką zbrodniczej działalności NKWD i GRU.
2: NKWD i GRU, tak, ale również ich brytyjskich sojuszników w postaci zakłamanej i sprzedajnej inteligencji brytyjskiej, intelektualistów brytyjskich, wielu z nich się tutaj znaleźli na tak zwanej liście Orwella, którą też przetłumaczyłem. I tutaj
1: tak, on tam mówił, że jest w stanie wymienić przynajmniej 100 osób, które by przeszły na stronę
2: w razie
1: zaanektowania Wielkiej Brytanii.
2: Nie tylko, znaczy przede wszystkim przez Hitlera, ale również przez Stalina jest to jakby lista. No to znaczy, to dużo tutaj o tej liście można by powiedzieć, ale no rzeczywiście zawierała takie nazwiska, bardzo wiele takich nazwisk, tu potem się okazało w latach 80., 90., że panowie za pieniądze donosili, krótko mówiąc. No,
1: byli agentami.
2: Byli agentami, ale to i wynikało nie tylko z chęci zarobku, z chęci zrobienia kasy, ale również no, z przyczyn ideologicznych, prawda? On tutaj pisze na przykład o dwóch takich ludziach, którzy byli w otoczeniu polskiego emigracyjnego rządu podziemnego. Jeden i drugi okazał się agentem potem. Po latach to wypływało dopiero.
1: Dzisiaj o George'u Orwellu rozmawiamy, literackim diagnoście XX wieku, jego totalitaryzmów. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Półmetek Nocnych Świateł właśnie się zbliża, północ niebawem, tak więc wracamy do Państwa za chwilę po paru piosenkach. Już po północy będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Radio Plus. Nocne Światło. Nocne światła. These mist-covered mountains.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: W dzisiejszym wydaniu rozmawiamy o George'u Orwellu, literackim diagnoście XX wieku. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Bardzo ciekawą rzecz pan zamieścił na skrzydełku książki. Takie zdanie: sport uprawiany na serio nie ma nic wspólnego z zasadami fair play, jest to wojna minus strzelanie. Mamy emocje sportowe na bieżąco, można powiedzieć, codziennie, we wszelakich dyscyplinach. Mamy za sobą mecz z Gruzją chociażby ostatni, ale faktyczne jest to, że bardzo często, gdy czytam, słucham komentarzy sportowych, to jest tam niejednokrotnie dominująca frazeologia, fatalistyczna.
2: Fatalistyczno-wojenna. Tak. Tu akurat chodzi o jeden ze szkiców zawartych tu w zbiorze, dotyczący meczu piłkarskiego między podróżującym wtedy po Europie klubem Dynamo radzieckim, a Arsenalem Londyn. I w sposób bardzo przejmujący Orwell opisuje straszną atmosferę tego meczu i straszne jatki, jakie tam się wydarzyły. Choć przyznam, że żyjący profesor Peter Davison, wydawca tego monumentalnego wydania Orwella kilkunastotomowego, on też był na tym meczu przypadkowo i twierdzi, że tam aż tak źle nie było wcale. Jak było to, trudno tutaj powiedzieć po tylu latach. Natomiast rzeczywiście Orwell, dla Orwella sport taki masowy to była wojna minus strzelanie. On był zwolennikiem krykieta, znawcą krykieta, znawcą reguł krykieta i pierwszej reguły krykieta, że nie kop leżącego, przy czym złośliwi dodawali, chyba że kopniesz go tak, że już nie wstanie. Natomiast tego typu imprezy jak walki bokserskie, zwłaszcza jak on tam kiedyś napisał, między białymi a czarnymi, jak mecze piłkarskie, gdzie wchodzi w grę nienawiść i w zasadzie wynik jest sprawą trzeciorzędną, że on się tym brzydził. I to w paru miejscach to napisał. Ja się tylko dziwię, że w roku 84 wśród licznych takich rozrywek zapewnianych przez rządzących prolom i członkom tej partii zewnętrznej, że tam właśnie nie było meczów, nie było rozgrywek jakichś piłkarskich, nic o tym w każdym razie nie wspomina.
1: Tutaj warto jeszcze spojrzeć na takie epizody z jego życia, które mogą o nim świadczyć, że był, nie można powiedzieć włóczęgą, ale kimś, kogo można porównać do Trumpa, takiego podróżnika przez życie, bo miał takie epizody, że był nauczycielem, pomywaczem, tak, trochę rolnikiem, żebrakiem, policjantem,
2: tak,
1: hodował drób.
2: Tak, i efektem tego jest książka Na dnie w Paryżu i w Londynie. Ja to przetłumaczyłem wiele lat temu już. A książka ta to jest taki jakby półpowieść, półreportaż. I ona jest w literaturze, powiedzmy, europejskiej. Są tylko trzy takie powieści o kuchni, o restauracji, o tym, jak się robi jedzenie i jak się to jedzenie potem spożywa. To jest Kuchnia Harolda Pintera, Zaklęte rewiry Worcela tu w Polsce i właśnie ta Na dnie w Paryżu i w Londynie, gdzie pokazuje od podszewki, jak wygląda kuchnia, restauracja w eleganckich hotelach Paryża. I to, co pan mówił, rzeczywiście, on był policjantem nawet w Birmie, prowadził sklep wiejski, prowadził folwark, tak, prowadził gospodarstwo takie rolne. Gdy wybuchła wojna, w zasadzie był bez pracy i próżno się starał o jakby posadę, o wstąpienie, nie wiem, do sił paramilitarnych. Był chory. Już wtedy to ta choroba płuc dawała mu się we znaki. Był oczywiście w Home Guard, czyli w takim pospolitym ruszeniu, ale został radiowcem. Chyba na 2,5 roku pracował w BBC, Zresztą stamtąd wziął ten słynny pokój 101, to był pokój nagrań BBC, który pokój 101 był w roku 84 pokojem najgorszych tortur. Nigdy właściwie nie było takiego, nie miał takiego okresu, kiedy mógł swobodnie zżyć z kasy za tantiemy, za folwark zwierzęcy i za rok 84. To były mega bestsellery, ale on już wtedy umierał, już był na łożu śmierci. Kiedy w zasadzie pierwsze pieniądze, które wpłynęły za folwark, czy za pierwszą książkę, za folwark, on za to opłacił sanatorium w Szwajcarii, do którego już nie zdążył wyjechać, bo już było za późno, już umarł na krwotok płucny. Natomiast najbardziej skorzystała na tym żona jego, którą poślubił kobieta, redaktorka z wydawnictwa, którą poślubił dosłownie na łożu śmierci, i to jej się dostały potężne tantiemy z wpływów za książki, bo po roku 84 zaczęto wracać do innych powieści Orwella i zaczęto go masowo wydawać na całym świecie. Orwell, tu chciałbym powiedzieć, że zrzekał się wszelkich honorariów za tłumaczenia folwarku i roku 84 dla europejskich emigrantów z państw komunistycznych na Zachodzie. On za to nie brał kasy w ogóle.
1: Gdy tak przyjrzeć się jego życiu, to też stoi w dziwnym dysonansie do tego, że nie da się go określić inaczej, patrząc na jego twórczość, jako wybitnego intelektualistę i literata. A no, ten jego, dzisiaj byśmy powiedzieli, trochę hipisowski styl życia, wędrownika przez życie, nie do końca do tego pasuje. Poza tym, co wynika również z jego twórczości, no niezbyt chętnie odnosił się do innych intelektualistów, do tego środowiska intelektualnego.
2: On niechętnie się odnosił do tych intelektualistów, których jakby przejrzał w takim sensie, że zobaczył, jakby potrafił to udowodnić, potrafił to wykazać, że za tym ich intelektualizmem, za tą ich ideologią stoi w gruncie rzeczy tylko ślepa lojalność wobec wielkiego brata tam na wschodzie i takiego pana z wąsami, który jakby państwem radzieckim rządził. Miał wielu przyjaciół wśród intelektualistów, no, których nazwiska nam być może mniej powiedzą niż nie wiem, no, nazwisko Bernarda Shaw'a, prawda? Gdy w czasie wojny i krótko po wojnie jeszcze nie był w szpitalu, on bardzo lubił obracać się w kręgach takiej bohemy literackiej, artystycznej, intelektualnej Londynu. Miał ulubiony swój pub, ulubiony stolik i tam przy piwku albo przysłuchiwał się dyskusjom, albo w nich też uczestniczył. Bardzo sympatycznie zresztą i z bardzo dużą życzliwością dla młodych, zupełnie nowego, młodego pokolenia, które dopiero po wojnie wchodziło na scenę literacką i powiedzmy na scenę intelektualną w Anglii. Natomiast ten hipisowski styl życia, on wychodził z założenia, że będąc policjantem w Birmie, to poznał tak dalece nędzę i upodlenie ludzkie, że postanowił tego zaznać na własnej skórze, jak to wygląda być tym underdogiem, jak to Anglicy nazywają, tym takim człowiekiem skopanym, bez pieniędzy, bez znaczenia i robiącego wysiłki tylko, żeby przeżyć.
1: Życie pod psem.
2: Żyć coś takiego, tak. Dlatego też był Trumpem, był włóczęgą, był bezrobotnym, ale dzięki temu mamy jego wspaniałe eseje o życiu Trumpów, o życiu bezrobotnych, życiu włóczęgów. Tutaj w tym zbiorze Gandhi w brzuchu wieloryba jest jeden z nich, schronisko dla włóczęgów. No i mamy oczywiście Na dnie w Paryżu i w Londynie, ale też kilkanaście innych rzeczy, reportaży wcieleniowych, znakomitych reportaży wcieleniowych. No ja tutaj znowu muszę odesłać, no zaprosić do lektury innych zbiorów eseistyki Orwella. tych wcześniejszych.
1: Teraz może Orwell, a sprawa polska. Był generalnie za tym, żeby udzielano pomocy powstańcom warszawskim.
2: Tak.
1: Miał zamiar napisać powieść o Katyniu. Jak wiemy, nie ukazała się. Czy jakiś konspekt przynajmniej się zachował? Coś wiadomo na ten temat?
2: Zachowały się tylko świadectwa, jakby świadków epoki. On się przyjaźnił z Józefem Czapskim i to Czapski go poinformował. Jakby Czapski był dla niego źródłem wiadomości i źródłem całego tego sztafażu szczegółowego w roku 1984. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to, prawda, bo to nie wystarczy popierać, znaczy napisać felietonu, czy tam artykułu o powstaniu warszawskim, czy o procesie 16 Polaków, 16 przywódców Armii Krajowej, bo też jest znany taki jego tekst, ale on starał się również czynnie pomagać Polakom, no na tyle, na ile mu zdrowie pozwalało. On działał w takim komitecie, wspólnie właśnie z Czapskim i z Kestlerem, który jakby pomagał tym Polakom, którzy po wojnie, z tej emigracji wojennej, nie chcieli wracać do Polski, bo tam by ich wpakowali od razu za kraty, chcieli zostać na zachodzie, a w Anglii też, ale rząd angielski chciał ich przemocą wykurzyć tam właśnie, żeby jednak się wynosili, bo zajmują miejsca pracy rodowitym Anglikom. I powstał taki komitet właśnie na rzecz pomocy tym Polakom, w którym Orwell, no dopóki, jak mówię, dopóki mu zdrowie pozwalało, działał. Dzięki Orwellowi kilkudziesięciu Polaków właśnie z tej pierwszej emigracji powojennej, no udało się jakby zatrzymać w Anglii. No, oni tworzyli zręby tej emigracji, tej dawnej. O Polakach, znaczy o powstaniu warszawskim, to jest ten słynny tekst Orwella, w którym też znajduje się przesłanie do brytyjskich intelektualistów zakończone dosadnym zdaniem: raz się skurwisz, kurwą zostaniesz. To dotyczyło intelektualistów, którzy, też cytuję z pamięci, że nie wyobrażajcie sobie, że można się podporządkować i przypochlebiać jakiemuś reżimowi, a potem powrócić nagle jakby ni stąd ni zowąd do moralnej przyzwoitości. Jest to niemożliwe. Także dosadnie napisał to: once a whore, always a whore. Nie owijając tutaj spraw bawełny. Ja tylko się to już prywatnie powiem, że dziwię się, że w Polsce choćby najskromniejszej nie ma ulicy Orwella, choć bardzo na nią zasługuje. No i nie ma jakiegokolwiek na przykład znaczka z Orwellem, choć na przykład Poczta Czeska wydała taki znaczek. Taki znaczek istnieje i o ile wiem, w stolicach europejskich istnieją ulice Orwella. U nas nie ma.
1: Właśnie tutaj jeszcze, skoro już mówimy o Polsce, to przecież bardzo mocno krytykował lewicowe komentarze dotyczące procesu 16.
2: Tak, bo on jakby wyłożył na stół operacyjny proces 16 i pokazał, rozbierając na części, dlaczego postawa intelektualistów brytyjskich, którzy jakby są nie po stronie sądzonych, tylko po stronie ich, po stronie sędziów w cudzysłowie i po stronie katów, dlaczego to jest absurdalne i zasługuje na potępienie, skoro tamci, ci sami ludzie jakby potępiali i wieszali psy na tym, co robią na przykład Amerykanie, prawda, czy Brytyjczycy, choć było to skądinąd godne potępienia, natomiast tu chodziło o dwoistą postawę intelektualistów, o tym, że jeżeli coś robi Stalin i coś robi Związek Radziecki, to z samej zasady i założenia musi być słuszne. I tutaj on porównał, znaczy tak nawet napisał, że wymieniał konkretnie, co robili ci podsądni, a no robili takie rzeczy, które normalnie, o co ich oskarżali Rosjanie, że oskarżali ich o to, co każdy normalny człowiek robiłby w państwie, które się znalazło pod wrogą okupacją i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie to uszeregował i jak to Orwell, że on rozbierał wszystko na czynniki pierwsze, brał po kolei każdy aspekt sprawy i go dogłębnie analizował i w końcu wniosek pisał jednoznaczny.
1: Wrócimy do tego wątku za chwil kilka. Dzisiaj rozmawiamy o George'u Orwellu, literackim diagnoście XX wieku, jego totalitaryzmów. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Po piosence będziemy z Państwem ponownie.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Dziś w Nocnych Światłach rozmawiamy o George'u Orwellu, literackim diagnoście XX wieku i jego totalitaryzmów. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Mówiliśmy o tym, jak Orwell odnosił się do Polski, ale teraz może porozmawiajmy o tym, jak Polska odnosiła się do Orwella, szczególnie po II wojnie światowej. No bo nie jest tajemnicą, że do roku 1989 Orwell był na indeksie.
2: Jest to bardzo ciekawa sprawa, dlatego że tak, istniały wydania kultury paryskiej, tu przemycane do Polski roku 84 i folwarku zwierzęcego. I no oczywiście wzmianki Tyrmand go wymienia w swoich dziennikach jako, prawda, najtrafniej pisarza, który powiedział o komunizmie to, co najważniejsze. A w roku 1956 ukazała się tu w Polsce książka takiego nieżyjącego już Anglika, Polaka, George'a Bidwella, 50 lat literatury angielskiej, gdzie on zelżył Orwella najokropniejszymi słowami, choć nie musiał tego robić, bo to już było po śmierci Stalina. Natomiast no, trochę jednak o nim napisał. Tam napisał między innymi, że Orwell się brzydził, że bogatym burżujem, zdaje się, ja cytuję z pamięci, że się brzydził proletariatem i tak dalej, i tak dalej. Ale to była jakby taka pierwsza większa wzmianka o Orwellu w ogóle w całej literaturze, bo jakby wcześniej był tak zwaną nieosobą, czyli praktycznie biorąc nie istniał.
1: No tak, jego nazwisko było tabu nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całym kraju
2: w całym systemie komunistycznym. Potem długo, długo nic i za środkowego Gierka w takim piśmie Kontynenty ni stąd, ni zowąd ukazuje się i to w odcinkach powieść George'a Orwella, to ta jego pierwsza powieść Birmańskie dni, podpisana, jako tłumacz się podpisał pseudonimem nie Ruju. Ja miałem podejrzenia co do paru tłumaczy, których indagowałem, ale wszyscy się wyparli. No, wyparli się, nie wiadomo kto to tłumaczył. To pismo Kontynenty wydawane przez koncern wydawniczy Książka Prasa Ruch. Porządna literatura. No oczywiście w tej pierwszej powieści to tam politycznego nic nie było. Jej tematem były losy Anglików na placówkach kolonialnych w Birmie i w Indiach z wątkami miłosnymi i wątkiem jednym łapowniczym.
1: Ale nazwisko się pojawiło.
2: Ale nazwisko się pojawiło, właśnie George Orwell. Z kolei ja dlaczego mówię, że Boże, rzecz dziwna, bo gdy ja pisałem pracę magisterską o Orwellu, a było to w roku 77, czyli już po tych kontynentach, no to książki do tej pracy to przemycał mi znajomy i życzliwy dyplomata amerykański, bo cenzura je zatrzymywała na tle, po prostu zatrzymywała. Nie dostawałem jego powieści, jego eseje i tak dalej, i tak dalej.
1: No, to, że panu pozwolono pisać pracę magisterską.
2: No, na ówczesnym Wydziale Anglistyki to wywołało, no po latach to dzisiaj oczywiście to śmiesznie wygląda, dzieci nada, no to z innej perspektywy się na to patrzy, ale wywołało to burzę jakby. I jakby tu powiedzieć, liczne kontrowersje, spory i zastanawiania się, co począć z takim studentem jak ja, ale...
1: Promotor nie sugerował zmiany tematu pracy?
2: Oczywiście, że sugerował. Natomiast no, ja pisałem tematem tej pracy był... Znaczy, ja pisałem Orwell, pionier krytyki kultury popularnej i kultury masowej, więc tam powiedzmy nie musiałem...
1: Ale bezpiecznie.
2: Niebezpieczny, tak. Natomiast no rzeczywiście dostawałem tylko dzięki, prawda, poczcie dyplomatycznej potrzebne mi książki. No i potem był rok 88 i 89. I tu powiem ciekawą rzecz. Jak wtedy istniał koncern, prawda, państwowy RSW Książka Prasa Ruch, i gazety już widać, że nie ma pieniędzy na dalsze wydawanie gazet, że szykują się jakieś wielkie zmiany, to najbardziej komunistyczne i zakute ideologiczne pismo Argumenty zaczęło drukować oczywiście po piracku rok 84. Skończyło się to na paru odcinkach tylko, bo w 90 roku chyba już to pismo zamknęli. Tak jak zamykali zresztą redakcję, pytanie czy słuszne, no to jest inna zupełnie kwestia. Ale jakby parę odcinków się ukazało, natomiast pismo drugie zaczęło drukować w odcinkach Mój folwark zwierzęcy, które potem wydało jedno z wydawnictw jeszcze państwowych, ale już w 400-tysięcznym nakładzie. No i to potem się zaczął ten orwellowski boom, który no jakby już nie jest taki jak kiedyś po ukazaniu się roku 84 czy folwarku, ale on się cieszy zainteresowaniem, jest stale czytywany. Ja mogę jeszcze tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że w stanie wojennym wydałem też w wydawnictwie podziemnym, które prowadziłem zresztą wespół z urzędującym obecnie prezydentem naszego kraju, jednego Orwella, przepraszam, dwa Orwelle i jeden kalendarz orwellowski na rok 84. Wydaliśmy kalendarz wtedy ścienny, piękny. On zdobi, jest ozdobą kolekcji Archiwum Orwellowskiego w Anglii, jako no takie kuriozum. Wszyscy biografowie Orwella no, z nabożeństwem i z podziwem go oglądają, bo to oczywiście no, na podłym papierze, ale kalendarz ścienny, 12 kartek, na każdym jakaś ilustracja i fragment Orwella. Oczywiście wszystko po piracku, ale inaczej wtedy się nie działało.
1: Niemniej w roku 1989 w oficjalnym obiegu w klubie interesującej książki, serii, którą bardzo szanowane wydawnictwo wtedy, bo dobre pozycje ukazywały się jego nakładem, Państwowy Instytut Wydawniczy wydaje rok 1984 jeszcze w kraju, no co by nie mówić, socjalistycznym.
2: W kraju, co by nie mówić, socjalistycznym, rzeczywiście wtedy się ukazał rok 84.
1: Też przedmowa. No,
2: ja tu nie chcę. To jest osobny temat i tutaj akurat może nie warto się na tym. Krótko mówiąc, przeszkoda, przedmowa niekompetentna i głupia. I nie, jakby autor przedmowy, no krótko mówiąc, jak nie bardzo się orientował nawet

0: Był rok 85 i tu trzeba oddać sprawiedliwość. To się ukazało. Ten numer literatury na świecie jest, można sprawdzić w Narodowej czy w jakiejkolwiek innej dużej bibliotece.
1: Ale gdyby się przyjrzeć twórczości Orwella i temu, co już tutaj padło w naszej rozmowie, że w gruncie rzeczy, gdyby się postarać, to każdy jego utwór mógłby zostać zawłaszczony przez bardzo różną opcję polityczną, to komuniści mogliby znaleźć coś, co by w tej twórczości Orwella, nawet w samym roku 1984, czy w Folwarku Zwierzęcym, by pasowało do ich ideologicznego spojrzenia na rzeczywistość. Dość powiedzieć, że przecież nawet na początku znajdowały się takie głosy, które traktowały rok 1984 jako krytykę rządów lejburzystów.
0: Tak, ma pan zupełną rację, ale no tutaj to jest kwestia interpretacji wielkich dzieł literackich. Ja uważam, że takim niedostrzegalnym może motywem Folwarku Zwierzęcego jest motyw zdradzonej rewolucji. Już tutaj nie wspominam o komunizmie, o Związku Radzieckim, o Stalinie, tylko o tym, że coś w nas jest takiego, że każde szczytne dzieło, każda rewolucja jest skazana od samego początku na upadek, że w każdej jest ten grzech pierworodny. W Folwarku Zwierzęcym to były te jabłka, które świnie zjadły, nie zostawiając ani jednego zwierzętom, i od tych jabłek się wszystko zaczęło. Proszę zobaczyć, to jest ta pierwsza scena, kiedy Squealer mówi, że sam nie lubię jabłek, ale my świnie musimy zjeść te jabłka, bo my tu myślimy, a jabłka dobrze wpływają na myślenie, i te jabłka zniknęły, a wcześniej mleko zniknęło. I to są te dwa pierwsze wydarzenia, od którego się dalej już wszystko zaczęło i dalej się potoczyło w wiadomym kierunku. Orwella rzeczywiście każdy chciał ukraść, każdy go kradł, w takim sensie, w jakim na przykład Dickens jest autorem, którego zawsze kradziono, tak jak to Orwell napisał w swoim takim wielkim eseju o Dickensie. Pytanie, do jakiego stopnia można nagiąć te tezy, jakim powinien według mniemania tych czy innych odpowiadać ten dany utwór, ale powtarzam, jest to wszystko ta kwestia interpretacji i można te interpretacje na wszystko na wiele sposobów. Ja się spotkałem z taką interpretacją też chyba Jacka Bartyzela, że Folwark Zwierzęcy jest apoteozą trockizmu, bo gdyby zwyciężyła, ja też trywializuję to i tak łopatologicznie zupełnie, bo i wszystko mogłoby być inaczej, gdyby zwyciężyła opcja Snowballa, czyli rewolucji permanentnej, prawda? Bo to Napoleon to jest Stalin, Snowball to jest Trocki. I może gdyby to... I Orwell zdaje się mówić, że gdyby Napoleon zwyciężył, to by zupełnie inaczej się potoczyło i w dobrym kierunku. Jest, jak mówię, to tutaj dużo można powiedzieć, i te interpretacje mogą nas bardzo daleko zawieść.
1: Ciekawą formą, która tutaj została użyta w Folwarku Zwierzęcym, jest taka ezopowa przypowieść w gruncie rzeczy. To jest wykorzystanie takiego potencjału, jaki znajduje się w tych najbardziej pierwotnych przekazach.
0: Tak, jest to zresztą, Orwell to klasyfikował sam i to do dzisiaj chodzi jako bajka, że to ma podtytuł A Fable albo A Fairy Story, czyli bajka, i on zresztą pisał, wspominał, że bardzo długo szukał takiej formy, żeby było atrakcyjnie, prosto i żeby to dotarło, przesłanie tego utworu dotarło bez większych problemów do każdego, i to mu się udało, to mu się znakomicie udało. Ja uważam, że To znaczy, powiem inaczej. Często słyszałem pytania, na ile on się wzorował na Rejmoncie, na tej bajce słynnej Rejmonta, takiej noweli o zwierzętach też, które się zbuntowały przeciw swojemu panu, ale od razu

0: Powiem, że tutaj nie było żadnych związków, on tego nie znał.
1: O George'u Orwellu dzisiaj rozmawiamy, literackim diagnoście totalitaryzmów XX wieku. Jeszcze jedno wejście przed nami, za chwilkę muzyka, a my wracamy za parę minut.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w których rozmawiamy o George'u Orwellu, literackim diagnoście XX wieku, jego totalitaryzmów. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Mówi się i powszechnie uważa, że faktycznie, tak pan to tutaj również potwierdzał w naszej rozmowie, że ta wizja będąca pewnego rodzaju ostrzeżeniem, no, które niestety, jak wiemy doskonale, sprawdziło się boleśnie w wieku XX. Ta wizja jest na tyle obrazowa, że trudno nie odnosić jej do rzeczywistości. Natomiast pytanie rodzi się, które może być trudne i bolesne nawet, też nawiązując do wątków naszej rozmowy, przyglądając się aktualnej sytuacji politycznej, społecznej, czy w ogóle historii ludzkości, co my dzisiaj możemy z Orwella wyczytać? Nie w wieku XX, gdzie wydaje się, że mamy już jakoś zamknięte sprawy związane z komunizmem, z nazizmem, ale w wieku XXI, kiedy widzimy, że polityka mocarstwowa ma się całkiem nieźle.
2: Ma się całkiem nieźle i wyraźnie rysuje się podział świata na takie bloki, jak opisane w roku 1984. Wschód Azja, co tam było? Pas startowy, Wschód Azja, nie pamiętam już, ale to się wyraźnie rysuje. I rzeczywiście, tak Orwell jest odbierany jako wielki prorok tego, co widzimy, co się rozgrywa na naszych oczach. Ale ja bym tutaj podchodził do Orwella inaczej. Ja wyczytuję w Orwellu osobiście zupełnie coś innego. Mianowicie to, jak się żyło w ulubionej, ukochanej epoce Orwella, mianowicie Anglii edwardiańskiej, czyli między śmiercią królowej Wiktorii a wybuchem I wojny światowej. Takie sielskie, spokojne życie, jak opisane w powieści jego Brak tchu, jak w kilku innych utworach. I ja wolę nostalgię Orwella za starymi, dobrymi czasami i opis tych czasów i zwyczajów. Tam on kilkakrotnie w tej powieści pisze jako, prawda, narrator, że myślicie pewnie, że bujam, że was okłamuję, a nie, rzeczywiście to wszystko, o czym ja piszę, to rzeczywiście ja tego doświadczyłem, to było prawdą. I Orwell nazywany jest pisarzem mrocznych czasów. Jest to oczywiście prawda, ale równocześnie on był pisarzem, piewcą, wielbicielem czasów jasnych, czasów jasności, czasów spokojnych, ze wszystkimi oczywiście ich wadami, niedostatkami i tym, o czym należy mówić. On w powieści Brak tchu, on tam napisał, że tamten właśnie stary, dobry świat to był świat, w którym może się żyło nielekko, może trzeba było ciężko pracować i życie dawało kopniaki, ale miało się taką świadomość, że wszystko to, co jest, jest niewzruszone, że ludzka przyzwoitość będzie trwała i że sprawy będą szły takim torem, jak szły zawsze, bez żadnych przykrych niespodzianek. Kłam temu zadała I wojna światowa i to, co po niej nastąpiło. Dwie ogromne, wielkie ideologie totalitarne i konsekwencje wprowadzania tych ideologii w życie. Ale i to są już powieści właśnie, to jest powieść rok 84, i Folwark zwierzęcy. Dla mnie jest ważniejszy Orwell ten jasny, ten radosny, bo on też taki był. Taki był osobiście, nie był ponurakiem jakimś, nawet złożony chorobą. Był niezwykle ciepłym, sympatycznym facetem, bezbronnym wobec kobiet. On kochał kobiety, uwielbiał kobiety, natomiast jemu całe życie nie szło z kobietami. Pierwsza żona jego umarła którą bardzo kochał. Ona umarła podczas operacji z powodu złej narkozy tuż po wojnie. Natomiast on usiłował potem się oświadczać w bardzo toporny i prymitywny sposób paru kobietom. No, one to pozostawiły w pamiętnikach. Niektóre bardzo potem żałowały, że tych oświadczeń nie przyjęły. I dopiero, tak jak powiedziałem wcześniej, on na łożu śmierci ożenił się z taką redaktorką pisma Horizon, Sonią Brownell. No, różnie by o tym można mówić, ale w każdym razie był jakby zaprzeczeniem tej przesłania, które zawarł w roku 84 sam swoją osobą. Był też znakomitym turystą, do pewnego czasu dobrym sportowcem, zapalonym graczem w krykieta. Grał też w piłkę nożną. No, wszystko to przerwała mu choroba płuc, której nabawił się w Hiszpanii.
1: A jak pan ocenia ten chyba najbardziej znany film 1984 z Richardem Burtonem w roli głównej?
2: No więc tak, jest to oczywiście znakomity film, bo on pokazuje, ja tu nie mówię o grze aktorskiej, tylko o całej rekwizytorni, którą bardzo starannie dobrano. Tamten brud, smród i ubóstwo i taka rzeczywistość roku 84, to tam to widać. Natomiast istnieje jeszcze jedna ekranizacja roku 84, czarno-biała, która jest dzisiaj do obejrzenia. Fragmenty oczywiście są w sieci, natomiast o ile wiem, w całości jej nigdzie nie ma, bo jej jakby sponsor zaczął wykupywać istniejące kopie tego filmu i je niszczyć. To jest taki film utrzymany w konwencji bardziej ekspresjonistycznych niemieckich filmów lat 20. Tysiąc oczu doktora Mabuse i podobnych, wstrząsający i jeszcze bardziej taki niesamowity niż ta ekranizacja z Bartonem.
1: W którym roku był nakręcony?
2: W 50. Nie chcę się pomylić, ale w 50, chyba w 53. Zresztą to można w sieci sprawdzić. Są te informacje. Ja tutaj nie chcę tu tak na 100% twierdzić, że to był rok 53, ale w każdym razie taki film istnieje i wśród orwellistów, a jest ich mnóstwo na całym świecie, no to jest on znany. Pamiętam, że 2 lata temu czytałem o nowej ekranizacji roku 84, ale jakoś nic o tym nie słychać.
1: Jednak, co by nie mówić, ten film był na tyle obrazowy i jakoś, myślę, przynajmniej w moim przypadku, pasujący do tej wizji rzeczywistości, która tam na kartach książki została znaleziona przeze mnie, że jakoś uważam go za dobry, poruszający, nawet wstrząsający miejscami.
2: Bo taki on jest, tylko właśnie jest moim zdaniem ze względu na scenografię, na bardzo starannie dobieraną scenografię i jakby doskonale odpowiadającą atmosferze powieści. Gra Bartona jako O'Briana jest rzeczywiście znakomita.
1: Jego chyba ostatnia rola w ogóle była.
2: Tego nie wiem, być może tak. On jest utrzymany w takich też przygaszony, w takim przygaszonym kolorze, w takich czerwieniach.
1: Trochę sepi.
2: Trochę sepi, trochę brunatnego, trochę rudego. Tam ta rzeczywistość powieści wyziera z tego filmu, ale wyziera właśnie dzięki temu otoczeniu. Ja zapamiętałem tamten cele, w której był przesłuchiwany główny bohater. No to takie obrzydliwe kafelki białe z ubytkami, zabrudzone krwią, jakimiś wymiocinami i tak dalej, i tak dalej. To na mnie zrobiło największe wrażenie. Jak mówię, no nie wiem, czy będzie kolejna ekranizacja. Jeśli będzie, to no nie wiem, nie mam pojęcia, jak taki film zrobić jeszcze raz, żeby nie był powtórką tego filmu z Bartonem.
1: I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ten film, co dla mnie było ciekawą bardzo rzeczą, kiedy słuchałem ścieżki dźwiękowej, najpierw ją słyszałem, a dopiero potem film zobaczyłem, że jedna z najbardziej znanych i popularnych wtedy popowych grup, Eurythmics, właśnie nagrała muzykę, ścieżkę dźwiękową do filmu, ale też już nie tylko mówiąc o Richardzie Bartonie, to trzeba przyznać, że John Hurt i Susanna Hamilton, no też te role były ich bardzo wyraziste, bardzo, bardzo dobre. No i sama reżyseria Michaela Radforda także. Film warto obejrzenia, polecamy. Myślę, że nie będzie większego problemu ze znalezieniem go, czy to w sieci, a przede wszystkim no, z legalnego źródła. To
2: z legalnego źródła. Ja jeszcze chciałbym tutaj może wspomnieć, że serializowano powieść Orwella Brak Tchu, Coming of Age, w latach 60. Telewizja brytyjska nakręciła chyba 16 odcinków, jeśli dobrze pamiętam, według tej powieści, znaczy serialu telewizyjnego według tej powieści, ale to już jest nie do odtworzenia, wtedy nie zapisywano jeszcze obrazu i niestety przepadło na zawsze, nie ma choćby nawet minuty. Tak samo zresztą jak też bardzo ciekawe, nie ma głosu Orwella. Nawet największe archiwa amerykańskie i brytyjskie, które mają na głosy wszystkich, powiedzmy od Stalina przez, nie wiem, przez Mussoliniego, Hitlera do jakichś nawet sekretarzy stanu amerykańskich, którzy mają wszystkie i starają się, żeby mieć wszystkie głosy na świecie, to nie mają choćby minuty nagrania Orwella, choćby pół minuty. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, że prawdopodobnie istnieje ćwierć minuty nagrania starego filmu z lat 30., takiego amatorskiego, na którym prawdopodobnie przez ćwierć minuty jest Orwell. No, trwają spory wśród biografów i znawców zagadnienia, że tak powiem, czy to jest rzeczywiście Orwell, czy nie, to odsyłam do biografii Orwella, Pióra Taylora, która się u nas w 2007 roku tu w Polsce ukazała. Natomiast no, to już są takie sprawy, które mogą zainteresować, już taka orwellologia bardzo zaawansowana, ale prawdopodobnie ten głos Orwella znajduje się na płytach w archiwach Stasi, które odziedziczyło płyty nagrywane przez nasłuch hitlerowski. Niemcy w czasie II wojny światowej prowadzili nasłuch stacji BBC i prawdopodobnie głos Orwella tam jest jakoś zarejestrowany. Może, nie wiem, kiedy się te płyty odnajdą. To są płyty szelakowe jeszcze, bo tak je nagrywano, no to wtedy będziemy mieli głos Orwella, ale na razie nie mamy ani minuty głosu, nic w ogóle. Wiadomo, że miał bardzo, od czasu jak mu snajper przestrzelił gardło w Hiszpanii, miał głos bardzo wysoki i skrzykliwy.
1: A na koniec, co dzisiaj w XXI wieku możemy z Orwella wyczytać takiego, co może być nam pomocne w ocenie naszej rzeczywistości?
2: Jeżeli jest nadzieja, jest ona w proletach.
1: Ciekawa myśl. Z nią zostańmy. Dzisiaj rozmawialiśmy o George'u Orwellu, literackim diagnoście totalitaryzmów XX wieku. Gościem programu był Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.